durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

Łeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zawolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały, nie obejrzysz się nawet jak.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego żal.

0: Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny z alertami RCB. Rosja atakuje obwód wołyński. Mocne słowa pod adresem Rosji. Za chwilę prezydent Nawrocki i szef polskiej dyplomacji z wystąpieniami na forum ONZ. Słowenia rywalem polskich siatkarzy w ćwierćfinale. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polskie samoloty znów w powietrzu, to w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Alerty RCB wysłano do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Sytuacja jest cały czas monitorowana. O poczynaniach Rosji dużo było na forum ONZ. Podczas sesji zgromadzenia ogólnego wystąpił prezydent Karol Nawrocki. Mówił o imperialnej polityce Kremla i podkreślał, to nie my dążymy do konfrontacji. Wiele miejsca w swoim przemówieniu prezydent poświęcił wojnie w Ukrainie i właśnie działaniach Rosji.
1: Wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
0: Wcześniej w debacie na temat Ukrainy głos zabrał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski i skierował mocne słowa do ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa. Siergiej, wiem, że słuchasz, powiedz swojemu szefowi dość tego. W każdej chwili możecie zakończyć tę imperialną wojnę z wyboru. Przestańcie narażać Europę i świat na dalsze niebezpieczeństwo. Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergiej, wiem, że słuchasz, powiedz swojemu szefowi dość tego. Mówił Radosław Sikorski, podkreślając jednocześnie, że Putin w każdej chwili może rozszerzyć wojnę na Ukrainie na inne państwa. Sikorski podkreślał też, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu. Wojsko szuka obiektu latającego w okolicach Malborka na Pomorzu. Nadleciał znad obwodu królewieckiego, został zauważony na radarach. W działania w pobliżu miejscowości Żuławka Sztumska zaangażowano żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. O szczegółach Michał Rawa.
2: Na razie nie jest jasne, co to za obiekt. Wojskowi ze względu na prędkość i tor lotu podejrzewają, że to balon, ale mogło być to też stado ptaków. Obiektu nie zauważyli piloci myśliwców MiG-29, które zostały wysłane na miejsce, dlatego poszukiwania rozpoczęto na ziemi.
3: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
2: Mówi nam Jacek Gorszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii, który podkreśla, że są to działania prewencyjne.
0: Wczoraj przed południem rosyjski śmigłowiec Mi-8 przekroczył granicę z Polską i przez 42 sekundy latał nad naszym terytorium. Po interwencji polskiego dowództwa Rosjanie wycofali maszynę w głąb obwodu królewieckiego. W tym wypadku także poderwano polskie myśliwce. 5 lat ukrywał się przed polskimi śledczymi, wpadł w Wielkiej Brytanii. Prokuratura regionalna w Łodzi oskarżyła 34-latka o udział w grupie przestępczej, pranie pieniędzy i groźby. Według śledczych mężczyzna udostępniał konta bankowe, na które trafiały pieniądze z oszustw.
4: Ponadto oskarżony, stosując przemoc i groźby, wymusił otwarcie rachunku bankowego na o 2 lata młodszym bezdomnym. Przelane tam zostało prawie 40 tysięcy złotych, pochodzące także z wyłudzonego kredytu bankowego.
0: Mówił Krzysztof Kopania z prokuratury. 34-latek był poszukiwany listem gończym od 2021. W czerwcu zatrzymano go w Wielkiej Brytanii i przewieziono do Polski. Grozi mu 10 lat więzienia.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Sensacja na siatkarskich mistrzostwach Europy. Z turnieju odpadły Włochy, jeden z faworytów do medalu. Lepsi od Włochów okazali się Finowie, którzy w hali w Turynie wygrali 3-2. Ich półfinałowym rywalem będą Francuzi. Polska zmierzy się ze Słowenią.
6: A i tutaj może się okazać, że będzie trudno. Trzeba będzie walczyć. No ale oczywiście, że wygramy.
7: 3-1.
8: 3-0 dla nas. Ja nie jestem aż taką pesymistką, żebyśmy mieli przegrać w półfinale jakiegoś seta. Zwycięska reprezentacja nasza. Ja w nich wierzę.
0: Tak na rywalizację Polski ze Słowenią patrzą kibice biało-czerwonych z Bełchatowa, a mecz jutro.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Dzień dobry, poranku, 4,5 minuty po godzinie 6. To już czwartek, 24 dzień września. Kasia Kozimor
0: i Justyna Bieniek.
9: Zapraszamy do godziny 9. Spotkanie z przebojami z nutą nostalgii na dzień dobry, teraz Pet Shop Boys Go West.

0: Wicher w głaszcze, człowiek klaszcze, bo to nowy dzień pełen atrakcji. Mam nadzieję, 12,5 minuty po godzinie 6. To czwartek, 24 dzień września. Dzisiaj imieniny świętują m.in. Gerard, Gerarda, Herman, Jaromir, Maria, Pacyfik, Panów, Pafnucy, Seweryn, Tomir i Twardomir, a urodziny świętują m.in. polski piłkarz i trener Michał Probierz. Wszystkiego najlepszego. Czas na Ewangelię w Radiu Plus, 13 minut po godzinie 6.
1: Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał. A Herod mówił: Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć.
2: Łukasz pokazuje nam dzisiaj Heroda, który chce zobaczyć Jezusa, bo jest zdumiony, że za jego przyczyną dzieją się cuda. Herod mówi nawet, że Jan powstał z martwych. Niektórzy wokół mówili, że Eliasz wrócił do życia. Herod jest zaskoczony cudami, nie potrafi sobie ich wyobrazić, nie potrafi przypisać tych cudownych mocy Jezusowi. Dlaczego? Bo jest bardzo wysoko, bo ma władzę. Czasami trzeba zejść trochę niżej, żeby zobaczyć Jezusa, żeby doświadczyć Jego miłości. Zejdźmy z tego swojego komfortowego piedestału na ziemię, po której Jezus rzeczywiście chodził i chodzi.
3: Reklama.
4: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Autospektrum Kraków. Powstańców Śląskich 24. Kryspinów Buki 7. Autospektrum.pl.
11: Delikatesy Market Point. Szynka z Bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, 1,71 zł za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
12: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
13: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
1: Reklama.

Spice Girls Viva Forever na antenie Radia Plus, 26 minut po godzinie 6, czas najwyższy wstać i przywitać nowy dzień, to czwartek, 24 dzień września, no i powiedzieć sobie dzień dobry, Trubadurzy w Radiu Plus.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie osoby nie żyją, 6 zostało rannych po rosyjskim nocnym ostrzale Kijowa. Na miasto spadły rakiety balistyczne. Zniszczenia odnotowano w 3 dzielnicach ukraińskiej stolicy. Uszkodzony został m.in. szpital położniczy. Pacjenci i personel nie ucierpieli, podczas ataku byli w schronie. Zniszczone są bloki mieszkalne i prywatne budynki. Pod gruzami mogą być ludzie, trwa akcja ratownicza. Alarm rozszerzył się m.in. na zachód. Chwilę temu eksplozję słychać było w Łódzku na Wołyniu, a w związku z atakiem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Polska poderwała swoje myśliwce. Dziś w Londynie rozprawa w sprawie ewentualnej ekstradycji Michała Kuczmierowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W sierpniu 2024 prokuratura krajowa przekazała, że w śledztwie dotyczącym w Agencji Nieprawidłowości wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów jemu i Pawłowi S., to twórca marki Retisbet. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Papież rusza w kolejną podróż. Jutro Leon XIV leci do Francji. Program jest bardzo intensywny. 3 miasta, 3 msze, kilkanaście przemówień i homilii. Ojciec Święty odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz, gdzie wygłosi przemówienie na temat Europy w obecności przywódców państw Unii. To będzie 5. zagraniczna podróż papieża z USA po pielgrzymkach do Turcji, Libanu, Monako, 4 krajów Afryki i Hiszpanii.
1: Ula Bielania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Już nie 8, a 7 kandydatów powalczy w niedzielę o fotel prezydenta. Ze startu zrezygnował Jan Hoffman, inicjator referendum, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego. Poparł on przodującego w sondażach Łukasza Gibałę. To może ożywić kampanię wyborczą, komentuje politolog Tomasz Synowiec.
2: To na pewno jest bardzo dobra wiadomość dla Łukasza Gibały, ponieważ zwiększa on swój zasób wyborczy potencjalnych wyborców. Ubywa mu jeden konkurent. Pytanie, czy lepiej było to zrobić teraz, czy lepiej to było zrobić już po pierwszej turze. Można dostrzec pewne analogie, że w poprzednich wyborach mieliśmy też taki ruch, ale w drugą stronę pan Stanisław Mazur się wycofał, poparł Aleksandra Miszalskiego, a później został wiceprezydentem miasta. No i tutaj będzie tak samo.
1: Krakowianie pójdą do urn w niedzielę. Lokale będą czynne od 7 do 21. W sobotę rajd rowerowy pod hasłem Sportowymi śladami Jana Pawła II odbędzie się on na terenie powiatu wadowickiego. Wydarzenie skierowane jest do całych rodzin, w tym dzieci i młodzieży. W programie starty rekreacyjne oraz bardziej wyczynowe dla tych, którzy spragnieni są sportowej rywalizacji. Po wyścigach odbędzie się wspólne integracyjne ognisko, a wydarzeniu patronuje Radio Plus. Na koniec w Radiu Plus prognoza pogody. Zanim złota polska jesień, to jeszcze chwilę cierpliwości. Dziś w Krakowie jeszcze sporo chmur, będzie chłodno i może też popadać. Na termometrach teraz 7 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 16. Ciśnienie 1019 hektopaskali. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, poranku. Za 27 minut będzie godzina 7. To czwartek, już 24 dzień września. Przeboje z nudą, nostalgii nieustająco w Radiu Plus. Na dzień dobry, teraz Bad Boys Blue, You're My Woman.

I Should Be So Lucky, Kylie Minogue na antenie Radia Plus. Czasem się można pomylić, no właśnie, czasem z takiej pomyłki trudno wybrnąć. Taki jeden człowiek w Stanach Zjednoczonych chciał zamówić 60 pączków, coś się kliknęło źle, wyszło 6 tysięcy. No, firma przyjmująca zamówienie złapała się za głowę, mówi, jak my to zrobimy, ale jakoś wezwała posiłki, udało się te 6 tysięcy pączków wyprodukować, a tu przyszedł klient i powiedział, ojej, a czemu tak dużo, a ja w życiu nie widziałem tylu pączków naraz. Zapraszamy do nas na Tłusty Czwartek. No to trzeba będzie trochę poczekać, ale w Polsce to nie

0: 4,99, kupując 3.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
7: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
6: I w ekstra cenie, to rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Regulamin na circlek.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama.

0: Nic tak nie budzi jak Abba Waterloo na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie godzina 7, jest czwartek, jest 24 dzień września. A jak było 24 września, dowiemy się już teraz w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 24 września 1664 roku Holendrzy przekazali Anglikom Nowy Amsterdam, dziś to Nowy Jork. Tego dnia w roku 1821 urodził się Cyprian Kamil Norwid. 100 lat kończy polska kolej, a dziś w St. Louis w Stanach Zjednoczonych odbędzie się beatyfikacja laureata Nagrody Emmy dla telewizyjnej osobowości roku, arcybiskupa Fultona Sheena. Urodził się w El Paso w stanie Illinois, po święceniach studiował m.in. w Stanach i w Belgii, a w złotych czasach radia stał się jedną z gwiazd mediów. W latach 50. trafił do telewizji, a jego program Warto Żyć w szczycie popularności oglądało nawet 30 milionów widzów tygodniowo. Za to właśnie otrzymał Nagrodę Emmy dla najpopularniejszej osobowości telewizyjnej, pokonując znane postaci amerykańskiej rozrywki. Odbierając statuetkę, arcybiskup żartował: chciałbym podziękować moim 4 scenarzystom, Mateuszowi, Markowi, Łukaszowi i Janowi. Ale ostatnie lata życia spędził daleko od telewizyjnych reflektorów. Po konflikcie z metropolitą Nowego Jorku kardynałem Spellmanem i przeniesieniu m.in. do niewielkiej diecezji Rochester poświęcił się pracy duszpasterskiej, pisaniu książek i głoszeniu rekolekcji. Zmarł 9 grudnia 1979 roku w swojej prywatnej kaplicy w Nowym Jorku, klęcząc przed Najświętszym Sakramentem, bo przez całe dorosłe życie spędzał codziennie przynajmniej godzinę na takiej modlitwie. Jego relikwie są w Peoli, gdzie Fulton Sheen przyjął święcenia kapłańskie w roku 1919.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Kto rano wstaje?
4: Poranek z Radio.

0: Każda opowieść musi się kiedyś skończyć, nawet ta, która się nigdy nie kończy. Never Ending Story, Limal na antenie Radia Plus, a teraz czas na najnowsze wiadomości.
1: Reklama.
2: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
3: Śniadanie u babci,
4: o nie, nie.
3: Obiady u babci,
4: może nie.
3: Kolacje u babci,
4: dobra,
3: i babcia Malina
4: zaprasza.
5: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
4: Babcia Malina zaprasza.
1: Reklama.

0: Kraków.
1: Rosyjskie rakiety znów spadły na Kijów. Polska podrywa myśliwce i wysyła mieszkańcom alerty RCB. Zarzuty dla matki Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai, odpowie za znieważenie policjanta. Pokonał kilkanaście tysięcy mil morskich. Dar młodzieży przypłynął do Gdyni. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. O poranku pociski spadły m.in. na Kijów. Wybuchy było słychać także blisko polskiej granicy, w Łódzku na Wołyniu. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie obowiązują alerty RCB, poderwano myśliwce. Z nami w studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Rosja wydaje się być głucha na wszystkie apele o zaprzestanie eskalacji.
2: Dokładnie tak. Wręcz może się wydawać, że to odpowiedź na te apele. Na zgromadzeniu ogólnym ONZ szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaznaczył, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu.
3: Sergiej,
2: wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, dość tego.
3: Enough is enough.
2: Prezydent Karol Nawrocki mówił z kolei o imperialnej polityce Kremla i podkreślał.
4: Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji.
2: Na ten moment wiemy o dwóch ofiarach porannych rosyjskich ataków w Kijowie. Wybuchy było słychać też w Łódzku, na Wołyniu. W związku z tym Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali alerty RCB.
1: A mówił o tym Jakub Krzyżak. Dziękujemy. Zaatakowała policjanta podczas przeszukania jej domu. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała zarzuty. Odpowie za znieważenie funkcjonariusza i naruszenie jego nietykalności cielesnej. Służby weszły do mieszkania kobiety w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Według medialnych doniesień kobieta miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika. O szczegółach Mateusz Chłystun.
5: Policjanci, którzy przeszukiwali dom kobiety w związku ze śledztwem w sprawie podżegania do zabójstwa, pierwotnie nie planowali jej zatrzymać.
6: Policjant został uderzony jednokrotnie przez tą kobietę, no stąd to zatrzymanie.
5: Tłumaczy prokurator Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Tymczasem odnośnie podżegania przez nią do zabójstwa osób, które dążą do skazania jej syna, śledczy zabezpieczyli podczas przeszukania istotne materiały.
6: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
5: Przypomnę, że wcześniej prokuratura prowadziła już jedno śledztwo w sprawie gruźb karalnych kierowanych przez nią, ale to postępowanie zostało umorzone. Nowe wszczęto po telewizyjnym reportażu w tej sprawie.
1: Po przesłuchaniu w sprawie ataku na policjanta 47-latka została zwolniona z policyjnego aresztu. Kupują sól na zapas. Nawet 7 tysięcy zamówień dziennie wpływa do sklepu kopalni w Kłodawie. I to nie tylko przez internet.
7: Bagażnik wypełniony po brzegi solą z Kłodawy. Dokąd ta sól pojedzie?
8: Do Greifswald.
7: Na ile to starczy taki zapas?
8: Nie do końca życia chyba starczy.
9: Do wszystkiego jest dobra, bo jest i do kąpieli, i do jedzenia, do przetworów, do wszystkiego.
1: A tę swoistą panikę solną wywołała zapowiedź zarządu kopalni, które chce zwozić do pustych wyrobisk odpady. Po fali protestów pomysł zawieszono. Mimo to wielu Polaków obawia się, że sól z Kłodawy zostanie skażona.
10: Robienie zapasów w tej chwili w związku z tym szumem nie ma najmniejszego sensu. Kopalnia produkowała, produkuje i będzie produkować sól. Natomiast w tej chwili blokujecie państwo kanały dystrybucji.
1: Uspokaja Tomasz Ruzik z kopalni. Dla porównania, przed wywołaną paniką obsługiwała około 300 zamówień dziennie. Teraz ta liczba wzrosła ponad 20-krotnie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po 5-miesięcznym rejsie Dar Młodzieży wrócił do Gdyni. Żaglowiec pokonał 12 tysięcy mil morskich, dwukrotnie przepłynął Atlantyk i reprezentował Polskę podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Ze studentami, którzy brali udział w tej niezwykłej wyprawie, rozmawiał Iwo Pastuszka.
11: Było dużo trudnych momentów i dużo pięknych momentów. To był moment, w którym przepłynęliśmy ocean i zobaczyliśmy pierwszy ląd po drugiej stronie. To była Martynika i to było takie dla nas super uczucie, namacalne po prostu, że ten świat za oceanem istnieje.
12: Trudno, ale zdążyliśmy, przeżyliśmy. Teraz jesteśmy, w Gdyni, wszystko jest w porządku. Było fajnie.
13: Było przemiło. Pierwszy raz dopiero miałem kontakt ze społecznością amerykańską. Myśmy przyjmowali dziennie po kilka tysięcy zwiedzających. Przetaczało się przez pokład naszego żaglowca.
1: Dodaje kapitan Krzysztof Kocyba, komendant Daru Młodzieży. Na pokładzie żaglowca służbę pełniło blisko 400 studentów i kadetów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz szkół morskich w Świnoujściu i Szczecinie. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
14: Pogoda. Dzień dobry w czwartek. Dziś mamy 24 dzień września. Słońce wstało o 6.30, zajdzie o 18.34. Imieniny obchodzą dziś Maria, Gerarda, Gerard, Seweryn i Jaromir. Życzę wam wszystkiego dobrego. Pogodowo na Podhalu i w Krakowie chłodno, a termometry wskażą maksymalnie 16 stopni. W Krakowie biomet jest korzystny.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
15: Dzień dobry, o poranku. 6 minut po godzinie 7, czwartek, 24 dzień września. Kasia Kozimor, witam. Do 9 gorąco zapraszam. Za chwilę Gypsy Kings na naszej antenie. Teraz Roxette.

0: 11 minut po godzinie 7 poranny program Radia Plus, która wstaje na naszej antenie. Cały tydzień trwa jeszcze akcja na grzyby, więc przypominam, że warto wybrać się na grzyby i warto podzielić się swoim ulubionym grzybowym przepisem. Na naszej stronie znajdziecie specjalny link, pod którym możecie się wypowiedzieć i przepisy nam przesłać. Czasami są to przepisy jakieś takie wyjątkowe, rodzinne, przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale są też nowe wynalazki. To znaczy widać, że to kuchnia jakaś nowoczesna jest, więc bardzo nas to inspiruje i cieszymy się, że jesteście tak wspaniałymi kucharzami, można powiedzieć. A przypominamy jeszcze, że jeżeli idziemy do lasu na grzyby, no to trzeba się oczywiście dobrze do tego przygotować, ubrać i tak dalej, zabrać herbatę, kanapkę, telefon naładowany i tak dalej, ale proszę telefonu nie używać do tego, żeby sprawdzić, czy grzyb jadalny, czy nie. Nie, takich rzeczy to się uczymy od bliskich, którzy znają się na grzybach, a nie od sztucznej inteligencji, bo zdjęcie, to nie do końca jest wszystko tak, jak trzeba. Zresztą coraz częściej takie ostrzeżenia pojawiają się w mediach, żeby tego nie robić. Na oko sprawdzamy, czy grzyb jadalny, czy też nie. Na doświadczeniu się opieramy, ani na sztucznej inteligencji, bo sztuczne to wiadomo. Nigdy nie wiadomo, znaczy się, chciałem powiedzieć. Kwadrans po 7 w Radiu Plus.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Ku uciesze najmniejszej dziatwy, prezydent miasta Krakowa i Wodociągi miasta Krakowa zapraszają na 9. Festiwal Wody. Woda nas kręci. Podróż w czasie, przystanek Kraków 1901, eksperymenty, warsztaty, historyczne opowieści i kranowianka. 26 września, Zakład Uzdatniania Wody Bielany. Szczegóły na wodociągi.kraków.pl.
1: Reklama.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Cher obchodziła 80. Stronki NAF na antenie Radia Plus. Jak mówi, czuję się jak samochód, jak auto w Wesołym Miasteczku. Znacie, takie były kiedyś Wesołe Miasteczka, takie jak samochodziki, trzeba było tam się, że tak powiem, przepychać. No i ona to właśnie się tak czuje, kiedy uderzam w ściany, po prostu wrzucam wsteczny bieg i ruszam w zupełnie innym kierunku. W swojej karierze uderzałam w ściany wiele razy, ale się nie zatrzymuję. No właśnie. Też się nie zatrzymujmy, w razie czego wsteczny bieg i rura do przodu. Lecimy w stronę weekendu. To już czwartek, 24 dzień września teraz. Inner Circle, Games People Play w Radio Plus.

0: Games People Play na antenie Radia Plus, a teraz czas na wiadomości, bo zbliża się godzina 7.30. Sprawdzimy prognozę pogody, na razie chłodno, ale dzień ma być całkiem przyjemny.
1: Reklama. Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
2: Spotkanie z Napoleonem. Wielkie manewry dywizji Księstwa Warszawskiego. Koronacja Stefana Batorego. Tego wszystkiego możesz doświadczyć podczas spotkania z żywą historią już w najbliższy weekend. Zapraszamy na Pola Chwały, jedną z największych w Polsce imprez historycznych. Niepołomice, najbliższa sobota i niedziela. Program znajdziesz na polachwały.pl.
3: Delikatesy Market Point. Szynka z bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, 1,71 zł za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest areszt dla Artura K., byłego policjanta zatrzymanego w aferze Zonda Krypto. Mężczyzna trafił za kraty na 3 miesiące. Wnioskowała o to prokuratura. Wcześniej Artur K. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i sabotażu procedur bezpieczeństwa na szkodę klientów giełdy kryptowalut. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Podejrzenie przekroczenia uprawnień przez posła PiS Antoniego Macierewicza. Śledztwo w tej sprawie wszczęła Warszawska Prokuratura Okręgowa, a ma związek z interwencją Macierewicza przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości sprzed kilku dni. Zawiadomienie w tej sprawie złożył szef MSWiA Marcin Kierwiński. Poszedł za rekordową sumę bardzo rzadki kubek z muminkiem sprzedany na aukcji w Finlandii za nieco ponad 46 tysięcy euro. Nurkujący z muszelkami przedstawia muminka pływającego wśród muszelek. Z fińskiej fabryki porcelany Arabia wyszło jedynie 10 sztuk. Pierwszą serię naczyń z wizerunkami postaci ze świata muminków wypuszczono na rynek w latach 50. XX wieku. Ręcznie malowała je wtedy sama Tove Jansson, pisarka, rzeźbiarka i ilustratorka, która wymyśliła świat muminków.
2: Ula Bielania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Uwaga kierowcy, zmiany na ulicy Miłkowskiego w Krakowie to w ramach budowy ulicy 8 Pułku Ułanów. Dziś i jutro jezdnie będą asfaltowane i nie będzie możliwości wjazdu od ulicy Strąkowej. Drogowcy apelują do kierowców o stosowanie się do znaków. Dawne gry podwórkowe, zawody, spotkanie z lokalnymi organizacjami to tylko część atrakcji, które czekają na uczestników międzypokoleniowego pikniku słonecznikowego w Krakowie. Organizuje go Stowarzyszenie Wolontariat Świętego Eliasza w najbliższą sobotę między godziną 11 a 15. Piknik ma tworzyć mosty międzypokoleniowe, zbliżyć do siebie młodzież i seniorów, mówi Mariola Grlinka, prezes Wolontariatu Świętego Eliasza.
3: Chcemy, żeby ten czas był spędzony na wspólnej zabawie. Strefa dawnych gier i zabaw to jedno z naszych wydarzeń. Nasi seniorzy będą mieli okazję pokazać, w co oni, będąc dziećmi, się bawili, czym się zajmowali.
2: Piknik odbędzie się na terenie szkoły podstawowej nr 7 imienia Wojska Polskiego przy ulicy Władysława Spasowskiego 8. Na koniec w Radiu Plus prognoza pogody. Słonko zaświeciło nam o poranku w Krakowie. To zwiastun poprawiającej się pogody. Dzisiaj jeszcze chłodno. Nasz redakcyjny termometr pokazuje 7 stopni, maksymalnie dziś do 16 stopni. Na barometrach 1018 hektopaskali, wiatr południowo-zachodni w porywach do 12 km na godzinę. Miejcie parasole w gotowości, bo może popadać.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut 8 w Radiu Plus. Za chwilę George Harrison, a teraz Albano i Romina Power Cisara. A przed 8 nie zabraknie pytania przed śniadaniem.

George Harrison, Got My Mind Set On You w Radiu Plus. Za 19 minut będzie godzina 8. Czy wiecie, co to jest rzymlok? Rzymlok to jedna z najgorzej ocenionych potraw świata. Według nowego rankingu Taste Atlas to jest... bułczanka inaczej. Kiełbasa przygotowywana z wieprzowych podrobów o konsystencji kaszanki. Dawniej rzymlok powstawał przy okazji świnobicia i to wszystko na polskim Śląsku. Tak to się działo. Miejsce 17, więc nie jest źle. Wyprzedzają nas mnóstwo innych potraw, między innymi szwedzka pizza Vulkanen. Wyróżnia się nie tylko nazwą, ale oryginalną formą podania. Ma kształt szerokiego pierścienia z kieszonkami, w których umieszcza się różne rodzaje mięs i serów. W centralnej części pizzy znajduje się frytki oraz sałatka sosem, bernese. No i to chodzi o to, żeby każdy znalazł swój smak. Tak mówią ci, którzy wymyślili tą pizzę. Na liście znalazło się dwa islandzkie dania, między innymi opalana, przepołowiona, ugotowana głowa owcy. Dobrze, to ja już nie będę więcej. Przy śniadaniu jesteśmy w końcu. No dobrze, za chwilę na naszej antenie Anna Jantar. Żeby szczęśliwym być, będzie Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Każdy lubi to, co mu smakuje. Skoro jest taka pizza, skoro jest rzymlok, to znaczy, że są tacy, którym to smakuje i dla nich jest to rarytas. I tyle. Za 18 minut 8 gramy dalej. Przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plusa. Gdybyście chcieli pójść dzisiaj po zakupy z torbą Radia Plus, weźcie udział w pytaniu przed śniadaniem. Za kilka chwil taka niespodzianka specjalnie dla Was.

0: dostawą Allegro Smart.
1: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
2: Śniadanie u babci,
3: o nie, nie.
2: Obiady u babci,
3: marzy nie.
2: Kolacje u babci,
3: dobra,
2: tak. Babcia Malina
3: zaprasza.
4: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
3: Babcia Malina zaprasza.
5: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
6: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
7: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w Parku Handlowym Zakopianka. Zakopiańska 62. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
8: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę herbata czarna ekspresowa, minutka, 100 torebek, 3,99 za opakowanie, 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni, 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości, 8,99 za kilogram przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Raczej tego unikamy, raczej tego nigdy nie było. Nigdy nie pytamy was o rzeczy złe, niefajne, niedobre. Zawsze staramy się optymistycznie patrzeć na świat, ale dzisiaj spojrzymy na ten talerz z tym rzymlokiem albo czym innym. Czy jest jakaś potrawa, której po prostu nie tkniecie? O to dzisiaj pytam w pytaniu przed śniadaniem. Nawiązując do tej listy długiej potraw znanych ze świata, które no może nie są najlepsze. Co dla niektórych, bo są tacy, którzy je uwielbiają. 691-141-141, czy jest taka potrawa, której po prostu nie ruszacie, omijacie, czy to kaszanka, czy to jakieś inne wynalazki, napiszcie o tym w SMS-ie. Czeka torba na zakupy z logo Radia Plus. Za 6 minut 8, a teraz Queen, Kind of Magic.

0: Reklama.
1: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
2: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Możliwe podpalenie na początek pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Na celowniku byli pracownicy kancelarii premier Szydło. Są kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Powiemy też, ile miesięcznie wydaje polski student. Będzie raport Związku Banków Polskich. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ogień pojawił się wieczorem w miejscowości Wola Krobowska. Z tymi informacjami nasz reporter Jakub Krzyżak. Co udało Ci się ustalić?
2: Tą informację potwierdził mi młodszy kapitan Michał Maroszek ze Straży Pożarnej w Grójcu. Uszkodzone zostały anteny, rozdzielnia i agregat prądotwórczy. Straż Pożarna nie wyklucza podpalenia. Na miejsce została wezwana policja. O sytuacji powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Naziemna baza Starlink w Woli Krobowskiej to łącznik między satelitami krążącymi na orbicie, a globalną naziemną siecią internetową.
1: Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski przyznał przed chwilą w TVP Info, że wszystko wskazuje na element wojny hybrydowej i celową próbę zakłócenia ważnego elementu komunikacji. Te stacje eksperci nazywają komunikacyjnym hubem zapewniającym działalność internetu na Ukrainie. Na miejscu cały czas pracuje ABW. Są kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Usłyszeli je byli pracownicy kancelarii premiera zarządów Beaty Szydło. Piotr M. i Anna P. byli odpowiedzialni za kontrowersyjną kampanię Sprawiedliwe Sądy. Wczoraj zostali zatrzymani przez CBA i doprowadzeni do rzeszowskiej prokuratury. O szczegółach Michał Rawa.
3: Według ustaleń śledczych Piotr M. i Anna P. założyli spółkę, która na realizację kampanii Sprawiedliwe Sądy dostała ponad 8 milionów złotych z Polskiej Fundacji Narodowej. Pieniądze, zdaniem śledczych, przeznaczono na cele niezgodne ze statutem fundacji, która miała promować Polskę.
4: Przeznaczono na kampanię oczerniającą wymiar sprawiedliwości, oczerniającą sądy. No był to też element takiej kampanii politycznej.
3: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do winy. Nie zostali aresztowani. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej Piotr M. to komentator telewizji Republika, a Anna P. jest obecnie dyrektorką Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta.
1: Przypomnijmy, wcześniej w tym śledztwie zatrzymano Macieja Eś i Cezarego J. To byli członkowie zarządu fundacji. Polacy przechodzą na gaz, ceny paliw rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG. Nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy zaczynają montować gaz, mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi Piotr Zatchi z Energy Gaz Polska.
5: Mogę śmiało powiedzieć, że mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie.
6: Kolejka jest długa przez to?
5: 2-3 tygodnie, jeżeli chodzi o oczekiwanie na montaż, a takie montaże zajmują w granicach 1-2 dni.
1: Jazda na gazie się po prostu opłaca. Diesel w tym tygodniu może osiągnąć nawet 9,30 za litr, benzyna do 8,10 zł. Ceny autogazu także rosną, ale nadal są o ponad połowę niższe niż benzyny, przyznają kierowcy.
7: Bardzo się opłaca. Ja dziennie pokonywałem po 100 km, także no na samej benzynie to by mi się w ogóle nie opłacało. Gaz, no to tak, wie pan, o połowę taniej.
6: Nie myślał pan w związku z tymi cenami o instalacji gazowej?
8: Nie, bo ja tak dużo nie jeżdżę.
6: Jak wychodzi? Tani?
9: Proszę pana, zdecydowanie taniej. I tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
1: Za litr LPG teraz trzeba zapłacić około 3 zł. Do końca tygodnia cena może wzrosnąć do 3,21. Ponad 4000 zł. Tyle wydaje miesięcznie przeciętny polski student. Tak wynika z raportu Związku Banków Polskich. To prawie 1000 zł więcej niż jeszcze 4 lata temu. O kosztach życia studentów Aleksander Ruszkowski.
10: Najwięcej pieniędzy pochłania najem. W zależności od miasta koszt najmu pokoju wynosi średnio od 500 do 1100 zł. Według badań zaledwie co 10 student mieszka w akademiku.
11: W dużych ośrodkach akademickich Warszawa, Kraków, Poznań, Szczecin, Wrocław trzeba naprawdę mieć spore zasoby finansowe, żeby wynająć indywidualnie mieszkanie albo mieszkać w mieszkaniu współdzielonym, czy nawet mieszkać w takim uczelnianym akademiku, bo te akademiki kosztują też już powyżej 600-700 zł, czasami 1000 zł.
10: Mówi dr Przemysław Barbrik ze Związku Banków Polskich. Duża część studentów decyduje się, jeżeli to możliwe, na mieszkanie z rodziną. Takie rozwiązanie zadeklarowała prawie połowa badanych.
1: Aby podreperować budżet, studenci często podejmują pracę, zatrudnienie deklaruje 2 na 3 badanych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na te inwestycje region czekał ponad 30 lat. Ruszają prace przygotowawcze do budowy nowej kolei gondolowej w Krynicy-Zdroju. Ma połączyć istniejącą kolej na Jaworzynę Krynicką z centrum miasta.
12: Sama kolej Krynica Express to nowoczesne 8-osobowe gondolki, które poruszać się będą z prędkością 5 metrów na sekundę, a cała trasa będzie miała ponad 2 km długości.
1: Mówi Tomasz Pasieka z Zarządu Kolei Gondolowej. Inwestycja ma być gotowa w październiku przyszłego roku. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
13: Coś nieśmiałe te promienie słońca w Krakowie, ale dobrze, że po tych pochmurnych dniach się przejaśnia. Dzisiaj jeszcze może popadać, więc wychodząc z domu weźcie ze sobą parasol. Na termometrach teraz 8 stopni, w ciągu dnia maksymalnie 16. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
14: Dzień dobry, o poranku 6 minut, prawie po godzinie 8. Już mamy czwartek, 24 dzień września. Za chwilę na naszej antenie Michael Jackson, Beat It, teraz Modern Talking Brother Louie. Za kilka chwil również rozstrzygnięcie naszego pytania przed śniadaniem.

0: 13,5 minuty po godzinie 8, poranny program Radia Plus, która nastaje czas rozstrzygnąć nasze pytanie przed śniadaniem.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: No dobrze, powiem wprost, królował móżdżek. Ja nie wiem, w ogóle nie widziałam nigdy na talerzu móżdżku, ani potrawy z móżdżku. Ale była też kalafiorowa, co dziwne. Były też zupy owocowe. O, też nie przepadałam. Ale bank rozbiła chyba Asia. Dzień dobry, Asiu, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Jak to krupnik?
2: No niestety, zmora mojego dzieciństwa. Gdy nie chciałam jeść, to babcia mnie straszyła. U cioci na strychu jest czarownica i jak nie wiem, to oczywiście mnie zabierze.
0: No dobra, ale co, nie smakował ten krupnik? Konsystencja była zła? Co ci nie pasowało w tym krupniku?
2: Nie, moja babcia jest wspaniałą kucharką, no ale niestety nie jestem zwolenniczką kaszy i nigdy mi ten krupnik nie smakował.
0: I tak po prostu. No dobrze, tak. Czyli zostało ci to, jakby doroślałaś, dalej krupniku nie ruszasz, od kaszy też z daleka się trzymasz?
2: Dokładnie. I mój narzeczony również nie lubi krupniku, więc tutaj też się dobraliśmy, tak.
0: No dobra, to skończmy to jakimś fajnym akcentem. Wasza ulubiona zupa to?
2: Ulubiona zupa? Zalewajka moja bynajmniej, a wspólna to pomidorowa.
0: Świetnie, fantastycznie. Dobra, torbę na zakupy ci darujemy, znaczy wysyłamy do ciebie. Przyda się oczywiście pewnie na jakiś wypad do sklepu, no żeby przygotować jakąś fajną kolację wspólnie z narzeczonym.
2: Na pewno, dziękuję.
0: Super,
2: bardzo.
0: Pozdrawiam,
2: dziękuję.
0: Pozdrawiam dobrego.
2: Wszystkich również, pozdrawiam wszystkiego dobrego.
0: I do usłyszenia. Krupnik to chyba moja ulubiona zupa, jeśli chodzi o gotowanie, bo to raz, dwa, trzy, do tego gara i się pyrka, pyrli i potem smakuje. Kwadrans po ósmej w Radiu Plus, za chwilę Madonna, La Isla Bonita.
1: Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Tanio, weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Autospektrum Kraków. Powstańców Śląskich 24. Kryspinów Buki 7. Autospektrum.pl.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Reklama.

Rana pogoda, Lombard na antenie Radia Plus, to już za nami. Mam nadzieję, że większe opady deszczu też już za nami i że ta polska złota jesień nie zapuka do naszych drzwi wreszcie najpóźniej w najbliższą niedzielę. A teraz Shakin' Stevens, Give Me Your Heart Tonight.

0: To był Shakin' Stevens, to jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii. Czas na najnowsze wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie.
1: Reklama.
2: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
3: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
4: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
5: Śniadanie u babci,
6: o nie, nie.
5: Obiady u babci,
6: może nie.
5: Kolacje u babci,
6: dobra,
5: ta. Babcia Malina
6: zaprasza.
7: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
6: Babcia Malina zaprasza.
8: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę herbata czarna ekspresowa, minutka, 100 torebek, 3,99 za opakowanie, 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni, 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości, 8,99 za kilogram przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości Radia Plus. Na początek wybuch butli z gazem w Porębie Radlnej pod Tarnowem. Poszkodowana została około 50-letnia kobieta. Eksplozja uszkodziła ścianę domu. Na miejscu pracuje 8 zastępów straży. Do akcji zadysponowano też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Uwaga kierowcy, spore utrudnienia na drodze wojewódzkiej między Tarnowem a Tuchowem. Jasne stanowisko amerykańskiego sądu. Ten zablokował zeszłotygodniową decyzję prezydenta Trumpa i nakazał przywrócenie akredytacji dziennikarzom m.in. telewizji CNN i serwisu Politico. Uznał, że zakaz wstępu do Białego Domu jest niezgodny z konstytucją. Trump tłumaczył w mediach społecznościowych, że wymienione redakcje nie mogą mieć możliwości podawania fikcji i kłamstw, a prawnicy Ministerstwa Sprawiedliwości próbowali uzasadnić zakaz względami bezpieczeństwa narodowego. Czwartek, dniem przerwy dla Mai Chwalińskiej, polska tenisistka podczas turnieju w Singapurze miała dziś wystąpić w deblu w parze z Barborą Krejcikową. Czeszka przez kontuzję wycofała się jednak z gry, a jutro rano Chwalińską czeka ćwierćfinałowy pojedynek w singlu z Elise Mertens.
1: Ula Bielan-Jestyczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa. 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Krakowski sąd uznał, że była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak jest winna zniesławienia. Proces wytoczyła jej Urszula Mroczek-Gula w związku z wypowiedziami, które sugerowały jej zaniedbania w opiece nad wychowankami internatu, którym kierowała. Walczyłam o swoją godność i udało się, mówi Urszula Mroczek-Gula.
2: To jest cała moja sprawa. Mam nadzieję, że ten wyrok będzie takim sposobem zatrzymania byłą małopolską kurator oświaty przed jakąkolwiek kłamliwą wypowiedzią dotyczącą mojej osoby.
1: Wyrok nie jest prawomocny. Od decyzji sądu Barbara Nowak może odwołać się w ciągu tygodnia. W czasie niedzielnych wyborów na prezydenta Krakowa pacjenci szpitali i mieszkańcy DPS-ów zagłosują bez wstawania z łóżka. Miejska Komisja Wyborcza wprowadza mobilne urny, z którymi członkowie komisji odwiedzą pacjentów w salach. W mieście lokalne będą otwarte od 7 do 21, a przypomnę, wybory na prezydenta Krakowa już w niedzielę 27 września. I jeszcze w Radiu Plus prognoza pogody. Dziś w Krakowie pogoda w kratkę. Trochę chmur, trochę słońca, ale może też popadać. Do południa termometry wskażą 13 stopni. Biometr jest korzystny, ale to zmieni się w ciągu dnia. A ja zaglądam jeszcze w kalendarz świąt nietypowych. 24 września to Dzień Stylistów Rzęs oraz Światowy Dzień Morza. Dobrego dnia Wam życzę.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku za 26 minut 9. I tak się nasz ten poranek ładnie toczy w stronę południa. Czwartek, 24 dzień września. Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You już teraz w Radiu Plus, a za chwilę Boniem i Bahama Mama.

Mama siedzi na Bahamach, a my co? W pracy pewnie za 18 minut, 9, poranny program Radia Plus, która no wstaje. Lalka, nowa ekranizacja, rozgrzewa co niektórych bardzo mocno. Ja jeszcze nie widziałam. Zastanawiam się, może obejrzę, znaczy, no pewnie obejrzę, ale jakoś tak przeczekam jeszcze troszeczkę. W każdym razie, no tak rozpala umysły ta nowa wersja lalki, że nawet ostatnio, czytam w internecie, analityk finansowy Paweł Majtkowski postanowił przeliczyć majątek Stanisława Wokulskiego, ile byłby wart na dzisiejsze czasy, no i odpowiada, że około 371 zł kosztował 1 rubel, a skoro Wokulski tych rubli miał całkiem sporo, no to w efekcie wojenny majątek Wokulskiego odpowiadałby dzisiaj mniej więcej 93 milionom złotych. No i też jest rozpisane, co na czym stracił, kiedy ten upadek najbardziej się rozpoczął i tak dalej, pełna analiza finansowa Wokulskiego majątku. Za 17 minut 9 zawsze rozpalają nas informacje o czyichś pieniądzach. Nasze niech sobie w skrycie gdzieś tam pączkują i rozmnażają się. Czasami wydają się same. Też tak jest. Polis za chwilę.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
2: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w Parku Handlowym Zakopianka. Zakopiańska 62. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
3: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
4: Reklama.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: To była Gloria i Stefan na antenie Radia Plus, a ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Plus. Za chwilę przywita Was oczywiście Tomek Waloszczyk, ale wcześniej najnowsze wiadomości punktualnie o 9:00 na naszej antenie. Teraz Warius Manx, piosenka księżycowa.

0: Reklama.
1: Spotkanie z Napoleonem. Wielkie manewry dywizji Księstwa Warszawskiego. Koronacja Stefana Batorego. Tego wszystkiego możesz doświadczyć podczas spotkania z żywą historią już w najbliższy weekend. Zapraszamy na Pola Chwały, jedną z największych w Polsce imprez historycznych. Niepołomice, najbliższa sobota i niedziela. Program znajdziesz na polachwały.pl.
2: Delikatesy Market Point. Szynka z bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście! To Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Badane są różne wersje, ale podpalenie jest bardzo prawdopodobne. Wrócimy do pożaru stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. W cztery oczy z Donaldem Trumpem będzie też rozmowa prezydenta Nawrockiego za oceanem i problemy kardiologiczne coraz młodszych Polaków. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To mogło być podpalenie, na miejscu pracują funkcjonariusze ABW. Wracamy do wieczornego pożaru na terenie naziemnej stacji bazowej Starlink, to w Woli Krobowskiej na Mazowszu. To sprawa, nad którą teraz bardzo intensywnie pracujemy, mówi w rozmowie z naszym reporterem rzecznik ministra koordynatora specsłużb Jacek Dobrzyński.
2: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są na miejscu tego zdarzenia, analizują i weryfikują zebrane tam informacje, badane są różne wersje. Za wcześnie jest na tym etapie mówić o szczegółach, do każdego takiego zdarzenia podchodzimy w sposób bardzo poważny, nie bagatelizujemy tego. Co było przyczyną pożaru? Jeśli podpalenie, to jakie były motywy działania sprawcy?
1: Strażacy zakończyli akcję o 4 rano. Ta noc była niespokojna dla okolicznych mieszkańców. Jak mówi nam pani Natalia, mieszkająca kilkaset metrów od stacji, od rana w jej miejscowości widać sporo policyjnych patroli.
3: Mieszkamy tutaj niedaleko, gdzie wczoraj doszło do pożaru. Przez chwilę nawet nie było prądu. Teraz kręci się dużo policji. Legitymują osoby wjeżdżające, mieszkańców.
1: Dodajmy, że stacja zapewnia działalność internetu satelitarnego na przykład na Ukrainie. Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Donaldem Trumpem przy okazji zgromadzenia ONZ. Poruszyli temat stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Prezydencki minister Marcin Przydacz tłumaczy, że decyzja w tej sprawie została już wypracowana. Czas na szczegóły.
4: Ta decyzja została już wypracowana, więc tutaj poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło w konkretne decyzje.
1: Mówił szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej. Jak przekazał, rozmowa dotyczyła też m.in. inwestycji amerykańskich firm w Polsce. To już prawomocne 30 lat więzienia dla zabójcy księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył karę dla Tomasza J. W pierwszej instancji to było 20 lat za kratami. Domagaliśmy się dożywocia, ale z wyroku jesteśmy zadowoleni, przyznaje Aleksander Piekacz z częstochowskiej prokuratury.
5: Sąd uwzględnił zarzut apelacyjny odnośnie kary, która była za niska naszym zdaniem wydana przez sąd pierwszej instancji. Cieszymy się również z jego wydania w ten sposób, że sąd zmienił wyrok i podwyższył karę na lat 30.
1: Przypomnijmy, w lutym ubiegłego roku 52-letni Tomasz J. napadł na plebanię, chciał ukraść pieniądze. W otwartym garażu zaatakował proboszcza księdza Grzegorza Dymka. Duchowny został obezwładniony i skrępowany. Nie przeżył tej napaści. Boimy się nowotworów, a to choroby sercowo-naczyniowe najczęściej zabijają Polaków, przyznają specjaliści. Niestety w gabinetach pojawiają się także coraz młodsi pacjenci. Ryzyko chorób serca zwiększają m.in. niezdrowy styl życia, nadwaga, otyłość, brak aktywności i niezdrowa dieta.
6: Coraz częściej choroby serca dotyczą bardzo młodych osób. Według Agaty Kosobuckiej-Ozdoby ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy 20-parolatkowie trafiają już do szpitala z ostrymi incydentami wieńcowymi.
7: Przybywa nam pacjentów młodszych. To ściśle powiązane z trybem życia, jaki prowadzimy, wysokim odsetkiem nadwagi i otyłości.
6: O ciągłej trosce o zdrowie każdego dnia muszą pamiętać osoby, które cierpią na choroby sercowo-naczyniowe.
8: Miałem arytmię i nadciśnienie, mam stent jeden ustawiony. To jest co najmniej raz w miesiącu kontrolę u kardiologa.
6: Codzienny ruch, mniej soli i żywności wysoko przetworzonej, więcej warzyw i owoców to proste rzeczy, które mogą dobrze wpłynąć na nasze zdrowie.
1: A tematem zajął się Dawid Olszewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Trzy małe ibrisy śnieżne przyszły na świat w warszawskim zoo. Dwie samiczki i samczyk urodziły się w lipcu. Przez pierwsze tygodnie potrzebowały przede wszystkim spokoju i opieki matki. Dziś ważą już ponad 4 kg.
9: Zaczęły się wspinać, więc też jest dla nich zmiana perspektywy, bo tak to była tylko i wyłącznie ziemia, a potem nagle się okazało, że jeszcze można wejść wyżej.
1: Mówiła Marta Tomczyk, opiekunka zwierząt drapieżnych. Przed maluchami drugie szczepienie, dlatego na ich spotkanie z odwiedzającymi trzeba będzie jeszcze poczekać, ale niewykluczone, że na wybiegu stołecznego ogrodu zobaczymy je już w październiku.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Przeboje z nutą nostalgii do 12. Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Rozpoczynamy po włosku. Toto Cotugno na początek.

0: Happy Nation, Ace of Base. Naród jest szczęśliwy i to najważniejsze, ale dzisiaj przede wszystkim chciałbym złożyć życzenia polskim kolejom państwowym, które obchodzą setną rocznicę powstania. Dokładnie 24 września 1926 roku powstała ta firma, powstała ta spółka, czy jaką to wtedy miało organizację. Ale 100 lat, to teraz życzymy 200 lat, a na naszym profilu facebookowym taki stary, no PRL-owski można powiedzieć, przedział typu kto pierwszy, ten lepszy. Czekam na wasze wspomnienia najfajniejszych podróży. Może było niewygodnie, może było długo, może było ciasno, ale był klimat. Napiszcie do nas ze wspomnieniami z waszymi podróżami gdzieś, nie wiem, na wakacje, a może gdzieś daleko do pracy. Czekam na naszym profilu facebookowym. A my gramy dalej, dzisiaj trochę kolejowo będzie. Roy Orbison, California Blues, Saragossa Band i Agadu. Nawet się zrymowało.
1: Reklama.
2: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia!
3: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
4: Śniadanie u babci,
5: o nie, nie.
4: Obiady u babci,
5: może nie.
4: Kolację u babci,
5: dobra,
4: gdy babcia Malina
5: zaprasza.
6: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
5: Babcia Malina zaprasza.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more. Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w Parku Handlowym Zakopianka. Zakopiańska 62. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
7: Reklama.

Świetny podkład, aby mówić o tym, że wraca moda na retro, na lata 80. Starzy bywalcy, czy stali bywalcy mediów społecznościowych widzą, jak przerabiane są zdjęcia na lata 80., ale nie tam przerabiane także ręcznie jakoś tam. Sztuczna inteligencja oczywiście pomaga, wystarczy jej zaaplikować też swoje zdjęcie i zadanie podać, przerób mnie na lata 80. i wylew jest po prostu zdjęć, ale fantastycznych i ciekawych, trochę może nie do końca zgodnych z latami 80., bo to nie były tylko lata kolorowe, pełne neonów, natapirowanych fryzur, ale to były też dosyć szare lata, które dodajmy jednak muzyka nam jakoś rozjaśniała. Nie musicie się przenosić bardzo do lat 80. za pomocą sztucznej inteligencji, wystarczy włączyć Radio Plus. My gramy lata 80., 90., już teraz właśnie przenosimy się w sam środek tego okresu, 1983 rok, Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King w Radio Plus.

0: kwadrans do godziny 10 pozostało. No pociągi tak jak się spóźniały, tak się spóźniają, ale przynajmniej można mieć swoje miejsce. Niewiele może osób pamięta, ale to była rewolucja, kiedy z rezerwacją zaczęto wsiadać do pociągu. Kiedyś to rezerwacje były tylko w ekspresach ewentualnie, a jak pociąg był taki pospieszny, normalny, to trzeba było się wpychać, zajmować, siadać, gdzie było wolne, no a czasem nawet i przez okno. Pamiętamy takie czasy, gdy na kolonie się jechało, albo na handel też do Czechosłowacji pociągami się jeździło. Mówię tak ogólnie. Jakie są wasze wspomnienia? Czekam na naszym profilu facebookowym, bo dzisiaj właśnie PKP obchodzi 100 lat, dokładnie dzisiaj właśnie rocznica, setna rocznica założenia tej spółki. My gramy dalej, jedziemy dalej z naszą muzyczną lokomotywą. Marek Grechuta, Freddie Mercury już za chwilę w Radio Plus.
1: Reklama.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie,
2: bo Kaufland jest fresh, fresh. Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
10: Ku uciesze najmniejszej dziatwy, prezydent miasta Krakowa i Wodociągi miasta Krakowa zapraszają na 9. Festiwal Wody. Woda nas kręci. Podróż w czasie. Przystanek Kraków 1901. Eksperymenty, warsztaty, historyczne opowieści i kranowianka. 26 września. Zakład Uzdatniania Wody Bielany. Szczegóły na wodociągi.kraków.pl.
11: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
12: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
1: Reklama.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

0: nie, całą legendę, całe wspomnienia popsujecie zawsze takimi jakimiś obrazkami. Piotr napisał: pozdrawiam pociągowe pluskwy z lat 80. Pozostawiły niezapomniane wspomnienia. Przynajmniej jak się człowiek drapał, to sobie przypomniał, że gdzieś się przejechał z jednego miejsca na drugie. Wspomnienia kolejowe z okazji stulecia polskich kolei państwowych, a na naszym profilu facebookowym taki stary, 8-osobowy przedział. Kto pierwszy, ten lepszy. Zbliża się 10.
1: Reklama. Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
2: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
3: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
4: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę herbata czarna ekspresowa, minutka, 100 torebek, 3,99 za opakowanie, 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni, 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości, 8,99 za kilogram przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Przeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Kolejny element wojny hybrydowej mówi nam o pożarze stacji bazowej Starlinków wicepremier Gawkowski. Były szef Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z zarzutami, oprócz niego cztery inne osoby. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia i szlaki wystartował konkurs Turystyczne Skarby Małopolski. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wszystko wskazuje na sabotaż, mówi naszemu reporterowi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Chodzi o pożar stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Łączymy się teraz z Jakubem Krzyżakiem, który zbiera najnowsze informacje w tej sprawie. Witaj.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Powiedz, czego się dowiedziałeś?
2: Rozmawiałem dosłownie przed chwilą z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim. Minister cyfryzacji mówi wprost, wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem.
3: Modus operandi całego zdarzenia wskazuje, że to jest kolejny element wojny hybrydowej.
2: Gawkowski wskazał, że trwała awaria w tym miejscu mogłaby pozbawić internetu zarówno cywili, jak i wojskowych na Ukrainie. Wiadomo, że teraz wszystko działa jak należy, ale służby ustalają, czy i jak długa mogła być ewentualna przerwa w dostawie internetu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński studzi jednak emocje.
4: Tworzenie paniki jest na rękę Rosjanom. Funkcjonariusze ABW analizują i weryfikują wszelkie informacje na ten temat. Wszystko dokładnie wyjaśnimy.
2: Na miejscu oprócz ABW pracuje też policja.
1: A relacjonował Kuba Krzyżak. Dziękujemy. Trzy osoby w szpitalu po czołowym zderzeniu dwóch samochodów w Łódzkiem. Do wypadku doszło rano w miejscowości Przerąb.
5: Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że 53-letni kierujący Skodą z nieustalonych na tę chwilę przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącym Hyundaiem, którym kierował 62-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia do szpitala zostali przewiezieni obaj kierujący, a także pasażer Hyundaia.
1: Mówi nam Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Na miejscu cały czas pracują mundurowi, którzy ustalają dokładne przyczyny wypadku. Zarzuty dla byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej usłyszało je 5 osób, w tym były dyrektor Radosław Eś. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji. Chodzi o zarzuty wyrządzenia znacznej szkody majątkowej i poświadczenia nieprawdy. Radosław Eś nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Według ustaleń śledztwa mężczyzna wykorzystywał służbowe karty płatnicze do finansowania wydatków niezwiązanych z działalnością instytutu. To doprowadziło do szkody majątkowej w wysokości ponad 1 000 000 zł. Podejrzany nie zwrócił też do budżetu państwa dotacji, co spowodowało kolejną szkodę, w tym przypadku też przekroczyła 1 000 000. To będą 4 dni wypełnione spotkaniami z duchowieństwem, wiernymi, młodzieżą, a nawet politykami. Jutro papież rozpoczyna kolejną podróż apostolską, tym razem do Francji. Zainteresowanie jest ogromne, zwłaszcza spotkaniem dla osób młodych, podkreśla Wojciech Rogacin z Vatican News.
6: Co ciekawe, właśnie kiedy otwarto możliwość internetowego zapisywania się na to spotkanie z papieżem, już po godzinie zabrakło miejsc, zabrakło wejściówek, a stadion ten w Saint-Denis mieści 80 tysięcy ludzi, więc tak duże jest zainteresowanie przyjazdem papieża.
1: To będzie 5. podróż apostolska Leona XIV i 1. papieska wizyta we Francji od 2008 roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wyróżnia najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, szlaki i atrakcje regionu. Rusza konkurs Turystyczne Skarby Małopolski. Można już głosować na swojego faworyta w 6 kategoriach.
7: Są takie atrakcyjne miejscowości jak uzdrowisko Sztawnica czy Ojców z Parkiem Narodowym, Kościół w Dobrej, Wzgórze Zamkowe. W Dobczycach jest ten konkurs dostępny dla każdego, kto jest zainteresowany rozwojem turystyki i też zaciekawiony tym, co Małopolska ma do pokazania światu.
1: Mówił Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. A jest z czego wybierać, bo do tegorocznej edycji zgłoszono ponad 100 propozycji. Wszystkie można zobaczyć na stronie konkurs-wizit-małopolska.pl.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Jesień, która nam się zaczęła, to dobry czas, żeby pozwiedzać Polskę, Małopolskę na przykład. 5 minut po 10:00, Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Zapraszam na przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.

0: A one stoją, ciągle stoją, jak idę do kuchni, do szafki, tam pełno tych kubków jest i zawsze jak człowiek idzie po kawę albo herbatę sobie zrobić do kanapki rano, to wybiera taki, a to śmaki. Właśnie przeczytałem, że bardzo rzadki kubek z serii Muminków został sprzedany na aukcji za, uwaga, trzymajcie się krzesła, tylko uważajcie na swoje kubki, które macie przed sobą, 46 023 euro. Anonimowy nabywca. A to jest nie byle jaki kubek, bo to jest kubek z Muminkiem. Od końca XIX wieku pewna fińska firma produkowała te kubki, ale kilka lat temu firmę przeniesiono do Tajlandii. Nie wiem, czy tam dalej te Muminki powstają. To są chyba Tajminki w takim razie. O, Tajmink, dobra nazwa na brakujący nam czas. W każdym razie ten kubek przedstawiający nurkującego Muminka wśród muszelek jest wyjątkowy, chyba jedyny taki. No i został sprzedany właśnie za 46 tysięcy euro. Szczerze mówiąc, ja patrzę na ten kubek, on mi się tak średnio podoba. Gdybym go spotkał w naszej szafce w kuchni, nie wybrałbym go do picia. A teraz jak wiem, ile on kosztuje, to tym bardziej bym go nie wybrał. Pewnie bym gdzieś stłukł, zdając swoje szczęście.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
10: Śniadanie u babci,
11: o nie, nie.
10: Obiady u babci,
11: marzy nie.
10: Kolacje u babci,
11: dobraca.
10: Gdy babcia Malina
11: zaprasza.
12: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
11: Babcia Malina zaprasza.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
16: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 299 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

przepraszam. Robiłem próbę, wyszło lepiej wcześniej. Chodzi o to, że dzisiaj 100 lat polskiej kolei, polskich kolei państwowych dokładnie, a my wspominamy nasze sentymentalne podróże. Edyta napisała do nas, że czuje się dziś również uhonorowana, ponieważ pochodzi z rodziny kolejarzy. Mój dziadek był zawiadowcą stacji, a tata był maszynistą. Moją ukochaną trasą pociągiem była trasa Szczecin-Chojna i Edyta pisze, że w każde wakacje, weekendy i wszelkie możliwe wolne od szkoły jeździła, teraz po latach czasem z ogromnym sentymentem przemierza właśnie tę trasę. Sentyment jest, chociaż już pociągi takie nowoczesne, że ten sentyment jakby mniejszy. Chociaż ktoś do nas, 18, napisał, wolałbym takie przedziały, jak na obrazku na naszym profilu facebookowym, niż obecne wagony bez przedziałów. Ja też jakoś lubiłem. W takiej skrzynce siedziało, nigdy nie wiadomo było, na kogo się trafi, kto będzie naszym towarzyszem podróży i czy wyciągnie to jajko, czy nie. No a jeszcze jedno, wtedy kupowałem, pisze jeden bilet niezależnie od liczby przesiadek, teraz muszę kupić na przykład 4 bilety, jeśli mam 3 przesiadki. No cóż, bardziej skomplikowane są te podróże, a jednocześnie łatwiejsze, bo już mamy swoje miejsce. Oby było przy oknie. Ja innego nie uznaję. Chociaż, to ja poranżekam teraz. Kiedyś można było te okna otwierać i sobie wyglądałem, i jechałem, i przemierzałem, i wiatr we włosach. Teraz wszystko jest takie jakieś szczelne. No nic, no, czasy się zmieniają, jest wygodniej, ale sentyment pozostał. Za 25 minut 11. Przypominam dzisiaj kolejowe wspomnienia na naszym profilu facebookowym. Dusty Springfield in private już teraz w Radio Plus.

0: Emanuel na antenie Radia Plus, Pierre Bachelet. Jest też oczywiście polska wersja, Mały Elf, jednak wybieram oryginał, a jeżeli chodzi o polskie przeboje, to jeszcze przed godziną 11. Gdybyście narzekali, że mało coś Urszula będzie na sen, oczywiście o tej porze na sen pozwolić sobie nie możemy. Chociaż przyznam się, to będzie teraz wątek z mojego życia, codziennie po poranku, który z Kasią Kozimor kończymy o 9. W przyszłym tygodniu wracamy do wspólnych poranków. Jadę na taki mały sen. Lekarze mówią, że to bardzo zdrowo, byleby nie spać 3 godziny, nie, że już walnie człowiek i patrzy, a tu 14. Nie, nie, takie pół godzinki w sam raz odświeża, pobudza i działa regenerująco także na różne nasze zmęczone tym wstawaniem porannym narządy. 13 minut po godzinie, znaczy do godziny 11 Urszula na sen, to tuż przed 11, wcześniej jeszcze Drzewo Cytrynowe, skoro już o polskiej wersji mówimy, chociaż nie, w oryginale będzie oczywiście Fool's Garden. Słuchacie przebojów z nutą nostalgii w Radio Plus.
1: Reklama.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.

0: 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Spotkanie z Napoleonem. Wielkie manewry dywizji Księstwa Warszawskiego. Koronacja Stefana Batorego. Tego wszystkiego możesz doświadczyć podczas spotkania z żywą historią już w najbliższy weekend. Zapraszamy na Pola Chwały, jedną z największych w Polsce imprez historycznych. Niepołomice, najbliższa sobota i niedziela. Program znajdziesz na polachwały.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama.

0: Obiecana Urszula na antenie Radia Plus i Nasen. I teraz na dobry dzień kolejne przeboje z nutą nostalgii, ale to po godzinie 11, bo już za 3 minuty 11, a punktualnie, no może z kilkunastosekundowym poślizgiem, w końcu dziś świętujemy stulecie polskich kolei, więc troszkę opóźnienia też my możemy złapać. Wiadomości w Radiu Plus, zapraszam, to już za chwilę.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Szynka z bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3+1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Autospektrum Kraków. Powstańców Śląskich 24. Kryspinów Buki 7. Autospektrum.pl.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: To mógł być sabotaż. Za chwilę szczegóły pożaru bazy Starlink pod Grójcem. Utrudnienia dla kierowców niedaleko Tarnowa. Za chwilę szczegóły. Strefa wolna od hulajnóg elektrycznych w Piotrkowie Trybunalskim. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Istnieje duże prawdopodobieństwo sabotażu, ale wciąż możliwe, że doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Strażacy, policjanci, ABW i prokurator pracują w miejscu pożaru pod Grójcem. Płonęła stacja bazowa internetu satelitarnego Starlink w Woli Krobowskiej. To mogło być podpalenie, przyznają strażacy, a minister cyfryzacji mówi o prawdopodobnym akcie dywersji.
1: Chodzi po prostu o to, że dzięki infrastrukturze w Woli mamy możliwość korzystania z Starlinków na Ukrainie i ta infrastruktura podlegała, wszystko na to wskazuje, sabotażowi, który miał ją doprowadzić do zniszczenia.
0: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przyznaje, że taka infrastruktura to dla Rosjan cel pierwszego wyboru.
2: Można uważać, że tego typu instalacja, która ma związek z Ukrainą, z wojną na Ukrainie, mogła być celem, ale jak mówię, nie należy od razu tutaj przesądzać, bo po pierwsze dowody, śledztwo, sprawcy i tutaj dajmy po prostu służbom pracować.
0: Na miejscu w Woli Krobowskiej jest nasz reporter, jego relacje w kolejnych serwisach. Uwaga kierowcy, pod Tarnowem po porannym wybuchu i pożarze domu w porębie Radlnej są spore utrudnienia na trasie do Tuchowa. Ranną kobietę do szpitala zabrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. 40 strażaków działa na miejscu wypadku.
3: Działania polegają na zabezpieczeniu miejsca oraz stabilizacji uszkodzonej konstrukcji.
0: Mówił Dominik Ryba z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kolejne miasto wprowadza ograniczenia dla hulajnóg elektrycznych. W Piotrkowie Trybunalskim są strefy z zakazem jazdy tymi pojazdami. Rafał Różycki.
4: Zakaz dotyczy przede wszystkim parków, ale też skwerów czy placów zabaw.
5: Doszliśmy do wniosku, że ograniczenie ruchu hulajnóg elektrycznych przyczyni się do zwiększenia tego bezpieczeństwa.
4: Mówi radny Tomasz Berendt. Mieszkańcy przyznają, że idąc chodnikiem czy alejką w parku, trzeba mieć oczy dookoła głowy.
6: Ja muszę uważać, czy ktoś za mną nie jedzie, a szczególnie to młodzi ludzie. Bo on ma pierwszeństwo, on tu musi jechać, bo on ma hulajnogę.
4: Tylko w tym roku policja w Piotrkowie odnotowała blisko 20 wypadków i kolizji z udziałem użytkowników hulajnóg.
0: Strefy wolne od hulajnóg elektrycznych chcą też wprowadzić Łódź i Bełchatów.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: W Senacie otwarto wystawę poświęconą błogosławionej matce Elżbiecie Róży-Czackiej. Tytuł wystawy Jak najlepiej się da to słowa, które towarzyszyły matce Czackiej codziennie, mówi współtwórczyni wystawy Adrianna Kaczorowska.
8: Cytat, który stał się tytułem tej wystawy, Jak najlepiej się da. Matka mówi do osób, z którymi współpracuje: moje dziecko, jeśli cokolwiek robisz, rób to jak najlepiej się da. I wszyscy, którzy z nią współpracowali, wiedzieli, że ona wymaga dobrej pracy, że jest profesjonalna we wszystkim, co robi. To mi też pokazało, tworząc tą wystawę, że jej życie jest tak bogate, że żadna książka, żadna wystawa nie pokaże całości.
0: Ekspozycja pokazuje mało znany wątek historii Polski, rozwój edukacji, rehabilitacji i aktywizacji społecznej osób niewidomych.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: I tak jak zapowiadałem, wracamy do muzyki, do przebojów z nutą nostalgii. 4 minuty po 11:00. Tomek Waloszczyk, dzień dobry, a na początek tej godziny Michael Jackson.

0: No właśnie nie all day, nie all day, all day. Rano, wyłącznie rano chodzimy na grzyby, jeżeli ktoś może sobie pozwolić, jeśli ktoś ma taką pracę. Oczywiście jak nie, to musi poczekać do weekendu, ale ostatnio były opady, trochę zrobiło się ciepło, więc te grzyby znów w lasach powinny się pojawić. Zresztą znów, no chyba nie zniknęły z nich. No może zniknęły za sprawą grzybiarzy. Tak czy siak, przypominamy o naszej zabawie na grzyby. Dzisiaj po godzinie 14 kolejny finał, w którym można zdobyć airfryera. A jak zdobyć? Łatwo i niełatwo, bo trzeba z innymi konkurować, ale chodzi o wasze przepisy, najlepsze, ulubione na potrawy z grzybów, jeżeli takie macie, a często są przekazywane z pokolenia na pokolenie, albo gdzieś podpatrzone, gdzieś wypróbowane, napiszcie do nas, co wam najlepiej z grzybami albo z grzybów smakuje. Na naszej stronie internetowej radioplus.pl specjalna zakładka Airfryer po 14 do wygrania. To jedna z ostatnich szans, bo po godzinie 8 jutro zamykamy naszą zabawę na grzyby. A więc do lasu, a jeżeli nie do lasu, to do waszych notatek z przepisami.
1: Reklama. Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi Kraków.eu. 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
2: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
3: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
4: Śniadanie u babci,
5: o nie, nie.
4: Obiady u babci,
5: marzy nie.
4: Kolacje u babci,
5: do praca.
4: Gdy babcia Malina
5: zaprasza.
6: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
5: Babcia Malina zaprasza.
6: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Radio Plus Kraków.

dzisiaj kolejowo na naszej antenie z okazji stulecia PKP i spoglądam, że jest na rozkład. Spoglądam, jest taki pociąg Blues Express. On tam raz na jakiś czas jeździ z Poznania do Lipki. No i wrzuciłem sobie w Google Maps tę trasę. W 2 godziny 20 minut można przejechać, a tu okazuje się, że ten pociąg się wlecze. 11.48 odjeżdża z Poznania, 19.15 w Lipce, ale widzę, jakie ma postoje, prawie godzinne niektóre. A mówię o tym pociągu, bo napisała do nas, gdzie to ja mam, Katarzyna. Jest taki pociąg, który jeździł właśnie w wakacje. Co tam się działo? Śpiewy, tańce, wchodzenie przez okno. Ciągnęła go taka stara lokomotywa na węgiel, trochę to zanieczyszczało powietrze, ale atrakcja była przednia, na końcu się wysiadało na koncert bluesa i z powrotem tą starą lokomotywą. Ja znam takich, co to śpiewy, tańce to i wsiadanie przez okno praktykowali nie tylko przy takim okazjonalnym pociągu, ale to już dawne czasy zostawmy. To jeżeli chodzi o śpiewy, a przede wszystkim o tańce, to teraz mamy Tina Turner w Radio Plus i Private Dancer.

16 minut pozostało do godziny 12. Mamy nadzieję, że wasze pociągi dzisiaj punktualne. 100 lat Polskich Kolei Państwowych i właśnie Marcin Meller na w Facebooku opisał, że jedzie sobie PKP. Do przedziału zagląda konduktorka i pyta: państwo mieliście już sprawdzane bilety? No i wszyscy potwierdzają. Zgodnie z prawdą, pisze Marcin, ale no, nie wiadomo, czy to byli jego znajomi, czy też przygodni podróżni, więc nie wiadomo, że tam wszyscy mieli sprawdzany już. No dobrze, ale konduktorka kiwa głową, nie sprawdza i odchodzi. Tak to jest, bo to się nie chce wszystkim od początku sprawdzać. Są tacy konduktorzy, którzy zapamiętują, kto komu już sprawdzał i że jak jedzie tym pociągiem, to on już od 10 godzin jest w tym pociągu. No ale nie wszystko się spamięta, zwłaszcza jak pociąg długi, więc trzeba zapytać, czy były już sprawdzane. I uwierzyła na słowo i poszła. No ale zdarzają się też takie historie, bo dużo wpisów pod tym postem, że zdarzają się sytuacje, że ktoś nie miał jakiejś pieczątki w legitymacji i afera była, zamieszanie, czy też brak legitymacji. No, niektórzy są służbistami, no ale to też mają taką służbę, to trzeba przyznać. Życzymy wam podróży bez turbulencji żadnych, chociaż turbulencji

0: oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Reklama.

0: Było Śpi, kochanie, śpi, to i noc się pojawiła, Touching the Night i Silent Circle w Radiu Plus. To na koniec mojego spotkania z wami w studiu już Marek Środzki, Janek Pasterski, ale nie włączam im jeszcze mikrofonu. Jeszcze rozgrzewają aparat gębowy. Ja mówię do usłyszenia o 12 punktualnie wiadomości w Radiu Plus, a później przebojowa poczta.
1: Reklama. Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Herbata czarna ekspresowa. Minutka 100 torebek. 3,99 za opakowanie. 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni. 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości. 8,99 za kilogram. Przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do Twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
1: Reklama.

0: Atak na klasztor benedyktynek w Jarosławiu. Nie żyje ksiądz. Po pożarze bazy Starlink pod Grójcem za chwilę relacja naszego reportera. Kolejny rekord Guinnessa dla Mikomarczyka. Przejechał ponad 1300 km samochodem elektrycznym. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie żyje jeden z księży, a cztery inne osoby są ranne. W klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu doszło do brutalnego ataku. Zatrzymano 31-letniego Ukraińca. Według naszych informacji mężczyzna wtargnął na teren opactwa z maczetą. Informacje w tej sprawie zbiera Mateusz Gołębiewski.
1: Do ataku doszło w trakcie porannej mszy. Jak informuje Anna Długosz z policji w Jarosławiu, obywatel Ukrainy zaatakował księdza maczetą.
2: Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego obcokrajowca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna kilkanaście minut wcześniej ranił nożem czterech mężczyzn i kobietę.
1: Wszyscy trafili do szpitala w poważnym stanie. Jeden z mężczyzn zmarł na skutek odniesionych ran. Nie wiadomo jeszcze, co było motywem ataku.
0: Właśnie teraz w Jarosławiu rozpoczyna się posiedzenie sztabu kryzysowego. Dowiedzieliśmy się od burmistrza Marcina Nazarewicza, który był już na miejscu ataku.
3: Ci, którzy zostali poszkodowani, nie byli w jednym miejscu, ten człowiek się przemieszczał.
0: Na miejscu w opactwie pracują policjanci kryminalni. Niewielka miejscowość została niemal odcięta od świata na głównych drogach w Woli Krobowskiej pod Grójcem. Policyjne kontrole. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru stacji bazowej internetu satelitarnego Starlink. Pojechał tam nasz reporter Jakub Krzyżak.
4: Zgadza się, jestem.
0: Co teraz dzieje się na miejscu?
4: Ja w tej chwili jestem jakieś 500 metrów od tej stacji bazowej Starlinków. Dalej żaden z dziennikarzy nie jest wpuszczany. Miejsce zabezpiecza policja. Co chwila tą drogą, przy której jestem, jeżdżą samochody wojskowe i na wojskowych numerach, a także nieoznakowane radiowozy i auta straży pożarnej. My nic nie wiemy, mówi mi jeden z mieszkańców Woli Krobowskiej, pan Mirosław.
5: Ja tu nie słyszałem żadnej straży, nic. To było, zgasło światło, zgasł telewizor. Za jakieś pół godziny się włączyło światło.
6: Dzisiaj wyczytałam w internecie, że coś się dzieje i to Wola Krobowska, to ja po prostu jestem rzut beretę z strony. No po prostu jestem w totalnym szoku.
4: Dodawała pani Maria, sprawę bada już policja, na miejscu jest też ABW.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Ustawa paliwowa ponownie trafi na biurko prezydenta. Senat przyjął rządowy projekt bez poprawek. Zakłada nałożenie dodatkowych podatków na wielkie koncerny paliwowe, które zarobiły na wysokich cenach ropy. Rząd chce, by zyski sfinansowały kolejny program obniżek na stacjach. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział już, że nie podpisze tej ustawy, gdyż jego zdaniem jest niezgodna z konstytucją. A sposobu na wysokie ceny paliw szuka Mikomarczyk. Polski kierowca rajdowy pobił kolejny już rekord Guinnessa w oszczędnej jeździe. Przejechał najdłuższy dystans samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu 1338 km. Trasę zaczął w Zakopanem i dojechał na Hel.
8: Na powrocie zabrakło nam prądu dopiero w Toruniu. Podróż była wymagająca, trwała 35 godzin. Oczywiście ekojazdy. 7,1 kWh na 100 km to było średnie zużycie.
0: Mikomarczyk ma też na koncie najdłuższy dystans przejechany seryjnym samochodem spalinowym na jednym baku paliwa. Pokonał wtedy 2831 km.
9: Ula Bielania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z regionu. Bilety za przejechane kilometry, a nie za czas w korkach? Na nową taryfę odległościową w Krakowie poczekamy dłużej. Wybór firmy, która ma stworzyć system, został zaskarżony do Krajowej Izby Odwoławczej. Zarząd Transportu Publicznego wciąż planuje start na styczeń, ale do czasu wyroku umowy podpisać nie może. Przypomnę, przejazd maksymalnie 3,5-kilometrowego odcinka w normalnej taryfie ma kosztować 4 zł. Każde dodatkowe 500 metrów to kolejne 50 groszy.
10: Tutaj nie interesuje nas jako pasażerów to, ile my będziemy jechać czasu. Liczy się przystanek, na którym wsiadamy i przystanek, na którym wysiadamy, czyli po prostu odległość, którą pokonaliśmy komunikacją miejską, a ona zawsze będzie stała, ponieważ będzie liczona jakby po układzie drogowym.
9: Mówi Sebastian Kowal z ZTP, a dziennie w taryfie normalnej nie zapłacicie więcej niż 20 zł. Jeszcze przez 3 tygodnie można zgłaszać chęć udziału w ogólnopolskim konkursie wiedzy o świętym Wojciechu. Odbywa się on pod hasłem Ziarno, z którego wyrosła Polska. Do rywalizacji mogą przystąpić uczniowie z klas 5 do 8 szkoły podstawowej. Internetowe zgłoszenia trwają do 15 października, a konkursowi patronuje Radio Plus. Na koniec w Radiu Plus prognoza pogody. To pochmurny czwartek w regionie. Na termometrach w Krakowie 13 stopni, w Nowym Targu 12, a w Zakopanem 11 stopni. W ciągu dnia w regionie dziś maksymalnie do 16. Więcej słońca wraz z nadejściem weekendu, do którego na szczęście coraz bliżej. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Dobrego popołudnia Wam życzę.
7: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
11: Dzień dobry, w czwartek, Marek Sierocki.
12: I Jan Pasterski, witamy, zapraszamy na przebojową pocztę, a zaczynamy utworem, od którego zaczynała karierę grupa Alphaville. Ten niemiecki zespół debiutował w roku 1984 utworem Big in Japan.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Jeszcze dziś i jutro rozdajemy bilety na koncert drugiego 1 września w warszawskiej Stodole. Wcześniej, 29 września, artysta... Oj, chyba się pomyliłem.
2: 1 października w Warszawie.
1: Dokładnie tak, w Warszawie, przepraszam. A 29 września wcześniej wystąpi w Gdańsku. No tego drugiego będzie trochę na naszej antenie. Co trzeba zrobić, żeby dostać taki bilet?
2: Napisać do nas, dlaczego chcielibyście się pojawić w Warszawie 1 października. Oczywiście zaproszenie jest podwójne. Dajcie znać SMS-owo pod 691-141-141 i za minut kilka będziemy się w tej sprawie na pewno z kimś kontaktowali, a póki co zaglądamy do muzycznego kalendarza. W 91 roku, właśnie 24 września, w sklepach pojawił się album Bryana Adamsa pod tytułem Waking Up the Neighbors.
1: To był 6. studyjny album kanadyjskiego artysty, gitarzysta, wokalista, kompozytor. No, przeżywał wspaniałe dni, bo płytę poprzedzał single Everything I Do It For You, też z filmu Robin Hood. No i ta piosenka stała się wielkim światowym hitem. John Mutlank był współproducentem płyty. To też wówczas producent, który święcił niesamowite triumfy. No i piosenki z tej płyty, wspomniany Everything I Do It For You, Can't Stop The Thing We Started, to był też wielki przebój. All I Want Is You, no, fantastyczna płyta. Trochę taka rockowo-delikatnie plastikowa, bo John Mutlank to musiał wygładzić wszystko, perkusję, gitarę basową, to wszystko u niego się musiało zgadzać. My zagramy co? Ten najsłynniejszy utwór z tego albumu.
2: Everything I do it for you, ale nie mogę się powstrzymać a propos Robin Hooda. Dlaczego Robin Hood? Bo mało jadł, także...

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
7: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
6: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
7: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
6: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
7: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
8: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Skąd do

Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W

0: łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
2: Śniadanie u babci,
3: o nie, nie.
2: Obiady u babci,
3: marzy nie.
2: Kolacje u babci,
3: dobra,
2: ta. Babcia Malina
3: zaprasza.
4: Do Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
3: Babcia Malina zaprasza.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Spotkanie z Napoleonem. Wielkie manewry dywizji Księstwa Warszawskiego. Koronacja Stefana Batorego. Tego wszystkiego możesz doświadczyć podczas spotkania z żywą historią już w najbliższy weekend. Zapraszamy na Pola Chwały, jedną z największych w Polsce imprez historycznych. Niepołomice, najbliższa sobota i niedziela. Program znajdziesz na polachwały.pl.
7: Delikatesy Market Point. Szynka z Bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3+1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
8: Reklama.
9: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.

0: Oskaldowie i prześliczna wiolonczelistka. My już teraz przekonamy się, kto dostaje od nas bilety na koncert drugiego 1 października w warszawskiej Stodole.
1: Dodzwoniliśmy się do Krzysztofa. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, witamy bardzo nam miło. Mieszkasz na co dzień w Szczytnie. Ile będzie do Warszawy ze Szczytna?
2: Powiedzmy, ze 170 km.
0: No tak, już 2 godziny 30.
1: Nie jest źle. I z kim planujesz się wybrać na koncert? Z żoną, obstawiam.
2: Z żoną, oczywiście.
1: Okej, okay, czyli trafiliśmy z włoskimi przebojami, mam nadzieję.
2: To jak najbardziej.
1: Super. To w takim razie życzymy wam dobrego koncertu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Trzymaj się bardzo ciepło, pozdrawiamy, a powiem jeszcze tylko tyle, że jutro będziemy mieli ostatnie dwa zaproszenia, które no na pewno komuś wręczymy.
0: Na pewno. A teraz rok 1988 i sukces kanadyjskiej wokalistki Mylène Farmer na listach przebojów w tych krajach francuskojęzycznych. Utwór Pauvre Quelle Soit Douce to wielki hit tej artystki. Już teraz na antenie Radia Plus.

0: To był Chris Isaak i piosenka Wicked Game. Utwór zdobył popularność, kiedy David Lynch wykorzystał tę piosenkę w filmie Dzikość Serca. Chris Isaak to ulubiony artysta tego wybitnego reżysera. Zmieniamy klimat i wracamy do początku, do końca lat 70. ubiegłego wieku. Zespół Toto. Fantastyczni muzycy, często wykorzystywani przez innych artystów, ulubieni muzycy Quincy'ego Jonesa, który angażował ich do płyt m.in. Michaela Jacksona.
1: Zgadza się, na koncie wiele przebojów, ale to jest jeden z takich flagowych, Hold the Line.
0: I grupa Toto.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Dużo dobrego.
0: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
2: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
3: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
2: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
3: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
2: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
3: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
5: Na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior. Podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czas

0: rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w Parku Handlowym Zakopianka. Zakopiańska 62. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
7: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
8: Reklama. Radio Plus Kraków.

0: grupa Eruption i dyskotekowa wersja przeboju One Way Ticket. Neil Sedaka pierwszy wykonywał ten utwór, ale to producent Frank Farian pod koniec lat 70. ubiegłego wieku przygotował tę wersję dla grupy Eruption i piosenka stała się wielkim hitem, dostała zupełnie nowe taneczne życie.
1: Podobnie jak wielkim przebojem i w tanecznym sznycie jest piosenka Sweet Dreams grupy
0: Te Eurythmics. Instrumenty klawiszowe, które są w tej piosence, są niebywałe. Dave Stewart i Annie Lennox poznali się w czasach grupy The Tourist jeszcze w latach 70., no a w latach 80. tworzyli takie perełki jak właśnie Sweet Dreams i tym utworem kończymy dzisiejszą przebojową pocztę. Ty zostajesz z państwem przez 3 godziny i coś tam będziesz rozdawał.
1: I dzisiaj jeszcze tak, air fryer z moich rąk osobiście powędruje do kogoś, zabawa w grzybobranie z Radiem Plus. Pytamy was o przepisy kulinarne z użyciem grzybów. Być może znacie jakieś i chcielibyście się podzielić. To już teraz można na radioplus.pl.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
11: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
1: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Reklama.
0: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.
15: Zginął ksiądz, dwóch kolejnych walczy o życie. Za chwilę relacja naszego reportera po ataku na klasztor w Jarosławiu. Niewybuchy i ewakuacja w Nowym Sączu. Pallotyński program Adopcja Serca ma 30 lat. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeden ksiądz nie żyje, dwóch kolejnych duchownych jest operowanych, ich stan jest bardzo ciężki. Do szpitali trafiły jeszcze dwie inne osoby ranione przez nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Ich życiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo. To najnowsze informacje Radia Plus. Po ataku policja zatrzymała obywatela Ukrainy, który zaatakował na terenie opactwa przed mszą. Na miejscu w Jarosławiu jest nasz reporter Tomasz Widak. Powiedz, co tam się teraz dzieje?
16: Teren wokół klasztoru jest ogrodzony policyjną taśmą i pilnowany przez mundurowych. Widać ekspertów od kryminalistyki, którzy na miejscu zbierają dowody. Według moich ustaleń napastnik zaatakował w kościele, ale też w kilku pomieszczeniach na terenie klasztoru. W dodatku, jak mówią świadkowie, za chwilę miały się tam też pojawić grupy młodych ludzi z ośrodka rekolekcyjnego. Tutaj pracują teraz służby, a jednocześnie trwa posiedzenie sztabu kryzysowego władz miasta i wojewody podkarpackiej. Tutaj przed policyjną taśmą pasmą. Widać też wstrząśniętych wiernych, którzy nie mogą uwierzyć, że w tej spokojnej podkarpackiej miejscowości mogło dojść do tej tragedii.
15: Napastnik trafił do policyjnego aresztu. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie przesłuchany. Stacja jest całkowicie wyłączona, uszkodzony został agregat prądotwórczy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru stacji bazowej internetu satelitarnego Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nie wykluczamy sabotażu, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
4: I w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
15: Stacja bazowa Starlink pod Grójcem pozwala korzystać z internetu satelitarnego, między innymi na Ukrainie. Ewakuacja dwóch szkół i centrum handlowego w Nowym Sączu. Na budowie przy ulicy Grodzkiej znaleziono trzy niewybuchy z czasów II wojny światowej.
17: Została podjęta decyzja o ewakuacji pobliskich szkół, biurowca, około 1600 osób. Informujemy mieszkańców w obrębie 500 metrów o zaistniałym zdarzeniu.
15: Mówiła Aneta Mazur z nowosądeckiej policji. Na miejsce jadą saperzy z Wrocławia. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin.
0: Wiadomości radia Plus.
15: Powstał jako odpowiedź na dramat osieroconych dzieci w Rwandzie. Palotyński program Adopcja Serca ma 30 lat i dziś działa w ponad 15 krajach, mówi ksiądz Łukasz Gołaś z palotyńskiego sekretariatu misyjnego.
18: To taka inicjatywa, która wyszła na pewno z serca, ale i też z posługi naszych ojców, misjonarzy, palotynów, którzy wtedy w Rwandzie byli. Wiemy, że była tam wojna i wiemy, że tam wiele dzieci pozostało bez rodziców, bez opieki. Dzięki temu hardowi, ale też zaangażowaniu, mogliśmy zrobić dobre dzieło.
15: W program Adopcja Serca zaangażowanych jest ponad 6 tysięcy rodzin adopcyjnych.
19: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Polityczny najazd na Kraków na finiszu kampanii. Dziś u boku Moniki Piątkowskiej w Nowej Hucie pojawi się premier Donald Tusk. Daria Gosek-Popiołek wesprą Włodzimierz Czarzasty i Magdalena Biejada. Do Aleksandry Owcy przyjadą posłowie partii Razem, a jutro do Krakowa przyjedzie Grzegorz Braun, by wesprzeć Michała Klimka. From Wow to Why to hasło jubileuszowej 20. Małopolskiej Nocy Naukowców. Tegorocznym gospodarzem jest Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Noc Naukowców odbędzie się już jutro w całym regionie. W programie m.in. warsztaty, eksperymenty, wystawy i inne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
20: Najmłodszych zapraszamy do Akademii Dzieci. Otwieramy również nasze laboratoria. Specjalne oprowadzanie po naszej wystawie stałej. Pokaz naukowy. Będzie koncert Kołysanki Kopernika. A w ślad za tą aktywnością pojawi się kosmiczny mapping.
19: Mówiła Justyna Smoleń, dyrektor programowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Bezpłatne wejściówki do pobrania oraz szczegółowy program można znaleźć na stronie internetowej www.nocnaukowcówmałopolska.pl. A na koniec prognoza pogody w Radiu Plus. Dziś jeszcze w większości przewaga chmur, ale raczej już bez opadów. W Krakowie na termometrach maksymalnie do 15 stopni, choć odczuwalna to takie 12. Na Podhalu chłodniej, w Zakopanem tylko 10 stopni. W nocy może popadać. Pogodniej zrobi się dopiero jutro po południu i to dobra informacja, bo weekend ma być piękny i ciepły.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
21: No, właściwie 6 minut po godzinie 13. Teraz panowie z Bad Boys Blue w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Bajm i Jezioro Szczęścia. Nastrojowo się zrobiło. Dzisiaj czwartek, weekend coraz bliżej, a jak weekend, to można się rano w sobotę na przykład wybrać na grzyby i trochę pozbierać. Jeszcze do końca tego tygodnia trwa nasza zabawa, w której rozdajemy wam airfryery i sam komuś dzisiaj taki właśnie sprzęt wręczę po godzinie 14. Jest jeszcze chwila, a zatem śmiało możecie nam napisać na radioplus.pl jakiś swój przepis kulinarny z wykorzystaniem grzybów, bo o to właśnie was pytamy. Dajcie znać, podzielcie się takim przepisem, bo warto. Ja monitoruję to na bieżąco i już mniej więcej za godzinę będę do kogoś dzwonił, żeby po pierwsze pogadać o przepisie, a po drugie wręczyć zupełnie nowego airfryera. Radio
1: Plus. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
9: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
8: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
9: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
8: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
9: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
10: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
15: Śniadanie u babci,
16: o mnie nie.
15: Obiady u babci,
16: marzy nie.
15: Kolację u babci,
16: dobra,
15: ta. Babcia Malina
16: zaprasza.
17: To Grudka. Na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
16: Babcia Malina zaprasza.
18: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Canal Plus.
14: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
2: Reklam.

Fleetwood Mac i Everywhere, czyli wszędzie. I wszędzie jest dobrze, tam gdzie z głośników płyną przeboje prosto z Radia Plus. Boyz II Gang za chwilę w nieśmiertelnym numerze Can't Take My Eyes Off You, ale już teraz w równie dobrej propozycji Effort Davids i jego słynne Words.

0: eksperymencie możesz stracić rękę.
1: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
0: Zły pomysł. No chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
1: A kask ochronny? Muszę w nim ciągle chodzić po hali?
0: Koniec żartów. Przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
2: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.

0: w rytmach samby. Zbliżamy się do 14:00 już za chwilę w Radio Plus wiadomości.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Spotkanie z Napoleonem. Wielkie manewry dywizji Księstwa Warszawskiego. Koronacja Stefana Batorego. Tego wszystkiego możesz doświadczyć podczas spotkania z żywą historią już w najbliższy weekend. Zapraszamy na Pola Chwały, jedną z największych w Polsce imprez historycznych. Niepołomice, najbliższa sobota i niedziela. Program znajdziesz na polachwały.pl.
10: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Kraków.
1: Mieszkańcy Jarosławia w szoku. W ataku na klasztor zginął ksiądz. Policjant został postrzelony pod Bolesławcem na Dolnym Śląsku. Unikatowe relikwie Legii Tebańskiej będzie można wkrótce oglądać w Lublinie. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Napastnik po rozmowie z jednym z księży miał wpaść w furię. Potem wziął nóż z plebanii i wtargnął do kościoła. Tam zaatakował spowiadającą się kobietę i duchownych. To nieoficjalne ustalenia Radia Plus po tragedii w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął znany lokalnie ksiądz Stanisław. Cztery inne osoby są ranne.
2: Słyszymy, że taka tragedia i normalnie gęsią skórę mam, aż mi się głos łamie.
3: Ale znała pani tego księdza?
4: No z widzenia tylko, z tego jak mszę prowadził. To jest straszne po prostu.
5: Ja tu chodziłem na mszę, także z widzenia go znałem. Fajny ksiądz.
1: Z mieszkańcami Jarosławia rozmawiał Tomasz Widak. Zatrzymany to 31-letni Ukrainiec. Trzech rannych trafiło do szpitala w Jarosławiu. Wśród nich był zmarły ksiądz Stanisław.
6: Drugi pacjent z licznymi ranami kłutymi klatki piersiowej i kończyn dolnych został przekazany bezpośrednio na blok operacyjny. W tej chwili jest w trakcie zabiegu operacyjnego. I trzeci pacjent również z licznymi ranami kłutymi głównie klatki piersiowej i pleców jest w tej chwili zaopatrywany w SOR-ze i prawdopodobnie będzie przekazany również do zabiegu.
1: Mówił Łukasz Jarema ze szpitala w Jarosławiu. Jak informuje przełożona wspólnoty benedyktynek siostra Barbara Dendor, atak miał miejsce przed mszą w kościele rektoralnym świętych Mikołaja i Stanisława Biskupa. Świątynia znajduje się przy ośrodku formacji i kultury chrześcijańskiej na terenie opactwa. Benedyktynki zapewniają, że wszystkie dzieci sprowadzonego przez siostry przedszkola są bezpieczne. Policjant został postrzelony w trakcie próby zatrzymania podejrzewanego o kradzież. Wszystko wydarzyło się pod Bolesławcem na Dolnym Śląsku. Rannego funkcjonariusza zabrano śmigłowcem do szpitala.
7: W jednej z mniejszych miejscowości na terenie powiatu w trakcie działań około godziny 11 doszło do postrzelenia jednego z policjantów. Funkcjonariusze również oddali strzały. Sprawca nie doznał obrażeń i został zatrzymany.
1: Mówiła Anna Kublik-Rościszewska z bolesławieckiej policji. Na miejscu pracuje prokurator.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zaledwie kilka świątyń w Polsce. Unikatowe relikwie Legii Tebańskiej będzie można wkrótce oglądać w Lublinie. Kilka wieków temu z Rzymu otrzymali je ojcowie Bernardyni, jednak przez lata relikwie nie były dokładnie opisane. W czasie trwającego remontu odnalezione papieskie dokumenty potwierdziły pochodzenie szczątków legendarnej chrześcijańskiej armii.
8: To prawie 600 żołnierzy legionistów rzymskich stacjonujących w Egipcie w Tebach, o których cesarz się dowiedział, że wszyscy są chrześcijanami, których rozproszył po Europie, wystawi na pierwszy front do zamordowania. I tak było. Takie różne elementy kości tych poszczególnych osób zostały też tutaj podarowane.
1: Mówił ksiądz Cezary Kowalski, proboszcz parafii pod wezwaniem nawrócenia świętego Pawła w Lublinie. Relikwie po zakończonym remoncie trafią do specjalnej gabloty. Wierni będą mogli je zobaczyć w przyszłym roku.
9: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. 100 tysięcy złotych, tyle zostanie przeznaczone na specjalistyczną opiekę nad małopolskimi psami ratowniczymi. Po podpisaniu porozumienia Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie prowadził diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację psów ratowniczych, mówi Zbigniew Arendt, doktor kliniki Uniwersytetu Rolniczego.
10: Taką opieką zostanie objętych 32 psów. Są to psy szczególne dla nas, dla społeczeństwa, ponieważ one służą, poprzez swoją służbę są narażone na różne urazy, na różne obciążenia, na różne choroby.
9: Porozumienie zostało podpisane między Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 8 jednostkami ochotniczych straży pożarnych z Małopolski. To będzie podróż przez XVIII i XIX wiek, a wszystko za sprawą pól chwały w Niepołomicach. Na uczestników czeka prezentacja musztry, broni i umundurowania od antyku aż po współczesność. Rekonstruktorzy przybliżą także codzienność minionych epok. Zwieńczeniem będzie widowiskowa defilada. W niedzielę zaprezentują się wszystkie grupy biorące udział w imprezie, a patronuje Radio Plus. A na koniec prognoza pogody w Radio Plus. W Krakowie na termometrach maksymalnie 15 stopni i raczej pochmurno. W Zakopanem 11 i do wieczora możliwe przelotne opady deszczu. W nocy też. Poranek jutro pochmurny, ale za to po południu zacznie się rozpogadzać w całym regionie i to dobra zapowiedź weekendu, bo w weekend dużo słońca i ciepło. W Krakowie w niedzielę nawet 20 stopni.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: I Lionel Richie, który teraz rozpoczyna tę godzinę w Radio Plus. 5 po 14. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Taka piosenka o marzeniach, Crowded House. Właśnie, może ktoś marzy o nowym airfryerze. Fajne urządzenie do gotowania szybkiego, zdrowego, bo to tak zwana frytkownica beztłuszczowa po polsku rzeczy nazywając. No i ekonomicznego, bo ciągnie zdecydowanie mniej prądu niż piekarnik. Gdyby ktoś marzył, to jest jeszcze chwila. Jest jeszcze chwila, można zajrzeć na naszą stronę internetową na radioplus.pl i tam napisać nam krótko, jaki macie swój popisowy przepis z grzybami leśnymi w roli głównej, bo to ostatnie takie dwa tygodnie, w które zabieraliśmy was właśnie na grzyby i o przepisy kulinarne pytaliśmy. Dajcie znać, jest jeszcze moment, a ja za minut kilkanaście będę do kogoś oddzwaniał w tej sprawie. Radio
1: Plus. Reklama. Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia!
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
10: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
11: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
12: Śniadanie u babci,
13: o nie, nie.
12: Obiady u babci,
13: marzy nie.
12: Kolacje u babci,
13: dobra,
12: gdy babcia Malina
13: zaprasza.
14: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
13: Babcia Malina zaprasza.
15: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
17: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
18: Delikatesy Market Point. Szynka z Bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
19: Ku uciesze najmniejszej dziatwy, prezydent miasta Krakowa i Wodociągi miasta Krakowa zapraszają na 9. Festiwal Wody. Woda nas kręci. Podróż w czasie, przystanek Kraków 1901, eksperymenty, warsztaty, historyczne opowieści i kranowianka. 26 września, Zakład Uzdatniania Wody Bielany. Szczegóły na wodociągi.kraków.pl.
20: Reklama. Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.

0: Na grzyby
1: z Radiem Plus.
2: Na grzyby, tak, wybieramy się. Ja właśnie dodzwoniłem się do Marty. Marto, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, smażone kanie w panierce w zalewie pomidorowej. Dobrze to brzmi. Podejrzewam, że też nieźle smakuje.
3: Smakuje wspaniale. Wspaniały przepis i smakuje wspaniale.
2: To tak w kilku zdaniach, jak to robisz?
3: Panierowana kania w jajku i bułce, smażona na złoto, zrobiona zalewa z prawdziwych pomidorów dojrzałych na słońcu, wyszkloną cebulką, doprawione chili, pieprzem, solą i do tego te kanie. Fantastyczny przepis.
2: Idealny czas, żeby sobie coś takiego zrobić, bo tak, sezon na grzyby jest. Pomidory jeszcze piękne też mamy na targowiskach.
3: Zgadza się.
2: Nic tylko korzystać. Świetnie, bardzo dziękuję za ten przepis. A do ciebie trafia zupełnie nowy air fryer. Nie wiem, czy miałaś już styczność z takim urządzeniem?
3: Niestety nie miałam w planach, ale dobrze, że nie kupiłam.
2: No tak.
3: Super, bardzo się cieszę.
2: Dostajesz od nas w internecie masa przepisów z airfryera. Jest to dosyć proste urządzenie w obsłudze, także to jest jego plus. Bardzo ci dziękuję i gratuluję. Wszystkiego dobrego.
3: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Serdecznie pozdrawiam całą grzybową brać. Dzięki. Zachodniopomorską. Jestem administratorem grupy Gdzie na Grzyby na Facebooku. Tak, województwo zachodniopomorskie. I serdecznie pozdrawiam wszystkich naszych członków. Jest nas 69 tysięcy.
2: No proszę, pozdrawiamy. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.

0: na grzyby z Radiem Plus.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi Kraków.eu. 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
6: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Castorama! Teoria
11: i praktyka.
10: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
11: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
13: Hot doga poproszę!
12: Nie każdy.

0: kawy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3+1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do Delikatesów Market Point między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
2: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
3: Ku uciesze najmniejszej dziatwy, prezydent miasta Krakowa i wodociągi miasta Krakowa zapraszają na 9. Festiwal Wody. Woda nas kręci. Podróż w czasie, przystanek Kraków 1901, eksperymenty, warsztaty, historyczne opowieści i kranowianka. 26 września, Zakład Uzdatniania Wody Bielany. Szczegóły na wodociągi.kraków.pl.
4: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Reklama.
7: Radio Plus Kraków.

0: Francję, jak Irlandię, to Kobra Nocka. I prawie godzina 15 i już za chwilę w Radiu Plus wiadomości.
1: Reklama.
2: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia!
3: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: Delikatesy Market Point. Szynka z bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
8: Ku uciesze najmniejszej dziatwy, prezydent miasta Krakowa i wodociągi miasta Krakowa zapraszają na 9. Festiwal Wody. Woda nas kręci. Podróż w czasie, przystanek Kraków 1901, eksperymenty, warsztaty, historyczne opowieści i kranowianka. 26 września, Zakład Uzdatniania Wody Bielany. Szczegóły na wodociągi.kraków.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uterowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
11: Radio Plus Kraków.
12: Żałoba w Jarosławiu na Podkarpaciu po ataku w opactwie benedyktynek. 12-latek odpowiada za incydent na torach na Lubelszczyźnie. 65% uczniów w Polsce zrezygnowało z religii w szkole. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sprawca w nocy wjechał do Polski. Nie wiadomo, jak dostał się na teren klasztoru sióstr benedyktynek. To najnowsze informacje od prokuratury po ataku w Jarosławiu na Podkarpaciu. Obywatel Ukrainy wziął nóż z kuchni opactwa i to nim zaatakował trzech duchownych oraz dwie osoby świeckie. Na razie nie wiadomo o jego motywach. Mężczyzna czeka na przesłuchanie. Od ran zginął jeden z księży, drugi jest ciężko ranny. Stan pozostałych trzech osób nie zagraża ich życiu. Priorytetem jest teraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
13: Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia. To, drodzy Państwo, co jest szalenie ważne, to osoby, które były świadkami tego zdarzenia, zostały natychmiast objęte pomocą psychologiczną.
12: Do ataku doszło podczas spowiedzi przed rozpoczęciem mszy świętej. Relacje funkcjonuje przełożona klasztoru benedyktynek w Jarosławiu, siostra Barbara Dendor.
14: Ksiądz Stanisław spowiadał i usłyszał, jak się coś dzieje, a wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek padł do kościoła. Tam oczywiście zaatakował też księdza dyrektora, księdza Marka.
12: Do końca tygodnia w Jarosławiu będzie obowiązywała żałoba. Metropolita Przemyski apeluje o modlitwę za ofiarę ataku nożownika. Chciałbym serdecznie poprosić o modlitwę w intencji zmarłego kapłana, a także w intencji tych, którzy zostali poszkodowani wskutek tego ataku, powiedział arcybiskup Adam Szal. Módlmy się także w intencji sprawcy o jego nawrócenie, apeluje hierarcha. 12-latek odpowiada za wtorkowy incydent na torach kolejowych w Jedlance, niedaleko Łukowa. Dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloki. Podejrzewano wtedy, że może być to akt dywersji. Policja namierzyła jednak chłopca, który przyznał się do winy.
15: Z ustaleń policjantów wynika, że 12-latek przechodząc w pobliżu torów kolejowych zepchnął nogami z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu, które upadły na tory. Dodatkowo chłopiec ułożył też na torach kilka kamieni.
12: Mówił rzecznik łukowskich policjantów Marcin Jóźwik. 12-latkiem zajmie się teraz sąd rodzinny.
11: Wiadomości Radia Plus.
12: Według ogólnokrajowego raportu CBOS w szkolnej katechezie uczestniczy już tylko 35% uczniów. Są jednak szkoły, nawet w dużych miastach, które mogą pochwalić się tym, że młodzież regularnie uczęszcza na te lekcje, mówi Tomasz Sypniewski, katecheta z 9 LO imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie.
16: W naszym liceum mamy w ostatnich latach wzrost. Obecnie jest to na poziomie 42%. Młodzież naprawdę na lekcjach religii czuje się bardzo dobrze. Wiedzą, czego chcą. Jest to czas, kiedy mogą stawiać pytania, kiedy mogą zadać praktycznie każde pytanie i na każde z tych pytań też znajdują odpowiedź.
12: Najwięcej uczniów chodzi na lekcje religii w małych miejscowościach oraz we wschodnich i południowych regionach Polski.
17: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Robotyczna apteka w Krakowie już działa. To pierwsza w Polsce i trzecia w Europie w pełni zautomatyzowana apteka. Znajduje się w szpitalu Ludwika Rydygera w Krakowie. Specjalne roboty przygotowują tam leki onkologiczne i kroplówki z apteczną precyzją, eliminując błąd ludzki. Jak mówi Monika Augusten, kierownik nowej apteki, urządzenia zostały sprowadzone m.in. z Finlandii, Belgii i Włoch.
18: Automatyczny magazyn, który sam rozpoznaje leki, sam je układa, sam skanuje i sam potrafi skompletować też całe zlecenie. Kolejne urządzenia to są urządzenia, które mają możliwość przepakowania takiego oryginalnego opakowania właśnie do takich unit dozów, czyli do pojedynczych dawek.
17: Koszt robotycznej apteki to ponad 90 milionów złotych. Są kompendium wiedzy, przygotowują do pracy z małżeństwami i rodzinami, m.in. w Archidiecezji Krakowskiej. Studia podyplomowe z duszpasterstwa rodzin w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. To już ostatni dzwonek, by się rekrutować. Oferta studiów skierowana jest zarówno do osób świeckich, jak i duchownych. Absolwenci uzyskują kwalifikacje, by zostać na przykład doradcami w duszpasterstwach rodzin. Zapisać się można jeszcze do poniedziałku. I jeszcze prognoza pogody w Radiu Plus. W Krakowie maksymalnie 15 stopni. Nie powinno już padać, choć jest pochmurno. W Zakopanem 10 i tam parasol przyda się do wieczora. Jutro poranek pochmurny, ale po południu więcej rozpogodzeń i zacznie robić się cieplej. W niedzielę na termometrach nawet 20 stopni, więc piękna złota jesień. Warto wykorzystać ten czas.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: A rozkołyszemy się teraz odrobinę w rytmie rock and rolla. Shaking Stevens w Radio Plus. Cry just a little bit. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: pięknie, nastrojowo i zwolnić można było na chwilę scenki Fragile w Radio Plus. Jak się tak człowiek zatrzymał, ja się zatrzymałem na chwilę i rzuciłem jednym okiem do kalendarza. I dzisiaj mamy Światowy Dzień Morza i do tego jeszcze Dzień Stylistów Rzęs. Powiem szczerze, nie znam, nie miałem pojęcia, że istnieją, ale może... może kiedyś poznam. Pozdrawiamy serdecznie, tak czy inaczej.
1: Reklama. Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń. Oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
2: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
3: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia!
4: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
7: Śniadanie u babci,
8: o nie, nie.
7: Obiady u babci,
8: może nie.
7: Kolację u babci,
8: dobraca.
7: Gdy babcia Malina
8: zaprasza.
9: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
10: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
11: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
12: Delikatesy Market Point. Szynka z Bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3 plus 1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern

A prawie 4 minuty z Italo Disco w tym najlepszym wydaniu. Mistrz gatunku Savage, Don't Cry Tonight. A teraz będzie wyjątkowa Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
3: Od czwartku polskie ziemniaki opakowanie 5 kg 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
6: Delikatesy Market Point. Szynka z bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3+1 gratis, złoty 71 za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
7: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w Parku Handlowym Zakopianka. Zakopiańska 62. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
8: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
9: Bo do soboty 26 września na stacjach

0: Jennifer Page i słynne Crash. To na koniec naszego spotkania czwartkowego. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski, dobrego popołudnia. Słyszymy się jutro, zaraz po 12.
1: Reklama. Spotkanie z Napoleonem. Wielkie manewry dywizji Księstwa Warszawskiego. Koronacja Stefana Batorego. Tego wszystkiego możesz doświadczyć podczas spotkania z żywą historią już w najbliższy weekend. Zapraszamy na Pola Chwały, jedną z największych w Polsce imprez historycznych. Niepołomice, najbliższa sobota i niedziela. Program znajdziesz na polachwały.pl.
2: Delikatesy Market Point. Szynka z bobrownik Nikpol 39,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono rodzynkowe 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser pleśniowy Camembert Brie 120 gramów Turek 4,99 za sztukę. Makaron Leon Krajanka 250 gramów 3+1 gratis, 1,71 zł za sztukę przy zakupie 4 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
4: Śniadanie u babci,
5: o nie, nie.
4: Obiady u babci,
5: może nie.
4: Kolacje u babci,
5: dobra,
4: gdy babcia Malina
5: zaprasza.
6: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
5: Babcia Malina zaprasza.
7: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. -50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
8: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
9: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander, dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
11: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
1: Reklama. Radio Plus.

0: Kraków.
1: Do Polski wjechał z Niemiec. Znamy więcej szczegółów ataku nożownika w klasztorze na Podkarpaciu. Policjant postrzelony w trakcie próby zatrzymania podejrzewanego o kradzież na Dolnym Śląsku. Pierwsza autonomiczna apteka w kraju rozpoczęła pracę w Krakowie. Jest 16. Marcin Bartnik do Polski wjechał wczoraj z Niemiec. Dziś próbował wyjechać na Ukrainę, ale nie został do niej wpuszczony. Potem zaatakował. To nasze nieoficjalne ustalenie na temat 31-letniego Ukraińca, który dokonał ataku w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął jeden z księży, cztery inne osoby, w tym dwóch duchownych, jest rannych. Te doniesienia zbiera nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy wiadomo już, co było motywem działania zatrzymanego mężczyzny?
2: To wyjaśnia prokuratura. Z naszych nieoficjalnych doniesień wynika, że napastnik jedynie przejeżdżał przez Polskę, a celem jego podróży była Ukraina. Mężczyzna czeka na przesłuchanie. W Jarosławiu zebrał się sztab kryzysowy z udziałem wojewody podkarpackiej i burmistrza miasta.
3: Myślę, że to było zdarzenie, którego nikt nie był w stanie przewidzieć, natomiast służby zareagowały perfekcyjnie, co świadczy o tym, że miasto jest bezpieczne.
2: Zapewnił burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz. Mieszkańcy są w szoku i wspominają zmarłego księdza Stanisława.
4: Wspaniały ksiądz. 3 dni temu były imieniny księdza świętej pamięci Stanisława. Piękna była msza. Nie mogę dojść do siebie.
2: Do końca tygodnia w Jarosławiu ma obowiązywać żałoba.
1: Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych zapewnił, że sprawca zostanie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Przekazał też, że łączy się w bólu z bliskimi ofiar tego ataku. Usiłowanie zabójstwa i czynna napaść na funkcjonariusza. Takie zarzuty może usłyszeć mężczyzna, który postrzelił 28-letniego policjanta. Zatrzymany to 33-letni mieszkaniec Kraśnika Dolnego na Dolnym Śląsku. Zdarzenie miało miejsce na prywatnej posesji, na której miały znajdować się kradzione przedmioty. Mężczyzna na widok policji otworzył ogień.
5: Doszło do postrzelania policjanta w tył głowy. Policjant został przewieziony karetką do szpitala. Był przytomny. W tym momencie nie mamy informacji o jego stanie zdrowia.
1: Powiedziała nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Na miejscu pracuje prokurator. To pierwsza w Polsce i trzecia w Europie apteka prowadzona przez roboty. Przygotowują one nawet leki onkologiczne i kroplówki. Placówka ruszyła w szpitalu imienia Ludwika Redygiera w Krakowie. Jak mówi jej kierownik Monika Augustyn, urządzenia zostały sprowadzone m.in. z Finlandii, Belgii i Włoch.
6: Automatyczny magazyn, który sam rozpoznaje leki, sam je układa, sam skanuje i sam potrafi skompletować też całe zlecenie. Kolejne urządzenia to są urządzenia, które mają możliwość przepakowania takiego oryginalnego opakowania właśnie do takich unit dozów, czyli do pojedynczych dawek.
1: Koszt robotycznej apteki to ponad 90 milionów złotych. To jednak nie jedyne inwestycje w szpitalu Redygiera, dodaje Artur Asztabski, prezes zarządu placówki.
7: W ramach KPO onkologicznego realizowaliśmy również zakupy do wszystkich oddziałów, które leczą pacjentów onkologicznych. Te oddziały, te pracownie dostały odpowiedni sprzęt, to są endoskopy, rezonans, też poprawa warunków pracy, hospitalizacji pacjentów.
1: Szpital w najbliższych latach planuje kolejne inwestycje na kwotę ponad 250 milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Tarnowie ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni, w której polski biegun ciepła gra Kaliniec. Filmowa atmosfera szybko zwróciła uwagę mieszkańców, którzy są zachwyceni.
8: Podoba mi się bardzo, to jest niesamowite. Dla Tarnowa to jest coś innego i na pewno pozostanie w pamięci i warto właśnie porobić sobie zdjęcia, żeby później wnukom na przykład pokazywać, co było w Tarnowie.
9: No są tutaj konie, są jakieś bryczki, fajne kostiumy mają, nawet są te witryny z cyrylicą. Przypomina to właśnie te XIX-wieczne czasy.
10: Tarnów jednak jest no, najcieplejszym tutaj, no nie tym regionem, jak to mówią w Polsce, więc nie tylko to będzie się liczyło, ale jakiś film też będziemy mieć na pamiątkę.
1: Nowa produkcja Netflixa skupi się na losach Barbary i Bogumiła Niechciców. Filmowcy będą pracować w Tarnowie do 6 października.

0: już 9 minut po 16, Bogdan Ingerslewen przy mikrofonie, jestem do 18. Będziemy wspólnie słuchać relacji naszych reporterów.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Na początek o najnowocześniejszej w Polsce aptece. Wyposażona jest w najbardziej zaawansowaną technologię do produkcji preparatów żywienia pozajelitowego i roboty do sporządzania cystostatyków i leków jałowych w systemie zamkniętym. Ta apteka już jest otwarta, już działa. Widowisko. Poezja witraży. Można zobaczyć jeszcze dziś i jutro w Bazylice Świętego Franciszka w Krakowie. Przypomnijmy. A Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie prowadził diagnostykę, leczenie i rehabilitację psów ratowniczych. O tym będziemy informować do 17 w pierwszej godzinie magazynu. Zostańcie Państwo z Radiem Plus, w którym 2 plus 1.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: A więc tak jak wspomniałem, ta robotyczna apteka w Krakowie już działa. To pierwsza w Polsce, trzecia w Europie, w pełni zautomatyzowana apteka. Znajduje się w szpitalu imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie. Specjalne roboty szykują tam leki onkologiczne i kroplówki z apteczną precyzją. Eliminują błędy ludzkie.
2: Mamy tutaj kilkanaście nowoczesnych urządzeń sprowadzanych z różnych krajów europejskich. Monika Augustyn, kierownik apteki szpitalnej szpitala imienia Rydygiera w Krakowie. Automatyczny magazyn, który sam rozpoznaje leki, sam je układa, sam skanuje i sam potrafi skompletować też całe zlecenie, ponieważ robi to sam, uwalnia czas farmaceuty tak naprawdę. I farmaceuta może się zająć opieką farmaceutyczną, czyli tym, co powinien, do czego jest stworzony, co robi najlepiej, czyli pacjentem na oddziale, tak, jego lekami. To jest jedno z urządzeń. Kolejne urządzenia to są urządzenia, które mają możliwość przepakowania, takiego oryginalnego opakowania właśnie do takich unit dozów, czyli do pojedynczych dawek. Mamy też urządzenia, które pozwalają nam na przyspieszenie produkcji leków, bo apteka szpitalna to też produkcja, sporządzanie leków onkologicznych, leków jałowych, antybiotyków, receptury jałowej, czy mieszanin dożywienia pozajelitowego. Można to oczywiście zrobić ręcznie, ale to wiadomo jest obarczone błędem i bardzo długo trwa. I potrzebuje wiele osób do wykonania. Tutaj te wszystkie urządzenia wspomagają nas w tych wszystkich czynnościach. Mamy więc cytorobota, który raz, że usprawnia naszą pracę przy sporządzaniu leków onkologicznych, a dwa, możemy mu zlecić wykonanie tych najbardziej toksycznych leków, czyli dbamy też o nasze bezpieczeństwo. Mamy robota, który usprawnia rozpuszczanie i przygotowanie leków, na przykład antybiotyków, gdzie robi to seriami, nie po jednej ampułce, tylko po kilkadziesiąt naraz potrafi przygotować i to jest też taka nowość w skali kraju, bo niewiele aptek szpitalnych ma taką pracownię leków jałowych.
3: Większość szpitali nie inwestuje w aptekę, może wiąże się to z tym, że są zawsze pilniejsze wydatki. Artur Resztawski, prezes zarządu szpitala imieniem Ludwika Rydygiera w Krakowie. My postanowiliśmy zainwestować w aptekę. Uważam, że apteka jest sercem szpitala i ważne, aby leki, które tam są przechowywane, które są produkowane, były w odpowiednich warunkach, bezpieczne dla pacjenta i jednocześnie w ilościach, które nie utrudniają dostępu do terapii. Ta apteka ma odpowiedni metraż, kubatury, ale przede wszystkim ma również system wentylacji, system nawiewny, system oczyszczania powietrza, co jest bardzo istotne dla przechowywania leków i dla produkcji tych leków.
4: Jak jeszcze inne inwestycje tutaj w szpitalu Rydygiera są realizowane lub były teraz zrealizowane?
3: W ramach KPO onkologicznego realizowaliśmy również zakupy do wszystkich oddziałów, które leczą pacjentów onkologicznych. Jesteśmy szpitalem, który obrał kierunek onkologia, leczenia kompleksowego. Dziś 75% rozpoznań to są rozpoznania onkologiczne. I wiemy, jak ważny jest ten czas od rozpoznania do leczenia. W związku z tym te oddziały, te pracownie dostały odpowiedni sprzęt, to są endoskopy, rezonans, też poprawa warunków pracy, hospitalizacji pacjentów w oddziałach dziennych onkologicznych. Przede wszystkim ta kompleksowość, która zapewni, tak jak powiedziałem, lepszy komfort dla pacjentów onkologicznych, bezpieczeństwo i skuteczność leczenia.
5: Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego. Małopolska bardzo intensywnie inwestuje środki, które są w dyspozycji województwa małopolskiego, budżet województwa małopolskiego, środki europejskie, ale również środki z KPO. I na przykładzie tego szpitala imienia Ludwika Rydygiera widać, jak w ostatnich latach szpital zmienia się, jak inwestuje w nowoczesny sprzęt, jak remontuje poszczególne oddziały piętra. W najbliższym czasie, w kolejnych latach łącznie będzie to inwestycja na poziomie prawie 250 milionów złotych w tymże jedynym szpitalu. Kolejne inwestycje w szpitalach w Małopolsce są realizowane. Tutaj wspominamy szpital rehabilitacyjny chociażby na ulicy Modrzewiowej. Tam nowoczesna poradnia, zespół poradni już jest w trakcie budowy. Szpital Dietla również realizuje swoją modernizację, zakupuje nowoczesny sprzęt. Szpital Świętego Jana Pawła II w zakresie kardiologii, poradni kardiologicznych, ale też mówimy o tym, że wsparcie kardiologii, chociażby różnego rodzaju specjalistycznych zabiegów, to ten szpital, czyli szpital Jana Pawła II również inwestuje, przekazując konkretne środki na inwestycje.
1: Urządzenia do robotycznej apteki były sprowadzane m.in. z Finlandii, Belgii i z Włoch. Ta inwestycja kosztowała ponad 90 milionów złotych.

0: reklama. Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę herbata czarna ekspresowa, minutka, 100 torebek, 3,99 za opakowanie, 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni, 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości, 8,99 za kilogram przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Reklama. W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.
8: 22,5 minuty po 16:00 w Radiu Plus. Anna Jantar.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie prowadził diagnostykę, leczenie i rehabilitację psów ratowniczych. 100 tysięcy złotych będzie przeznaczone na specjalistyczną opiekę nad małopolskimi psami ratowniczymi.
2: Zbigniew Arendt, jestem dyrektorem Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Dzisiaj podpisaliśmy umowę, jeżeli chodzi o leczenie i opiekę lekarsko-weterynaryjną nad psami ratowniczymi, które są własnością ochotniczej straży pożarnych. Taką opieką zostanie objętych 32 psów. Są to psy szczególne dla nas, dla społeczeństwa, ponieważ one służą, poprzez swoją służbę są narażone na różne urazy, na różne obciążenia, na różne choroby. Jeżdżą po całym świecie, po całej Europie, często trafiają do klimatów innych niż u nas, a więc są też narażone na inne patogeny, na inne bakterie, na inne pasożyty. No i te psy będą u nas leczone. Będziemy je leczyli w formie emergency, czyli takich przypadków nagłych, powypadkowych, pourazowych, ale też obejmiemy te psy standardową opieką lekarsko-weterynaryjną, a więc systematyczne kontrole, kontrole chociażby po przyjeździe z takiej misji. Dysponujemy dobrze wyposażoną kliniką, ta klinika uniwersytecka działa w Krakowie od ponad 2 lat. W tej chwili naprawdę mamy bardzo dużo pacjentów, nie musimy się reklamować, ale dla tych pacjentów szczególnych, które służą społeczeństwu, które są narażone na takie urazy, a więc z powodu swojej ciężkiej pracy, szczególnie będziemy je tutaj traktowali i otaczali opieką. Bardzo się cieszymy, ponieważ wiadomo, usługi lekarsko-weterynaryjne są dosyć kosztowne, jak wszystkie usługi lekarskie. To często jest duże obciążenie dla właścicieli tych psów, dlatego się cieszymy, że w Urzędzie Marszałkowskim znalazły się specjalne środki, aby wspomóc tych właścicieli w procesie leczenia tych pacjentów.
3: Sylwester Tabor, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Podpisaliśmy dzisiaj porozumienie z Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich, który jest jednostką należącą do Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącą opieki nad psami, funkcjonariuszami, które są wykorzystywane do akcjach ratowniczych prowadzonych przez Straż Pożarną, przez ochotnicze jednostki Straży Pożarnej.
4: Na czym ono polega?
3: Te psy wykorzystywane są w różnych warunkach. W rezultacie jest duże zagrożenie, że będą przenosić ze sobą różnego rodzaju mikroorganizmy, wirusy. Podczas poszukiwań one oczywiście są narażone na ich działanie. My będziemy przeprowadzać diagnostykę w klinice, czy jest akurat zdrowy i następnie będzie mógł wrócić spokojnie do służby, a w przypadku, kiedy zachoruje, będziemy leczyć w naszych klinikach te zwierzęta.
5: Adam Szlachta, OSPG RS Nowy Sącz. Powiem szczerze, że opieka weterynaryjna jest jedną z takich kwestii, no, bardzo często nie pierwszoplanowych, ale sytuacje, które się zdarzają bardzo często w pracy ratowniczej, właśnie pokazują, jak ważnych. Nasze psy wykonują bardzo ciężką pracę, czy to w terenie, czy na gruzowiskach. Niestety nie jesteśmy w stanie im zapewnić 100% bezpieczeństwa tej pracy. Bardzo często dochodzi do jakichś przecięć, do jakichś nadwyrężeń, ale też bardzo często ścieramy się z takimi trudniejszymi przypadkami, gdzie nasz piesek łapie jakiś nowotwór bądź inną chorobę zakaźną. Wtedy bardzo często ta szybka przede wszystkim pomoc weterynaryjna, ale też i profesjonalna, no jest bezcenna.
4: To spotkanie dzisiaj to jest taki kamień milowy w stronę tego, żeby jeszcze więcej tym psom pomagać?
5: Tak, ja myślę, że ogólnie z takim bardzo dużym optymizmem obserwujemy to, co się dzieje wokół tej ratownictwa psiego, tak to nazwijmy. I tak naprawdę w Warszawie i te zmiany legislacyjne to jakby wpisują się w ten całokształt właśnie tych zmian. Mamy oczywiście nadzieję na to, że to będzie dalej w tym kierunku szło. Tutaj muszę powiedzieć, że i złożyć też jeszcze raz duże podziękowanie dla Urzędu Marszałkowskiego, dla Marszałka za to, że kontynuują tą inicjatywę, za to, że w dalszym ciągu to wsparcie jest kontynuowane i co najważniejsze jeszcze jest poszerzane. Także mam nadzieję, że przyszłość przyniesie dla przewodników jeszcze większe jakby wsparcie, bo naprawdę jego potrzebują. A tak jak też to wspomniałem na spotkaniu, nasze województwo przoduje w całej Polsce, jeśli chodzi o ilość zespołów certyfikowanych, które realnie mogą wspierać akcje ratownicze na terenie całego naszego województwa.
6: Jerzy Herma, przewodnik psów ratowniczych w strukturach OSP, instruktor i egzaminator komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
4: Co to dla Państwa jako strażaków oznacza dzisiaj podpisanie tych dokumentów?
6: Dzisiaj to tutaj wrzącny meteoryt spadł w kynologię ratowniczą, w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ przez 18 lat mojej kynologii ratowniczej, która w sierpniu właśnie ten jubileusz obchodziła, nie mieliśmy takiego wsparcia. Leczyliśmy psy z własnego budżetu prywatnego i bardzo wielu przewodników w przeciągu ostatnich 3 lat tutaj w województwie małopolskim. 5 świetnych przewodników psów ratowniczych w strukturach OSP zrezygnowało z bycia dalej w kynologii ratowniczej ze względu na ilość ponoszonych kosztów i czasu z prywatnego budżetu kosztem rodziny. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień zatrzyma odchodzenie przewodników psów ratowniczych ze struktur OSP i pozwoli, żeby wrzucić chociaż troszkę w to, by ten budżet rodzinny, domowy, prywatny nie był uszczuplany na leczenie psa ratowniczego, który służy tak naprawdę wszystkim, całemu naszemu społeczeństwu i służy też państwu. Więc to jest naprawdę ogromny krok w kynologii ratowniczej, że te nasze psy ratownicze będą mogły być leczone z budżetu, a nie z prywatnego portfela przewodników.
4: Dzisiaj czuje się pan właśnie tak doceniony przez państwo?
6: Czuję, że mój pies został pierwszy raz bardzo doceniony przez państwo, pomimo tego, iż jeszcze jest psem pracującym, ratowniczym. Życzę mu, żeby jak najdłużej pracował właśnie w takiej kondycji, jaka jest, ale w jakim stopniu będzie miał zagwarantowaną tą emeryturę, chociaż weterynaryjną, kiedy odpukać niemalowane, coś nam się podzieje zdrowotnie, somatycznie i będziemy mieć to wsparcie.
1: Porozumienie zostało podpisane między Uniwersytetem Rolniczym, Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich i 8 jednostkami ochotniczych straży pożarnych z Małopolski.

Był 24 września, tak jak dziś, rok 1975. Wokalista grupy The Small Faces, Rod Stewart, umieścił na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów swój solowy singiel z piosenką Sailing. To była kompozycja Gavina Sutherlanda. Stała się ona popularna m.in. dzięki temu, że została użyta w dokumentalnym serialu telewizyjnym pod tytułem Sailor. Została napisana i nagrana pierwotnie przez Sutherland Brothers, czyli duet składający się z Gavina i Iana Sutherlandów, 3 lata wcześniej, w czerwcu 1972. W wywiadzie dla Scottish Daily Express w 1975 roku Gavin pisał tak. Zabawne, że w Sailing jest tak, że większość ludzi uważa, że piosenka opowiada o młodym chłopaku, który mówi swojej dziewczynie, że przemierza Atlantyk, żeby z nią być. Ale w rzeczywistości piosenka nie ma nic wspólnego z romansem ani statkiem. To opowieść o duchowej odysei ludzkości przez życie w drodze do wolności, spełnienia kontaktu z najwyższą istotą.

0: Rod Stewart na żywo w Royal Albert Hall. Kiedy brytyjska grupa operacyjna wypływała z portu Portsmouth 5 kwietnia 1982 roku, to był trzeci dzień wojny o Falklandy, to z systemu nagłośnieniowego na nabrzeżu transmitowano właśnie sailing. Wielu artystów sięgało do tej piosenki. Została nagrana m.in. przez Jean Baez, przez Brotherhood of Men, przez grupę Smokey, przez Vera Lynn, przez Rogera Whittakera, a udane instrumentalne wersje zostały nagrane przez londyńską orkiestrę symfoniczną już w 1977 i potem przez Richarda Clydermana. Wersja francuska pod tytułem Ma Musique została nagrana przez Jodassena w roku 1975. Znają Państwo tę wersję również z Radia Plus.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
2: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama.

0: Autor scenariusza do widowiska Poezja Witraży. Scenariusz widowiska opiera się tylko i wyłącznie na listach Wyspiańskiego do kilkunastu adresatów. To są jego przyjaciele tacy jak Lucjan Rydel, Józef Mychower, ale także współpracownicy. I drugi tekst, który wykorzystuje, to są raptularze z 1904 i 1905 roku. Ja wychodziłem z założenia i mówię to otwarcie, mimo niekiedy takiej chęci, którą mi wyobraźnia podrzucała. Nie dopisuj niczego Wyspiańskiemu. Wykorzystaj to, co on pozostawił jako trwałe świadectwo z jednej strony fascynacji, jakie się pojawiały w chwili, kiedy tworzył witraże, a z drugiej strony dramaty, które przeżywał w tamtym okresie, bo ten czas tworzenia to jest 10 lat.
1: Co widz będzie mógł zobaczyć?
0: Rozpoczyna się od momentu, kiedy Wyspiański jest przekonany, że nie będzie realizował żadnych prac u franciszkanów, ponieważ nie uczestniczył w konkursie na właśnie opracowanie polichromii i później pokazuje zdarzenia, które sprawiły jednak, że został zaproszony do prac przy kościele franciszkanów, aż po moment, kiedy osadzany jest najpiękniejszy, chyba jeden z najbardziej wzniosłych i najbardziej pięknych witraży w historii sztuki europejskiej, czyli witraż Bóg Ojciec Stań się.
2: Grzegorz Siwek, franciszkanin, gwardian klasztoru i rektor Bazyliki Franciszkanów w Krakowie. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ten spektakl był w innym miejscu, skoro spektakl opowiada o tym, w jaki sposób Stanisław Wyspiański przygotowywał się, projektował, co mu grało w duszy, kiedy chciał wykonać te witraże i widać, że jego inspiracje franciszkańskie. Tak spodziewam się, że ten spektakl pokaże nam trochę od zaplecza to, co widzimy na co dzień w Bazylice. Jak to wyglądało, jaka droga Wyspiańskiego prowadziła do tego, że zostawił nam takie dzieło.
1: Widowisko opiera się na muzyce skomponowanej przez Stanisława Radwana. Jakie uczucia panu towarzyszą?
3: Jacek Romanowski, aktor Starego Teatru. To jest niezwykłe, za każdym razem, jak tylko mam jakiś kontakt z jego twórczością, to jest jakieś trudne do wyrażenia, trudne do opisania rodzaj ekscytacji, fascynacji, jakiejś wdzięczności losowi, że mogłem się z nim spotkać w pracy.
0: I element trzeci, który jest niesłychanie ważny, to jest to, co będzie dziełem tutaj pana Bogusława Nowaka jako inscenizatora, a mianowicie stopniowe ujawnianie poprzez reżyserię światła tego, co niekiedy jest przez nas niedostrzegane, zarówno w tych polichromiach, jak i witrażach. Wchodząc tutaj do bazyliki, w zależności od tego, jaka jest pora, jakie jest światło, pewne fragmenty widzimy, pewnych nie dostrzegamy. Praca tutaj inscenizatora między innymi będzie polegała na tym, żeby wydobyć to, co być może nie jest dostrzegane przez ludzi, którzy odwiedzają tę wspaniałą bazylikę.
4: Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. To jest rzeczywiście szczególnie poruszający moment, bo po 20 latach od swojej premiery, którą miało w roku Wyspiańskiego, na stulecie jego śmierci, ale też w roku 750-lecia lokacji Krakowa i te dwa konteksty pamiętamy. Po 20 latach jest zmieniony, jest uzupełniony, jest zaaranżowany także na chór, jest pomyślany potężniej niż ówczesne ograniczenia, więc też cieszę się, że po raz kolejny możemy współtworzyć tą ważną produkcję.
5: Widowisko mogą Państwo zobaczyć jeszcze dziś i jutro o 20.30 w Bazylice Świętego Franciszka z Asyżu w Krakowie. Bilety na stronie internetowej Filharmonii Krakowskiej.

0: reklama.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama.
2: 17:02. Michael Oldfield i Maggie Reilly. A o 17:00 wiadomości w Radio Plus.

0: Nożownik, który doprowadził do tragedii w klasztorze w Jarosławiu, walczył wcześniej na froncie w Ukrainie. Uderzona toporkiem w głowę dziewczynka dziś może opuścić szpital. Zaatakował ją o rok starszy kolega. Lubisz majsterkować w drewnie? W Łodzi trwa ciekawy festiwal. Jest 17. Marcin Bartnik. Napastnik miał walczyć na froncie w Ukrainie. Mamy nowe ustalenia na temat 31-letniego Ukraińca i chora M, który dokonał ataku z użyciem noża w klasztorze w Jarosławiu. Na portalu ese.pl jest dostępny film z zatrzymanym mężczyzną. Najnowsze informacje zebrał nasz reporter Michał Rawa.
1: Zgadza się, dzień dobry. Jak się dowiedzieliśmy, napastnik posiadał paszporty niemiecki i ukraiński, ale miał także nadany polski PESEL, co oznacza, że wcześniej musiał przebywać w naszym kraju. Miał też służyć w ukraińskiej armii. Wczoraj wjechał do Polski z Niemiec, a dzisiaj próbował dostać się na Ukrainę. Nie został jednak przepuszczony przez granicę, ponieważ jego samochód nie miał ważnego ubezpieczenia. Jak dostał się na teren klasztoru i dlaczego zaatakował, to ustalają śledczy.
0: Do ataku doszło dziś rano. Zginął jeden z księży. Cztery inne osoby z ranami kłutymi trafiły do szpitali. Dwie były operowane. Poszkodowana dziewczynka może jeszcze dziś opuścić szpital. To informacja od lekarzy o 10-latce z miejscowości Ptaki, ranionej toporkiem przez o rok starszego kolegę. Jej stan jest dobry, ale decyzję o ewentualnym wypisie podejmie lekarz prowadzący.
2: Dzisiaj rozmawiałam z lekarzem prowadzącym, także poinformował mnie, że w najbliższych dniach zostanie wypisana. Być może będzie to dzień dzisiejszy, natomiast na tę chwilę nie mogę potwierdzić w 100%, dlatego czekam na informację potwierdzającą, jeśli chodzi o lekarza prowadzącego.
0: Powiedziała nam rzeczniczka szpitala w Białymstoku Aneta Łukowska. Chłopiec, który ranił 10-latkę, również znajduje się w tej placówce. 5 pseudograficiarzy zatrzymanych wpadli, bo zostawili włączoną kamerę. W nocy z 19 na 20 września grupa około 30 osób zatrzymała awaryjnie pociąg relacji Szczecin-Świnoujście. Na stacji w Ładzinie zdewastowali skład sprejem. Straty wynoszą ponad 90 tysięcy złotych.
3: Jeśli chodzi o osoby zatrzymane, można powiedzieć, że pochodzą z tak zwanych dobrych domów. Są to obywatele polscy. Zebrany materiał pozwala na twierdzenie, że ta sama grupa dokonała podobnego czynu w Berlinie, w metrze, gdzie dokonali włamania i również zamalowali skład.
0: Wyjaśniał zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie Przemysław Kucharski. Zatrzymanym grozić może do 8 lat za kratami. Policja zapowiada, że to nie koniec zatrzymania.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: To impreza dla miłośników sztuki, ale też dla cieśli, rzemieślników i wszystkich, którzy lubią majsterkować w drewnie. W Łodzi rozpoczął się 3-dniowy Wood Design Festival. Można nauczyć się konserwacji antyków, ale też tworzenia czy składania mebli. Festiwal łączy sztukę z praktycznymi umiejętnościami, o czym przekonał się nasz reporter Grzegorz Mnich.
5: Co tu ciekawego się dzieje?
6: Uczymy intarsji, czyli starej techniki zdobienia mebli. Cierpliwość, trzeba wyłączyć Facebooka, Netflixa wyłączyć i wtedy sobie usiąść.
5: I jak ci idzie?
7: Na pewno wymaga to mocnej ręki. Po tej chwili już pewnie będę miał odciski na palcu.
8: Tutaj akurat przygotowujemy prace praktyczne. Będziemy próbować stworzyć stół.
9: Pokazujemy, jak wyszlifować dokładnie meble.
10: Takie jest założenie z festiwalu, ażeby pokazać zarówno sztukę wysoką, jak i sztukę użytkową, design. Dr Olga Tuszyńska-Szczepaniak, jak i różnego rodzaju rozwiązania technologiczne.
0: Festiwal w łódzkiej hali Expo potrwa do soboty.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Trwa jeszcze rekrutacja na studia podyplomowe z duszpasterstwa rodzin w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Podamy szczegóły. Przypomnijmy o propozycjach Instytutu Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II. Jutro Instytut organizuje ostatnią w tym sezonie projekcję filmu Pod gołym niebem, ale to nie jedyne propozycje. W sobotę w Krakowie Festiwal Wody. Zachęcimy do świętowania 125. rocznicy uruchomienia wodociągu w naszym mieście. Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu. Abba, Radio Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Można powiedzieć, że studia podyplomowe z duszpasterstwa rodzin w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie są kompendium wiedzy. Przygotowują do pracy z małżeństwami i rodzinami, m.in. w archidiecezji. To już ostatni dzwonek, by się rekrutować. Oferta studiów skierowana jest zarówno do osób świeckich, jak i duchownych.
2: Ksiądz Paweł Gałuszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
3: Czym są studia podyplomowe z duszpasterstwa rodzin?
2: To taka, myślę, bardzo ciekawa inicjatywa, którą realizuje Wydział Duszpasterstwa Rodzin we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Inicjatywa, której celem jest odpowiedź na też pewne zapotrzebowanie, z którym zwracają się do nas osoby świeckie, jeśli chodzi o możliwość przygotowania, formowania do właśnie pracy, posługi w kościele. Myślę, że to też w wielu przypadkach taka dobra okazja do tego, żeby rozwinąć swoje zainteresowania właśnie związane z tematyką małżeństwa, rodziny, poznać dokumenty, które mówią na ten temat, czy też dowiedzieć się wielu takich ciekawych aspektów, jak Kościół postrzega, jak Kościół też ocenia pewne kwestie właśnie związane z życiem małżeńskim i rodzinnym i do czego zachęca.
3: Czego będzie można się dowiedzieć?
4: Magdalena Dej, diecezjalny doradca życia rodzinnego archidiecezji krakowskiej. To już kolejna edycja studiów podyplomowych z duszpasterstwa rodzin, które stanowią taki kompleksowy program przygotowania osób indywidualnych, ale również małżeństw do pracy z małżeństwami, z rodzinami w naszej diecezji, ale nie tylko w naszej diecezji. Program tych studiów jest interdyscyplinarny, bardzo szeroki. To jest zarówno wiedza z zakresu teologii małżeństwa i rodziny, psychologii, z zakresu elementów takich też pedagogicznych, również z pewnych takich specjalistycznych obszarów, które przygotowują do pracy właśnie z małżeństwami, z rodzinami.
2: Te studia podyplomowe składają się z dwóch semestrów. Zajęcia odbywają się w sposób hybrydowy. Piątki zazwyczaj właśnie są te zajęcia prowadzone w formule online, natomiast soboty podczas tych weekendów, kiedy są zjazdy, mają charakter stacjonarny.
4: Program składa się z szeregu zajęć, zarówno w formie wykładowej, jak i w formie ćwiczeniowej.
3: Do czego przygotowywanie są absolwenci?
4: Ta wiedza, którą my przekazujemy słuchaczom, wykorzystywana jest później m.in. w ramach pracy z narzeczonymi w poradni życia rodzinnego, w ramach katechez dla narzeczonych, różnych wspólnot, w których ci nasi doradcy angażują się i przekazują tą wiedzę później dalej. Można zostać doradcą życia rodzinnego. To jest taka funkcja, taka posługa w Kościele bardzo dużej odpowiedzialności. Osoby, które są absolwentami tych studiów i uzyskują misję kanoniczną, są niejako takim głosem Kościoła w tych społecznościach lokalnych, również bez misji kanonicznej. I można wykorzystywać tą wiedzę, którą otrzymuje się na studiach, no po prostu działając w swoich lokalnych społecznościach, działając w różnych wspólnotach kościelnych, będąc liderami różnego rodzaju grup, które działają tutaj na rzecz kościoła lokalnego.
3: Kto może się zapisać?
2: Pierwszym takim warunkiem na pewno jest ukończenie studiów wyższych, dlatego że to są studia, które bazują na już wykształceniu magisterskim czy też licencjacie. Adresowane są tak naprawdę do wszystkich. Zapisać mogą się wszyscy ci, dla których właśnie sprawa małżeństwa i rodziny widziana z różnych perspektyw jest droga bliska.
1: Studia trwają 2 semestry, a zapisać można się jeszcze do poniedziałku. Szczegóły zainteresowani znajdą na stronie internetowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 17 minut po 17. Ricky Martin.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę herbata czarna ekspresowa, minutka, 100 torebek, 3,99 za opakowanie, 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni, 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości, 8,99 za kilogram przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Przeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama.
5: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Przystanek Kraków. Pod takim hasłem w sobotę odbędzie się kolejna, to już 9. edycja Festiwalu Wody. Wodociągi miasta Krakowa zabiorą Państwa w podróż w czasie do 1901 roku. Było to wtedy po raz pierwszy popłynęła woda do krakowskich kranów.
2: Anna Maszadro, rzecznik prasowy Wodociągi Miasta Krakowa. 26 września Festiwal Wody Woda nas kręci. Tym razem przystanek Kraków. Zatrzymamy się w 1901 roku i nie bez powodu, ponieważ Wodociągi Miasta Krakowa w tym roku świętują 125 lat swojej działalności i właśnie w 1901 roku popłynęła pierwsza woda do kranów krakowian. I wszystkich w sobotę chcemy zabrać w fantastyczną podróż w czasie i przenieść do 1901 roku. Zapraszamy i tych małych, i tych dużych. Przebierzcie się, miejcie jakiś detal w stylu epoki. Zachęcamy. Można wziąć broszkę ze sobą, jakąś parasolkę stylizowaną, kamizelkę, kaszkiet, fartuszek. Wszystkie te elementy na pewno dodadzą uroku, a także klimatu naszemu festiwalowi, bowiem pracownicy wodociągów miasta Krakowa również będą przebrani. A co nas czeka na festiwalu? Dla dorosłych przewidzieliśmy zwiedzanie zakładu. To jest taka perełka, która zdarza się tylko raz do roku, więc zachęcamy. Godzinę zwiedzania znajdziecie na naszej stronie internetowej i zapraszamy bardzo serdecznie na to zwiedzanie. Oczywiście dzieciaki też można na to zwiedzanie ze sobą zabrać. Oprócz tego prelekcje to będą takie bilańskie pogawędki o kranówce. Tutaj będzie się można dowiedzieć, jaka jest ta nasza krakowska woda, w jaki sposób jest uzdatniana. Można też jej będzie przez cały festiwal oczywiście skosztować w różnych wersjach, i tej gazowanej, i na zimno, i z różnymi wspaniałymi dodatkami. A co przygotowaliśmy dla dzieciaków? Co niemiara. Tutaj naprawdę można się zgubić i pewnie też nie zdołam wszystkiego opowiedzieć, ale na pewno będziemy budować Kraków z dawnych lat. Będzie też warsztat szycia maskotek z tamtych czasów i wiele więcej, ale przecież zdradzać wszystkiego nie mogę.
3: A jak krakowiacy mogą się dostać na ten festiwal?
2: Ach, fantastycznie. Mamy oczywiście specjalny autobus, który będzie dowoził mieszkańców.

0: mieszkańców z przystanku przy Krakowie, przy ulicy Kałuży. I tutaj będzie ten przystanek taki, gdzie zaczynamy swoją podróż, natomiast kończymy na ulicy Księcia Józefa 299 przy Zakładzie Uzdatniania Wody Bielany, gdzie mieści się też nasze Centrum Edukacji Ekologicznej, w którym odbywa się właśnie ten fantastyczny festiwal wody już po raz 9.
1: Czy są jeszcze jakieś może nagrody przewidziane dla tych najmłodszych, jakieś konkursy?
0: Tak, będą pewne nagrody, będą konkursy, będzie dużo dobrej zabawy, ale też nauki. No i przede wszystkim dowiemy się, jak funkcjonował Kraków, w jakie gry grały dzieci w 1901 roku. I co nas jeszcze czeka? Na pewno warto zajrzeć na przedstawienie, jak to w Krakowie wodociąg otwarto. Oprócz tego można będzie też pouczyć się różnych epokowych tańców, no i wysłuchać całkiem ciekawego koncertu muzyki filmowej. A jakiej? O tym dowiecie się, jeżeli przyjdziecie na festiwal.
2: No to wygląda na to, że atrakcji będzie sporo, a wstęp na festiwal jest wolny. 17:34 minuty. Słuchają Państwo Radia Plus. W Radiu Plus magazynu reporterów.

0: Reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Zawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1+1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama.
9: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Letnie seanse pod gołym niebem organizowane przez Instytut Dialogu Międzykulturowego w Krakowie dobiegają końca. Ostatnia okazja jutro w Mnikowie przy parafii świętego brata Alberta. Instytut Dialogu ma też inne propozycje. Będzie można spędzać czas razem także w czasie Akademii Rodzinnej, która wróciła po wakacyjnej przerwie.
2: Małgorzata Stoch-Staszel, Instytut Dialogu Międzykulturowego w Krakowie. Instytut Dialogu Międzykulturowego ma w swojej ofercie bardzo dużo działań, które mają na celu integrację rodzin, wspólne, dobre spędzenie takiego wartościowego czasu, odłączenie się na chwileczkę od telefonów, od social mediów, od rozpraszaczy, które zabierają nam bardzo często ten rodzinny czas. I kino plenerowe jest jedną z takich właśnie form integracji rodzin, oczywiście nie tylko rodzin. Taki dobry czas jeszcze na koniec lata w plenerach, które są w jakiś sposób atrakcyjne, które warto odwiedzić przy okazji właśnie kina plenerowego.
3: W planach Instytutu Dialogu Międzykulturowego jest też Akademia Rodzinna. Co to jest?
2: Ruszamy z kolejnymi spotkaniami naszej Akademii Rodzinnej od września. Jest to taki projekt cykliczny, który polega na spotkaniu

0: aktualnie się dzieje, czyli jeżeli spotkamy się w grudniu, to na warsztatach bożonarodzeniowych, w okolicach Świąt Wielkiej Nocy będą to warsztaty wielkanocne. Cały rok będziemy się spotykać raz w miesiącu, a zwieńczeniem tego będzie piknik rodzinny, ale to w czerwcu.
1: Co mogą dać uczestnikom te zajęcia?
0: Takim naszym głównym celem jest to wspólne spędzenie czasu, wspólna radość, integracje rodzinne, integracja międzypokoleniowa również. Czas dziadków z dziećmi to również jest bardzo cenny czas dla jednych i dla drugich. Oprócz tego chcemy zwracać właśnie uwagę na to, że kreatywność, radość tworzenia, radość działania to jest coś, co może po prostu bardzo dziecko rozwinąć i jednocześnie dać mu poczucie takiej sprawczości, poczucie, że tak, zrobiłem coś sam, jest to ważne, mama, tata obserwowali, patrzyli, byli ze mną, brali w tym czynny udział, czyli tak naprawdę bardzo, bardzo dużo mamy tutaj takich aspektów, które po prostu przyczyniają się do wzrostu tego młodego człowieka, rozwoju jego.
2: Wspominałem o ostatnim seansie kina plenerowego. To jutro w Mnikowie przy parafii świętego brata Alberta Instytut organizuje projekcję filmu W pogoni za szczęściem. Początek o 19:30, wstęp jest wolny. A scenariusz filmu oparty jest na autentycznych wydarzeniach i opowiada o życiu Chrisa Gardnera. W tej roli Will Smith. Łańcuch wydarzeń zostawia głównego bohatera bez domu, bez pracy, w wieku lat 30. Wraz ze swym synkiem Chrisem żyje w łazience na stacji kolejowej w San Francisco. Ale wbrew swemu beznadziejnemu położeniu, ze wszystkich sił stara się zostać maklerem. Krok po kroku, dzień za dniem. Realizuje te marzenia i w końcu staje się milionerem, który jest wspólnikiem i właścicielem firmy zajmującym się pośrednictwem giełdowym. Mnichów przy parafii świętego brata Alberta, 19:30, jutro w pogoni za szczęściem. Wstęp wolny.

0: Reklama.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama.
2: Niecałe dwie minuty do 18. O 18 najpierw wiadomości, potem Sara Brightman, Andrea Bocelli i na pewno Agata Petela, która już jest w studiu i czeka na spotkanie z Państwem. Ja będę czekał jutro po 16. Dziękuję za dziś. Bogdan Ingersleben. Kłaniam się.

0: Nożownik, który zaatakował w klasztorze w Jarosławiu, czeka na przesłuchanie. Chiński prezydent odbywa historyczną wizytę w Waszyngtonie. Estakada na krajowej 79 znów podzieliła kierowców w Chorzowie. Jest 18. Marcin Bartnik został osadzony w policyjnym areszcie, czeka na przesłuchanie. To informacje z prokuratury na temat 31-letniego Ihora M. Ukrainiec dokonał ataku z użyciem noża w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zginął jeden z księży, cztery kolejne osoby z ranami kłutymi trafiły do szpitali. Na terenie klasztoru wciąż trwają działania śledczych, przekazała nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
1: Zbierane są dowody, zabezpieczane są wszystkie ślady, ustalani są świadkowie, przesłuchiwani.
0: Tymczasem w szpitalu w Jarosławiu trwa walka o życie rannych w ataku nożownika. Dwie osoby były operowane, relacjonuje lekarka dyżurna w tym szpitalu Ewa Dziedzic.
2: Obaj pacjenci są już po operacji i obaj leżą u nas w szpitalu na oddziale intensywnej terapii. Ale ich stan jest ciężki. Dycha za nich aparat i dostaną leki na pewno i sedatywne i na pewno jest toczona krew i wszystko co trzeba to dostają, żeby po prostu ich życie uratować.
0: Przypomnijmy, według naszych nieoficjalnych ustaleń napastnik był w Polsce przejazdem, wjechał do naszego kraju z Niemiec. Na razie nie wiadomo, dlaczego zaatakował w klasztorze w Jarosławiu. To pierwsza taka podróż od ponad dekady. Chiński prezydent Xi Jinping odbywa historyczną wizytę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump już przywitał go w Białym Domu, twierdząc, że on i Xi nawiązali naprawdę wielką przyjaźń. Głównymi tematami rozmów mają być handel, sztuczna inteligencja, Tajwan i wojna z Iranem, mówił Trump w czasie przemówienia. Podczas tej wizyty omówimy również palące kwestie dotyczące bezpieczeństwa, technologii oraz superinteligencji. Decyzje, które podejmiemy dziś w tych dziedzinach, mogą sprzyjać pokojowi i dobrobytowi przez kolejne dekady. Jest to drugie spotkanie obu przywódców w tym roku. Eksperci twierdzą, że głęboka nieufność po obu stronach prawdopodobnie utrudni jakiekolwiek znaczące przełomy w trakcie tych rozmów. W Chorzowie wśród kierowców zawrzało. Szymon Michałek, prezydent miasta, zdecydował, że nie przywróci ruchu na zamkniętej od kilkunastu miesięcy estakadzie w ciągu drogi krajowej nr 79. Miasto zamierza wyburzyć estakadę i wybudować nową.
3: To jest tragedia. W Chorzowie nie da się poruszać samochodem między godziną 14 a 17.
4: Jak była estakada, było wygodniej.
5: Tak. Oczywiście, że tak. Prosto było i sprawa była rozwiązana. Teraz już jest wszystko, cały Chorzów zaciśnięty jest. Nie?
4: Pan dużo traci na tym jako taksówkarz?
6: Bardzo dużo. Przede wszystkim eksploatacja samochodu. Po roku czasu mam takie koszta za samochód do naprawy, za te wszystkie objazdy, dziury przede wszystkim, bo w mieście nic nie jest zrobione.
4: Niech osoby kompetentne się wezmą do roboty.
0: Z kierowcami rozmawiał w Chorzowie Darek Brombosz. Pod koniec sierpnia, przypomnijmy, pod obiektem przywrócono ruch tramwajowy.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Uniwersytet czy Politechnika? I jaki kierunek wybrać? Odpowiedzi szukają młodzi goście odwiedzający Ogólnopolski Salon Maturzystów Perspektywy. Na targach w Warszawie uczelnie prezentują swoje oferty, by przekonać, przyciągnąć do siebie przyszłych studentów.
8: Dużo jest fajnych kierunków na SGGW, dużo fajnych rzeczy do wyboru. WUM rozpatrujemy, Uniwersytet Warszawski i jeszcze zaraz idziemy na AWF. Na razie zbieramy ulotki i właśnie rozglądamy się, co jest najfajniejsze i będziemy wracać i rozmawiać dopiero.
9: Ja mam ambitne plany na MIMów. Na informatykę. Planuję też kandydować na matematykę, ale zobaczę co i jak.
0: To może być rekordowy rok pod względem liczby nowych studentów.
10: Te dwa lata, które mamy, ten rok i następny, to jest kumulacja dwóch roczników i tu jest rzeczywiście sporo więcej kandydatów na studia, natomiast za chwilę będziemy mieli zjawisko niżu demograficznego i to będzie powodowało, że o każdego studenta uczelnie będą walczyć.
0: Mówił Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. W przyszłym roku do matury może podejść ponad 380 tysięcy uczniów.

0: John Parr, czyli z energią rozpoczynamy Luz Plus.
1: Luz Plus.
0: Agata Wtala, dzień dobry. Weekend się zbliża i sporo ciekawych wydarzeń przed nami. Między innymi Wawel jest wasz, o którym opowiem już niebawem. Zachęcać będę państwa do tego, żeby odwiedzić Niepołomice, bo w najbliższy weekend odbywać się tam będą Pola Chwały, 20. edycja tego fantastycznego wydarzenia, które jest taką wielką lekcją historii. A tuż po godzinie 19 będę mieć dla państwa specjalne nagrody związane z Polami Chwały. Warto zostać z nami przez najbliższe dwie godziny, bo będą też książki do upolowania. O pierwszym tytule opowiem już za kilka chwil. Kto chciałby weekend wybrać się do teatru, też będzie taka szansa. No to gramy i zaczynamy.

0: Monika Rapiccio w Radio Plus.
1: Plus.
0: A teraz mam książkę dla osób, które lubią podróżować, a ich częstą destynacją są Włochy, Rzym, wieczne miasto. Mam dla Państwa książkę Jessica Warnberg, Rzym, miasto Boga, opowieść o świętości i władzy. Ależ doskonale się czyta tą książkę. Rzym, miasto, z którego Bóg rządził światem. I tu czczono boskich cezarów, wynoszono dyktatorów i obalano tyranów. Wszyscy przeminęli, tylko jeden władca Rzymu trwa do dziś, papież. Jessica Warnberg prowadzi nas przez 2000 lat historii od starożytności, narodzin chrześcijaństwa, przez blask renesansu, po tyranię Mussoliniego i naszą współczesność. Jak dzieje papiestwa splatały się z historią świata? Czy w Rzymie wiara i polityka kiedykolwiek były rozdzielone? Historia wiecznego miasta, jakiej dotąd nie opowiedziano, jest zawarta w tej pięknie wydanej książce Jessica Warnberg. Rzym, miasto Boga. Autorka pokazuje, że prawda bywa bardziej fascynująca niż najlepsza powieść Dona Browna. I tę książkę chcę Państwu dziś sprezentować, ale musicie się nieco postarać. Napiszcie, co Was zachwyciło w wiecznym mieście i dlaczego lubicie tam wracać. Luz plus małpa radio myślnikplus.pl. Najciekawsze odpowiedzi nagradzam książką Rzym, miasto Boga. Do dzieła.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Najlepsze hity cenowe w Pre-Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Pre-Commerce.pl. Pre-Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
11: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę herbata czarna ekspresowa, minutka, 100 torebek, 3,99 za opakowanie, 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni, 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości, 8,99 za kilogram przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
12: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Majus w Radio Plus. Same teraz robimy krótką przerwę na wiadomości lokalne.
1: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Robotyczna apteka w Krakowie już działa. To pierwsza w Polsce i trzecia w Europie w pełni zautomatyzowana apteka. Znajduje się w szpitalu imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie. Specjalne roboty przygotowują tam leki onkologiczne i kroplówki z apteczną precyzją, eliminując błąd ludzki. Jak mówi Monika Augusten, kierownik nowej apteki, urządzenia zostały sprowadzone m.in. z Finlandii, Belgii i Włoch.
2: Automatyczny magazyn, który sam rozpoznaje leki, sam je układa, sam skanuje i sam potrafi skompletować też całe zlecenie. Kolejne urządzenia to są urządzenia, które mają możliwość przepakowania takiego oryginalnego opakowania właśnie do takich unit dozów, czyli do pojedynczych dawek.
1: Koszt robotycznej apteki to ponad 90 milionów złotych. To jednak nie jedyna inwestycja w szpitalu Rydygiera, mówi Artur Asztabski, prezes zarządu szpitala Rydygiera w Krakowie.
3: W ramach KPO onkologicznego realizowaliśmy również zakupy do wszystkich oddziałów, które leczą pacjentów onkologicznych. Te oddziały, te pracownie dostały odpowiedni sprzęt, to są endoskopy, rezonans, też poprawa warunków pracy, hospitalizacji pacjentów.
1: Szpital w najbliższych latach planuje kolejne inwestycje na kwotę ponad 250 milionów złotych.
0: To są wiadomości Radia Plus.
1: Apache, wojskowe

0: Drony i widowiskowe loty dla publiczności. Małopolski Festiwal Dronów już 3 października w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Będzie prezentacja sprzętu wojskowego, wyścigi dronów, ale też rozmowy z ekspertami.
1: Będzie można polatać dronem, zobaczyć nowoczesne technologie dronowe, zapoznać się z nowoczesnym sprzętem wojskowym, również ze śmigłowcami, ale również porozmawiać z ekspertami. Jak prowadzić drona, na co zwracać uwagę. Również będziemy rozmawiać o tym, jak zabezpieczać przed atakiem dronów na różne obiekty związane, chociażby infrastrukturą krytyczną.
0: Zapraszał Łukasz Smułka, marszałek Małopolski. Wstęp na Festiwal Dronów jest bezpłatny.
2: To są wiadomości Radia Plus.
0: Są kompendium wiedzy, przygotowują do pracy z małżeństwami i rodzinami, m.in. w archidiecezji krakowskiej. Studia podyplomowe z duszpasterstwa rodzin w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. To już ostatni dzwonek, by się rekrutować.
3: To też w wielu przypadkach taka dobra okazja do tego, żeby rozwinąć swoje zainteresowania właśnie związane z tematyką małżeństwa, rodziny, poznać dokumenty, które mówią na ten temat.
0: Mówił ksiądz Paweł Gałuszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitarnej. Oferta studiów skierowana jest zarówno do osób świeckich, jak i duchownych. Absolwenci uzyskają kwalifikacje, by zostać na przykład doradcami w duszpasterstwach rodzin, prowadzić kursy dla narzeczonych.
4: Ta wiedza, którą my przekazujemy słuchaczom, wykorzystywana jest później m.in. w ramach pracy z narzeczonymi w poradni życia rodzinnego, w ramach katechez dla narzeczonych, różnych wspólnot, w których ci nasi doradcy angażują się i przekazują tą wiedzę później dalej. Można wykorzystywać tą wiedzę, działając w swoich lokalnych społecznościach, działając w różnych wspólnotach kościelnych.
0: Powiedziała Magdalena Dej, diecezjalna doradca życia rodzinnego archidiecezji krakowskiej. Zapisać można się jeszcze do poniedziałku. A na koniec prognoza pogody w Radiu Plus. Wieczór pochmurny i miejscami deszczowy. W Krakowie 13 stopni na termometrach, w nocy minimalnie 10 i też deszczowo. Poranek pochmurny, późnym popołudniem więcej przejaśnień i słońca i to dobra prognoza na weekend, bo w weekend dużo słońca i ciepło. W Krakowie w niedzielę nawet 20 stopni. Biometr mamy teraz niekorzystny.

0: chłopcy z pasu broni w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: Dziś wystartował Wawel jest wasz. Jednym z najbardziej widowiskowych punktów tegorocznego festiwalu są ogrody światłem malowane. Od dziś, przez cały weekend, w godzinach od 19 do 23, warto wybrać się do Ogrodów Królewskich na wyjątkowy wieczorny spacer. Po zmroku znana przestrzeń zmieni swój charakter, a pod wpływem światła, korony drzew, alejki, architektura i detale krajobrazu stworzą taką efemeryczną scenografię. Nie będzie to jednak klasyczne widowisko świetlne. Światło w ogrodach stanie się nieoczywistym przewodnikiem skłaniającym uczestników do indywidualnego odkrywania miejsca zatrzymania się i takiego uważnego patrzenia na otaczającą nas architekturę. Wawel jest wasz przez cały weekend, do niedzieli włącznie. No i oczywiście ten niesamowity pokaz świetlny w ogrodach na Wawelu. Warto z pewnością zaplanować sobie taki spacer, nawet dziś, jeśli pogoda pozwoli, ale to już taki punkt obowiązkowy na weekend. Ultravox i Wilki to też nasze obowiązkowe punkty w naszym muzycznym planie.
2: Reklama. Nie chcesz być sam?
3: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla ciebie katolickie wartości?
2: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
3: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, ona. Na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje. Jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w Parku Handlowym Zakopianka. Zakopiańska 62. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
7: Reklama.

0: Wilki w Radio Plus.
1: Luz Plus.
0: A teraz chcę Państwu zaproponować wejście w weekend w kulturalnym stylu. Co powiecie na kosztowny romans, czyli komedię dla raczej dorosłych? Ten spektakl będzie można zobaczyć już jutro w Teatrze Praska 52 o godzinie 19. No to Państwo sprawdzają, czy mają wolne, a ja opowiadam, o czym ta sztuka opowiada. A przeniesiemy się w czasie do lat 30. XX wieku, gdzie kobiety prezentują oszałamiające kreacje, a eleganccy dżentelmeni czarują rozmową. Muzyka, taniec i śpiew wypełniają długie, szalone noce. Atmosferę podgrzewają dodatkowo gorące uczucia i równie gorące konflikty. Jak już kochać, to na zabój, pąsowa suknia i kosztowny romans Jana Brzechwy oraz niedokończona symfonia Mariana Hemara to trzy jednoaktówki składające się na spektakl. Opowieść o trzech parach celebrujących życie i wolność połączy muzyczny repertuar z lat 30. i nieoczekiwane zwroty akcji. Kosztowny romans. Do zobaczenia już jutro na deskach Teatru Praska 52 o godzinie 19. Kto jest chętny, żeby zobaczyć ten spektakl, no to szybko niech do mnie napisze. Spektakl trwa tylko godzinę i 10 minut. Zapewniam, że czuć będą Państwo niedosyt po tym spektaklu, zatem piszcie do mnie na luz+, małpa radio, myślnik plus.pl, jeśli chcecie spędzić miły wieczór w teatrze.

0: Reklama.
1: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Mora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
0: Reklama.
9: Służby sprawdzają, czy w stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu doszło do sabotażu. Z mieszkańcami rozmawiał nasz reporter. Za chwilę też nowa ustawa paliwowa, która przeszła przez Senat, i polscy piłkarze przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną. Jest 19. Marcin Barcinik. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu. Prokuratura bada sprawę nocnego pożaru w stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli już monitoring, który ma pomóc w ustaleniu szczegółów tego zdarzenia. Z mieszkańcami Woli Krobowskiej rozmawiał nasz reporter Jakub Krzyżak.
10: Wyczytałam w internecie, że coś się dzieje i to Wola Krobowska, to ja po prostu jestem rzut beretę z strony. No po prostu jestem w totalnym szoku.
11: Jedynie tylko tyle, co słyszałam, ale nawet nie wyglądało, że straże jechały, a tak to nic więcej.
12: Wiedziała pani o tym, że tutaj jest w ogóle coś takiego, jak ta baza Starlink?
11: Nie wiedziałam. Naprawdę mieszkam tu już 45 lat i nawet nie wiedziałam, że takie coś jest.
12: Słyszała pani, co tutaj się wydarzyło?
13: A ja nic nie słyszałam. W nocy tam światło wyłączyły.
12: A żadnego dymu, pożaru, nic pani...
13: Ja nie widziałam, ja spałam. Żebym wiedziała, to bym wyszła.
12: Jest strach, że coś takiego dzieje się tuż obok was?
13: No to jest strach, no co zrobię? To co? Teraz ja nie widzę... do sklepu po chleb? Co będzie, to będzie.
9: Na miejscu pracuje policja i ABW. Senat bez poprawek przyjął ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Teraz wszystko w rękach prezydenta. Od wprowadzenia tych przepisów rząd uzależnia niższe ceny paliw i powrót do pakietu CPN.
14: Prezydent dostał kolejną okazję, aby stanąć po stronie Polaków, polskich kierowców, a nie po stronie wielkich koncernów. Prezydent szuka sztuczek, aby tę ustawę nadal blokować.
9: Mówił minister finansów Andrzej Domański. Przypomnijmy, poprzednią, praktycznie taką samą ustawę prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Zdjęcie dziecka w internecie może stać się czymś więcej niż tylko rodzinną pamiątką. Eksperci ostrzegają przed konsekwencjami sharetingu. Z raportu Status udostępnione wynika, że połowa badanych rodziców publikuje w sieci zdjęcia swoich dzieci. O czym więcej Krzysztof Płowecki.
15: Jak powiedziała mi psycholog Justyna Kotowska, pełne skutki sharetingu poznamy dopiero za kilka lat, gdy dzisiejsze dzieci wejdą w dorosłość. Już teraz wiadomo jednak, że publikowanie ich wizerunku może mieć poważne konsekwencje.
16: Zauważamy, że zjawisko sharetingu wzmacnia przemoc rówieśniczą.
15: I nie chodzi tylko o wyśmiewanie czyjegoś wizerunku. Zdjęcia z mediów społecznościowych mogą być wykorzystywane do tworzenia sztucznych, krzywdzących treści.
16: Te materiały są wykorzystywane do tworzenia gier, zdjęć, filmów ośmieszających.
15: Z raportu wynika, że ponad połowa badanych rodziców publikuje treści, na których wyraźnie widać twarz lub sylwetkę dziecka, 31% podaje jego lokalizację, a 14% dzieli się dokładnym wiekiem lub datą urodzenia.
9: To był Krzysztof Płowecki. Chcemy przygotować się do Mistrzostw Europy i jednocześnie mieć dobre wyniki w Lidze Narodów, mówi selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban. Jutro biało-czerwoni rozpoczną zmagania w tej edycji Ligi Narodów. Na początek zagrają z Bośnią i Hercegowiną na PGE Narodowym.
0: Cel jest prosty. Zwycięstwo w każdym meczu. Mamy jakość, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem. Zacznijmy jutro od meczu z Bośnią, żeby się przygotować jak najlepiej do tego meczu, narzucić swój styl grania, a później się już koncentrować na kolejnym meczu ze Szwecją.
9: Deklarował pomocnik polskiej kadry Przemysław Frankowski. Selekcjoner Jan Urban zdradził, że możliwe są niespodzianki w naszym składzie.
17: No wydaje mi się, że będziecie jakimś jednym, drugim zawodnikiem zaskoczeni. O tak, może powiem. Ale tak już konkretnie nie, ale no będzie. Będzie o czym rozmawiać, o tak powiem.
9: Początek meczu Polska-Bośnia i Hercegowina jutro o 20:45, a w najbliższych dniach biało-czerwoni zagrają też jeszcze ze Szwecją, Rumunią oraz rewanż z Bośnią na wyjeździe.
18: Luz. Luz.

0: Lady Punk w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: To będzie podróż przez XVIII-XIX wiek, a wszystko za sprawą pól chwały w Niepołomicach. Zamek Królewski i jego okolice będą planem jednej wielkiej lekcji historii. Na uczestników czekać będzie prezentacja musztry, broni i umundurowania od antyku aż po współczesność. Rekonstruktorzy przybliżą także codzienność minionych epok. Będzie można poczuć się jak na polu bitwy, między innymi oglądając manewry Dywizji Księstwa Warszawskiego, a to tylko kilka atrakcji, bo program pól chwały jest naprawdę bardzo bogaty.
2: Joanna Lasek i zajmuję się biurem Pól Chwały. 20. edycja Pól Chwały, czyli jubileuszowa, co za tym idzie też wyjątkowa dla nas, będzie głównie skupiała się na polskich zrywach niepodległościowych od końca XVIII poprzez XIX wiek. Szczególnie skupić się chcemy na okresie napoleońskim i na samym Napoleonie, którego będzie można spotkać i zajrzeć do jego namiotu. Będzie można z nim porozmawiać, posłuchać, jak opowiada o tym, jak wyglądały jego wyjazdy i zobaczyć też, jak wyglądało jego miejsce właśnie, które było na tych wyjazdach, czyli namiot ze składanym łóżkiem, biurkiem i mapą i będzie można się przyjrzeć dokładnie, jak wyglądało takie polowe stanowisko Napoleona.
3: Podczas Pól Chwały będzie można zobaczyć widowiskowe manewry Dywizji Księstwa Warszawskiego. Czym one się wyróżniają? Jak będzie wyglądać to widowisko?
4: Sara Donatowicz, odpowiadam za organizację oraz za biuro Pól Chwały. Jest to wydarzenie, które na pewno zwraca uwagę, ponieważ grupa jest ogromna. Grupa będzie przede wszystkim przedstawiać manewry wojskowe i przejdzie się dookoła.
5: Adam Dziubek, wolontariusz na Polach V. Będzie można zobaczyć musztrę. Jest to coś bardzo widowiskowego, ponieważ zobaczenie musztry na żywo to jest coś, co długo zostaje w pamięci. Można zobaczyć, jak wtedy wyglądała również musztra, bo na pewno się pozmieniało.
6: Każdy jeden element Pól Chwały jest godny uwagi. Dorota Markowska-Bochenek, odpowiedzialna za część cywilną Pól Chwały. Przede wszystkim historia, z czym nam się kojarzy w szkole. To są wielkie bitwy. A to nie tylko były bitwy. To było zwyczajne życie naszych przodków, którzy pracowali, uczyli się, wykonywali różnego rodzaju czynności, takie zwykłe, codzienne, o których się nie mówi, bo to jest taka nasza normalność i w czasie Pól Chwały też chcemy to pokazać.
5: Na przykład będzie można zobaczyć, jak kiedyś wyglądało tkactwo, co ludzie też jedli. Będzie można też zobaczyć produkcję kawy. Będzie można również zobaczyć, jak w danej epoce wyglądały garki, jak w danym czasie się je robiło. Będzie można dotykać, zobaczyć, zapytać się również rekonstruktorów, bo oni będą mogli opowiedzieć nam szerzej o tym,
3: co będzie się działo na dziedzińcu Zamku Królewskiego i na samym zamku. Jakie tam atrakcje przygotowano?
6: Będą pokazy tańców, będą krótkie scenki rodzajowe, będzie fotograf ze starym aparatem XIX-wiecznym. Będzie można spotkać rekonstruktorów, którzy też zaprezentują i opowiedzą o tym, co mają na sobie, co rekonstruują i o danej epoce, którą będą tutaj przedstawiać. Na pierwszym piętrze będzie wystawa rekonstrukcji strojów historycznych i wykłady o epokach dawnych.
3: Każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie można zobaczyć, jak kiedyś wyglądały stroje. Co zobaczymy?
6: Zobaczymy cały przekrój mody początku XIX wieku. Od bielizny, przez stroje dzienne, stroje wieczorowe, balowe, pokrycia wierzchnie. Początek XIX wieku to jest moda, która bardzo wzorowała się na antyku. Oczywiście mamy również grupy antyczne. Będzie wykład o historii mody w antyku, więc będzie można sobie naocznie porównać, jak ta moda była podobna, co się różniło, co XIX wiek z czego antyku zaczerpnął, a co dodał swojego. Na dziedzińcu Zamku Królewskiego będzie można w sobotę wziąć udział w wyjątkowym przedstawieniu Szablą i Smyczkiem Teatru Walki Leszka Galicy. Będzie to połączone z galą 20. edycji Pól Chwały.
4: Ukoronowaniem tegorocznych Pól Chwały jest gala z okazji 20-lecia, bo jest to nasz jubileusz. Zwieńczeniem gali będzie bal na Zamku Królewskim, który właśnie łączy te wszystkie osoby, bo można zobaczyć żołnierza i chłopkę, którzy tańczą razem.
3: Niedziela to będzie uczta dla oczu. Ulicami Niepołomic przejdzie widowiskowa defilada. Co zobaczymy? Jak będzie wyglądać?
7: Zuzanna Miszker, pracuje w biurze na Polach Chwały. Wszystkie grupy rekonstrukcyjne przejdą przez Centrum Niepołomic, ułożone chronologicznie epokami. Pokazując się, każda grupa tak naprawdę będzie miała parę swoich minut, aby po raz ostatni zaprezentować się. Jest to takie wydarzenie, które gromadzi wokół siebie bardzo dużo ludzi. Jest to bardzo głośne, ponieważ nie tylko idą grupy rekonstrukcyjne, ale również gra muzyka. Jest to na pewno bardzo widowiskowe wydarzenie.
4: Serdecznie zapraszamy i mamy nadzieję, że będą się Państwo bardzo dobrze bawić.
0: Na obecność obowiązkowa. Pola Chwały startują w Niepołomicach już jutro i potrwają tam przez cały weekend. Ja polecam Państwu stronę internetową polachwały.pl. Warto tam kliknąć, aby zaplanować sobie taką wycieczkę do Niepołomic. A teraz mamy dla Państwa specjalne nagrody związane z tym wspaniałym wydarzeniem. Na przykład vouchery na baseny mineralne w Kazimierzy Wielkiej. Kto chciałby wybrać się na takie kąpiele, niech szybko do mnie napisze na luz+@radiomyślnikplus.pl. Jest jedno proste pytanie. Która to już edycja Pól Chwały? Zatem piszcie luz+@radiomyślnikplus.pl.

0: Ale są Państwo szybcy, jeśli chodzi o konkursy. To oczywiście 20. edycja jubileuszowa Pól Chwały, a vouchery na baseny mineralne w Kazimierzy Wielkiej wygrywa Pani Martyna. Gratulacje, już do Pani piszę.
1: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl. / ceny w dół.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę herbata czarna ekspresowa, minutka, 100 torebek, 3,99 za opakowanie, 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni, 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości, 8,99 za kilogram przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. 100 tysięcy złotych, tyle zostanie przeznaczone na specjalistyczną opiekę nad małopolskimi psami ratowniczymi. Po podpisaniu porozumienia Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie prowadził diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację psów ratowniczych, mówi Zbigniew Arendt, doktor kliniki Uniwersytetu Rolniczego.
1: Taką opieką zostanie objętych 32 psów. Są to psy szczególne dla nas, dla społeczeństwa, ponieważ one służą, poprzez swoją służbę są narażone na różne urazy, na różne obciążenia, na różne choroby.
0: Porozumienie zostało podpisane między Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 8 jednostkami ochotniczych straży pożarnych z Małopolski.
2: To są wiadomości Radia Plus.
0: Wyróżnia najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, szlaki oraz atrakcje regionu. Konkurs Turystyczne Skarby Małopolski. Można już zagłosować na swojego faworyta w 6 kategoriach.
3: Są takie atrakcyjne miejscowości jak uzdrowisko Sztabnica czy Ojców z Parkiem Narodowym, Kościół w Dobrej, Wzgórze Zamkowe w Dobczycach. Jest ten konkurs dostępny dla każdego, kto jest zainteresowany rozwojem turystyki i też zaciekawiony tym, co Małopolska ma do pokazania się. Światu.
0: Mówił Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. A jest z czego wybierać, bo do tegorocznej edycji zgłoszono ponad 100 propozycji. Wszystkie można zobaczyć na stronie internetowej konkurs.visitmałopolska.pl.
3: Należy potwierdzić swoje dane, tak żeby nie głosować wielokrotnie w tej samej kategorii, ale oczywiście każda osoba może oddać swój głos w 6 kategoriach, do czego zachęcam. Najistotniejsza nagroda to jest 100 tysięcy złotych dla miejscowości z klimatem, no i to jest na przygotowanie oferty atrakcji turystycznej.
0: Głosowanie na Turystyczne Skarby Małopolski potrwa do 7 października.
2: To są wiadomości Radia Plus.
0: Po 19 latach ponownie jest wystawiane w krakowskiej bazylice świętego Franciszka z Asyżu widowisko Poezja Witraży. Łączy śpiew, muzykę i światło, które stopniowo podświetli fragmenty polichromii i witraża autorstwa Stanisława Wyspiańskiego.
4: Ja sobie nie wyobrażam, żeby ten spektakl był w innym miejscu, skoro spektakl opowiada o tym, w jaki sposób Stanisław Wyspiański przygotowywał się, co mu grało w duszy, kiedy chciał wykonać te witraże. Tak spodziewam się, że ten spektakl pokaże nam trochę od zaplecza to, co widzimy na co dzień w bazylice. Jak to wyglądało, jaka droga Wyspiańskiego prowadziła do tego, że zostawił nam takie dzieło.
0: Mówił ojciec Grzegorz Siwek, gwardian klasztoru franciszkanów w Krakowie. Scenariusz, który napisał Jacek Popiel, opiera się na korespondencji Stanisława Wyspiańskiego do swoich przyjaciół.
5: Rozpoczyna się od momentu, kiedy Wyspiański jest przekonany, że nie będzie realizował żadnych prac u franciszkanów i później pokazuje zdarzenia, które sprawiły jednak, że został zaproszony do prac, aż po moment, kiedy osadzany jest witraż Bóg Ojciec Stańcie.
0: Widowisko można zobaczyć jeszcze dziś i jutro o 20:30 w Bazylice Świętego Franciszka z Asyżu w Krakowie. A na koniec prognoza pogody w Radiu Plus. Wieczór pochmurny i miejscami deszczowy. W Krakowie 13 stopni na termometrach, w nocy minimalnie 10 i też deszczowo. Poranek pochmurny, późnym popołudniem więcej przejaśnień i słońca i to dobra prognoza na weekend, bo w weekend dużo słońca i ciepło. W Krakowie w niedzielę nawet 20 stopni. Biometr mamy teraz niekorzystny.

0: Suburbia i Pet Shop Boys w Radiu Plus.
1: Plus? Plus.
0: A teraz chcę Państwu zaprezentować powieść o nieprzewidywalnych konsekwencjach jednej pochopnej decyzji. Chodzi o nową książkę Elżbiety Jodko-Kuli, Przeskoczyć mur. Jest to mocna, wielowarstwowa powieść o przemocy, o winie i cenie jednej decyzji. Paweł, młody chłopak, w momencie startu w dorosłość, bierze na siebie cudzą zbrodnię, by ocalić jedynego dorosłego stojącego po jego stronie. Od tej chwili żyje z kłamstwem, które wypacza każdą relację i nie pozwala zamknąć przeszłości. Niezasłużona kara pcha go w świat młodych przestępców i toksycznych relacji. Opowiedziana z różnych punktów widzenia historia pokazuje, jak trauma i strach potrafią uwięzić całą rodzinę. Gdy bohater znika po latach pozornie spokojnego życia, do walki o niego stają trzy kobiety: żona, matka i siostra. Ich determinacja jest próbą wyrwania Pawła z cienia dawnych wydarzeń i udowodnienia, że nawet po najgorszym można się podnieść. Przeskoczyć mur. Ciężka, ale zarazem dająca nadzieję książka Elżbiety Jodko-Kuli do wygrania już teraz. Luz plus małpa radio-plus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem nowość, otrzyma ten tytuł w prezencie.
2: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Reklama.

Torek tekstów, piosenek, której twórczość od dekad porusza i inspiruje kolejne pokolenia czytelników oraz słuchaczy. Czeka nas mnóstwo nowości. Podczas tegorocznej edycji zadebiutuje na przykład strefa adaptacji, łącząca wydawców i autorów z branżą filmową. Zatem czekają nas rozmowy o ekranizacjach. Będą mogli Państwo spotkać swoich ulubionych autorów, polować na autografy, na różnego rodzaju gadżety książkowe, no i przede wszystkim będzie można zrobić potężne zapasy na sezon czytelniczy, sezon jesienno-zimowy. Już jutro do sprzedaży ruszają bilety na tegoroczne targi książki, a ja jutro przyniosę kolejne ciekawe tytuły od autorów, których z pewnością Państwo spotkają na targach książki. Zaopatrzę się jutro w dobre tytuły na weekend, zatem do usłyszenia jutro od godziny 18. Agata Petela, żegnam się z Państwem, zostawiając Was w dobrym towarzystwie, muzycznym towarzystwie. Chris Rea, The Blue Cafe.

0: reklama. Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
4: Walczył na froncie w Ukrainie. Na razie nie wiadomo, dlaczego dokonał zbrodni w klasztorze w Jarosławiu. Zapadł wyrok w aferze covidowej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Pociąg do kultury ponownie wyruszył dziś z Warszawy do Berlina. Jest 20. Marcin Bartnik walczył na froncie w Ukrainie. Na razie nie wiadomo, dlaczego dokonał zbrodni w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ukrainiec Ihor M. przed południem zaatakował nożem księży i wiernych w klasztorze sióstr benedyktynek. Mężczyzna został zatrzymany, czeka na przesłuchanie. Jeden z rannych księży wyszedł już ze szpitala. Z najnowszymi doniesieniami nasz reporter Michał Rawa.
5: Z naszych ustaleń wynika, że mężczyzna dzień przed atakiem przyjechał do Polski z Niemiec. W dniu ataku chciał dostać się na Ukrainę, ale nie został przepuszczony przez granicę z powodu problemów z ubezpieczeniem swojego auta. Ma niemiecki i ukraiński paszport oraz polski PESEL, co oznacza, że był już wcześniej w naszym kraju. Śledczy dopiero po zebraniu materiału dowodowego przesłuchają 31-latka. Z relacji świadków, w tym przełożonej klasztoru siostry Barbary Dendor, wynika, że napastnik po rozmowie z jednym z księży wpadł w furię.
6: Wyciągnął nóż i zaczął księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła.
7: Wspaniały ksiądz, mądry, wspaniały ksiądz. Nie mogę dojść do siebie.
5: Wspomina zmarłego księdza jedna z mieszkanek Jarosławia. W mieście do końca tygodnia ma obowiązywać żałoba.
4: Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski napisał na platformie X, że obywatel jego kraju dopuścił się straszliwej zbrodni, złożył kondolencje bliskim zmarłego księdza i życzył szybkiego powrotu do zdrowia rannym. Z kolei premier Donald Tusk podkreślił, że sprawca będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Zwiększyliśmy liczbę jednostek zaangażowanych w obronę powietrzną kraju, zapewnia szef MON-u. To odpowiedź na niemal codzienne prowokacje przy wschodniej granicy. Wczoraj rosyjski śmigłowiec leciał kilkaset metrów w głąb Polski na wysokości Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim.
8: Na początku września nakazałem zwiększyć obecność na wschodniej flance NATO, na wschodniej granicy Polski. Zwiększone liczby par dyżurnych, rozstawione nowe punkty obrony przeciwlotniczej. Przed chwilą też rozmawiałem z generałem Sokołowskim o uruchomieniu kolejnych żołnierzy, dyslokowaniu ich w miejsca służące do ochrony polskiej przestrzeni powietrznej i polskiej granicy.
4: Zaznaczał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca roku swoje systemy Patriot przy lotnisku w Rzeszowie będzie utrzymywać Holandia. Zapadł wyrok w aferze covidowej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Były dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego został uniewinniony z zarzutu niegospodarności przy zakupach sprzętu medycznego za blisko 4 miliony złotych. Sąd skazał go jednak za przyjmowanie łapówek. O szczegółach Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
9: Sędzia nie przychylił się do wniosków prokuratury, że Waldemar G. sprzeniewierzył publiczną kasę 3 700 000. Przy zakupie środków ochrony indywidualnej nie było obowiązku przeprowadzenia przetargu ani zakupu ich z państwowych rezerw. Sędzia skazał jednak całą trójkę oskarżonych za łapówkarstwo. Były dyrektor miał przyjąć około 40 000 zł, dostał rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Zawiasy także dla przedsiębiorców Dariusza M. i Patryka M. 10 i 8 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata.
4: Wyrok nie jest prawomocny.
0: Wiadomości Radia Plus.
4: Pociąg do kultury ponownie wyruszył dziś z Warszawy do Berlina. Maszyna nie tylko dowozi pasażerów do celu, ale także pozwala im uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, które dzieją się w trakcie podróży. Dziś można było usłyszeć koncert warszawskiego kombo tanecznego.
10: Pociąg do kultury słynie tym, że ma kulturę na pokładzie. Mamy zaszczyt mieć przyczepiony specjalny wagon do PKP EuroCity pomiędzy Berlinem a Warszawą. Serdecznie zapraszamy, mamy 8 przejazdów. Oczywiście obowiązuje normalny bilet PKP Intercity, ale jak już się jest na pokładzie, to po prostu dostęp do naszych programów jest otwarty dla wszystkich. Się cieszymy z każdego gościa, z każdego pasażera.
4: mówiła Natalii Wasserman, jedna z kuratorek projektu. Pociąg do kultury kursuje do niedzieli, ale kolejne przejazdy zaplanowano też w październiku.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w ten, no już chyba jesienny wieczór. Deszcz trochę kropi w Warszawie, nie wiem jak u naszych słuchaczy w innych częściach Polski, ale no bądźmy dobrej myśli. Mam nadzieję, że wieczór będzie dla Państwa bardzo interesujący, a ze mną goście Beata Pieniążek-Osińska z Rynku Zdrowia. Witam bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: I Aleksandra Kurowska, redaktor naczelna cowzdrowiu.pl. Witam.
3: Witam.
1: Będziemy rozmawiać o zmianach w ochronie zdrowia. Rada Ministrów przyjęła projekt 5 ustaw dotyczących naprawy ochrony zdrowia. Pakiet tych zmian obejmuje m.in. wynagrodzenia i czas pracy lekarzy, kontrolę NFZ, jawność konkursów w szpitalach oraz funkcjonowanie sieci szpitali. Dużo jest tych zmian, dużo zmian głównie dla lekarzy i szpitali, a nas będzie przede wszystkim interesowało, co zyska na tym pacjent i czy w jaki sposób te zmiany go dotkną i pomogą mu funkcjonować w tym systemie ochrony zdrowia. Ale zacznijmy od początku, czyli od limitu wynagrodzeń. Co zmieni się w tych wynagrodzeniach? Tutaj no, głośna sprawa lekarza, który to horrendalne kwoty był w stanie zarobić, więc zwracam się do pani redaktor. Jakie zmiany są proponowane, jeśli chodzi o czas pracy lekarzy oraz no, wynagrodzenia, możliwość wynagrodzeń?
3: Jest zaproponowana stawka taka generalna 240 zł za godzinę.
2: Jako stawka maksymalna.
3: Tak. I wyższa stawka tylko dla niektórych specjalizacji. Druga propozycja to jest, żeby można było pracować maksymalnie na 2 etaty, ale tutaj mówimy cały czas o systemie publicznym, czyli publicznych placówkach lub też niepublicznych, ale takich, gdzie
2: pacjenci są przyjmowani w ramach publicznego systemu na NFZ.
3: Tak.
1: No i tutaj z tego, co też w tych zmianach wyczytałam, lekarze mogą pracować maksymalnie na 2 etatach. Limit czasu pracy maksymalnie 320 godzin miesięcznie.
2: No to odpowiada właśnie 2 etatom.
1: I tu właśnie tak pytam, ponieważ no podejrzewam, że nasi słuchacze nie wszyscy są lekarzami albo mają orientację, czy to jest dużo, czy to jest mało, bo jak my sobie pomyślimy 320 godzin miesięcznie, no to wydaje się, że to jest ogrom czasu, tak? Nikt tyle chyba raczej nie pracuje. Jest to normalna sytuacja, rozumiem, przy dyżurach i jest to do wykonania, tak? Taki limit godzin.
3: Przy młodszych lekarzach albo tych z większym zacięciem, albo w tych miejscach, gdzie mają szansę odpocząć w trakcie dyżuru, tak. Ale ja bym chciała być leczona przez lekarzy, którzy pracują jednak 160 godzin miesięcznie.
1: Znaczy, mówimy, że to jest maksymalna, to nie jest powiedziane, że tyle
3: no tak.
1: Trzeba pracować,
2: tak,
1: ale...
2: rekordziści, jak się okazuje, potrafili pracować nawet więcej i ta doba okazywała się dla nich dużo dłuższa niż 24 godziny.
1: No właśnie, ale pytanie jest takie, bo te zmiany oczywiście nie są jeszcze przyjęte, one, to jest propozycja, tak? Więc rozmawiamy o czymś, co może faktycznie być zrealizowane. Czy nie macie takiej obawy albo spostrzeżenia, że dawanie też takiego limitu, jeśli chodzi o wynagrodzenia, może powodować, nie wiem, ucieczkę, migrację lekarzy do prywatnej ochrony zdrowia?
3: Tego oczywiście nie wiemy, ale też ta prywatna nie ma tak do końca takiej wyporności, żeby tylu lekarzy przyjąć. Trudno tam zrobić karierę naukową, więc to nie jest takie jednoznaczne. Ja nie jestem pewna, czy to w ogóle wejdą, czy w ogóle te limity wejdą, czy nie zostaną podwyższone chociażby na etapie prac parlamentarnych. Ale to, że będzie masowy odpływ, no ja w to nie wierzę. Warto też podkreślić, że te wysokie stawki, oczywiście zdarza się, że mieli jacyś wybitni specjaliści, ale bardzo często, tak jak w przypadku tego lekarza, od którego się zaczęły te decyzje polityczne, często dostają te pieniądze lekarze z małym doświadczeniem, większym doświadczeniem, ale z prostymi zadaniami do wykonania w miarę. W szpitalach powiatowych, na izbach przyjęć. A jak się już porozmawia z wybitnymi specjalistami, którzy są na przykład w Narodowym Instytucie Onkologii, w Instytucie Neurologii, w takich topowych placówkach, to oni często tych 240 zł wcale nie mają, mimo tytułów naukowych, takich jak doktor habilitowany czy profesor.
2: A powstaje taka obawa, że jeżeli wyznaczy się jakiś górny limit, to wszyscy będą do tego górnego limitu chcieli dążyć.
1: No, tu jest podany próg, tak, w tych propozycjach, żeby łączne wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy nie przekraczało około 900 tysięcy złotych rocznie. Więc są jakieś tam, prawda, podane widełki. Wiemy, że ten przykład już osławiony to było znacznie więcej niż 900 tysięcy złotych.
2: Ale po tym jednym przykładzie, który jakby rozpoczął tą całą lawinę i w ogóle zmotywował do przygotowania tak szybko takiej reformy i zlimitowania jakoś czasu i wynagrodzeń, już pojawiało się tyle przykładów nawet wyższych wynagrodzeń za pracę lekarzy, że jakby wracamy cały czas do jednego przykładu, ale okazuje się, że takich przykładów jest znacznie więcej.
3: No. To ja jeszcze powiem, że może to zabrzmieć, ja nie bronię środowiska lekarskiego, choć bardzo wiele jest tam osób, które no, ratują nasze życie, ale naprawdę jest tam też wiele osób, które nie pracują stricte dla pieniędzy, bo nie oszukujmy się, anestezjolog, który pracuje w wielkim szpitalu, znieczula pacjentów, którzy mają wielochorobowość, ofiary wypadków, mógłby zarobić dużo więcej, znieczulając w prywatnym gabinecie do operacji nosa, podciągania powiek czy jakichś innych procedur. W publicznych szpitalach mamy nawet bardzo wielu też znakomitych chirurgów plastycznych, którzy składają ofiary wypadków, prób samobójczych, którzy no, tą chirurgią plastyczną starają się poprawić sytuację pacjentów onkologicznych. Przecież oni mogliby w prywatnych gabinetach zarabiać dużo, dużo więcej, a często jest tak, że pracują w tych szpitalach po 8, 10, 12 godzin, a gdzieś tam jeden dzień w tygodniu czy dwa dorabiają w gabinecie po to, żeby zbilansować ten swój budżet domowy, ponieważ w publicznych szpitalach często są to źle wynagradzane specjalizacje. Więc też nie jest tak, że dla wszystkich jest kluczowe to, żeby zarobić ten milion czy dwa, bo są, chcą się rozwijać zawodowo, chcą zdobywać kolejne stopnie naukowe i naprawdę chcą ratować pacjentów,
2: którego w prywatnym sektorze nie zdobędą. Takie przypadki nie trafiają do prywatnego sektora. Tak skomplikowane i wymagające jednak dużo większego zaangażowania tych lekarzy.
1: Czy w takim razie w ogóle jest zasadne, żeby określać taki próg? Ile maksymalnie może być rocznie wysokość zarobków dla lekarzy?
2: Jak się okazało, próg chyba jednak jest potrzebny, żeby nie pojawiały się takie sytuacje, ale z drugiej strony równolegle będzie wprowadzona też większa kontrola ze strony NFZ-u, bo tutaj chyba tego zabrakło, że raz szpitale podpisujące takie umowy na najróżniejszych warunkach, czasem niestety w desperacji, ponieważ tych lekarzy brakowało, żeby utrzymać ciągłość oddziału i stąd te kwoty płacone lekarzom. Ale z drugiej strony nie było tutaj kontroli NFZ-u na przykład przy wykazywaniu świadczeń, przy sprawdzaniu grafików, czy ci lekarze rzeczywiście w tym czasie za te pieniądze pełnili swoją rolę.
3: Tutaj też była taka duża bezradność, bo ja kilka razy próbowałam na przykład pomóc lekarzom, którzy mi zgłaszali, nasz ordynator bierze non-stop dyżury, popełnia błędy, tu pacjentka straciła macicę młoda, tutaj coś się innego działo. I szczerze dotychczas, zanim bez tych przepisów, no to NFZ nie mógł nic zrobić, no bo to umowa B2B między szpitalem. W tych umowach nie ma limitu czasu, nie obejmuje ich przecież ani kodeks pracy, ani inne przepisy, a teraz będzie to możliwe, bo no to nie jest normalne, żeby ktoś pracował 3-4 doby pod rząd. To jest zagrożenie dla pacjentów i ja płacę składki, ja płacę podatki i chciałabym, żeby ktoś w moim imieniu pilnował tej jakości i bezpieczeństwa.
2: Polacy zresztą tutaj się wypowiedzieli, że chcą, żeby lekarze zarabiali godnie, stąd też nie ma takiego drastycznego obniżenia tych stawek, no bo stawka 240 zł za godzinę no jest nadal dosyć wysoką stawką, tak? Więc ten maksymalny zarobek, który wychodzi rocznie, nadal wydaje się nam wszystkim dosyć wysoki, ale jakby też Polacy nie chcą zejść poniżej dużo bardziej jakiegoś limitu, bo doceniają tą pracę lekarzy, doceniają też to, że lekarze kształcą się dosyć długo, żeby móc pracować. Doceniają to, że ponoszą odpowiedzialność za zdrowie pacjentów.
3: Kształcą się też ustawicznie i muszą ciągle zdobywać punkty edukacyjne.
2: Na przykład, tak? To nie jest taka sama praca jak w innych zawodach.
1: No w końcu to jest ktoś, lekarz to ta osoba, która dba często o nasze zdrowie, a czasem nawet i życie, tak?
3: A medycyna strasznie szybko się zmienia i trzeba tą wiedzę ciągle aktualizować.
2: No ale jak się okazało, niektórzy jednak nadwyrężali ten system i brak takich limitów, więc być może takie limity, podkreślając to, że większość lekarzy nie osiąga teraz tego limitu, te stawki są bliżej 170 zł do 200 zł za godzinę, więc wprowadzenie takiego górnego limitu 240 zł za godzinę myślę, że nie dotknie tak wielu lekarzy, którzy uczciwie pracują za godne pieniądze. Bardziej tutaj właśnie ten limit czasu pracy, tak, który ograniczy właśnie takie bycie jednocześnie w kilku miejscach i nie do końca może odpowiedzialną pracę jakościową takiego lekarza.
1: Aleksandra Kurowska i Beata Pieniążek-Osińska są naszymi gośćmi. Za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
4: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Spotkanie z Napoleonem. Wielkie manewry dywizji Księstwa Warszawskiego. Koronacja Stefana Batorego. Tego wszystkiego możesz doświadczyć podczas spotkania z żywą historią już w najbliższy weekend. Zapraszamy na Pola Chwały, jedną z największych w Polsce imprez historycznych. Niepołomice, najbliższa sobota i niedziela. Program znajdziesz na polachwały.pl.
5: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
6: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander, dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
8: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
9: Reklama.
10: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.
11: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
12: A ze mną w studio niezmiennie Beata Pieniążek-Osińska, Rynek Zdrowia, i Aleksandra Kurowska, redaktor naczelna Co w Zdrowiu.pl. Rozmawiamy o zaproponowanych zmianach w systemie ochrony zdrowia, zmianach, które w tym tygodniu zaproponował rząd. Temat wynagrodzeń to zawsze temat, który budzi chyba największe dyskusje, ale już wstępnie omówiłyśmy z paniami. Natomiast bardzo istotny wątek, który podkreśliłaś, Beata, to jest kontrola finansów, bo z jednej strony wydatkowanie środków jest niezwykle istotne. Budżet NFZ-u, przychody zaplanowane na przyszły rok to 237 ponad miliardów złotych. To jest ogromna skala, z czego 110 kontrolerów, którzy obecnie pracują w NFZ-cie i kontrolują tak ogromną skalę wydatkowanych środków. I jedna z tych zmian mówi o tym, że należy zwiększyć liczbę kontrolerów o ponad 400, czy około 400 osób, które będą właśnie pracowały w tym zakresie. Czy to faktycznie jest dobry kierunek i może tu jest to miejsce, gdzie należy pójść właśnie w tym kierunku, żeby usprawnić, uszczelnić wydatkowanie tych środków?
13: Jeżeli faktycznie mówimy o tak dużym budżecie jak ponad 200 miliardów złotych, to takiego budżetu trzeba pilnować. NFZ zawsze podkreślał, że operuje dużym budżetem, ale jakby koszt funkcjonowania samego NFZ-u, wszystkich urzędników, to jest chyba 0,5% tego całego budżetu.
12: Wydaje się niewiarygodne.
13: Najmniej tak. W europejskich instytucjach tego typu, więc rzeczywiście wydaje się niewiarygodne. I tych kontrolerów zawsze w NFZ-cie brakowało, te kontrole raczej zaplanowane w dużych odstępach czasu, niekiedy doraźne po jakichś doniesieniach o nieprawidłowościach. No ale na pewno zwiększenie takiej liczby kontrolerów, tak istotne, ze 100 do blisko 500,
12: 500.
13: Tak, na pewnym etapie, na pewno pozwoli dużo lepiej to kontrolować i wykrywać od razu takie nieprawidłowości pracy w kilku miejscach naraz. Ale tutaj nie tylko sami kontrolerzy, ale na przykład również sprawozdawanie harmonogramów czasu pracy. W tej chwili i przychodnie, i szpitale mają taki obowiązek, ale robiły to z pewnym opóźnieniem. Nikt jakby nie karał ich też za to, że nie dopełniły takiego obowiązku. Teraz dużo bardziej będzie to kontrolowane, będą to musiały robić bardziej na bieżąco, więc będzie to bardziej widoczne, jeżeli okaże się, że te harmonogramy czasu pracy się nie zgadzają, że są tam jakieś przekręty, jednym słowem mówiąc.
12: Jawność konkursów na stanowiska w szpitalach to też jest jeden z tematów, który pojawił się w proponowanych zmianach. Czy faktycznie jest z tym tak źle?
3: Tu chodziło głównie o tych podwykonawców, no i trudno powiedzieć, jak było, bo nikt nie zbierał takich danych centralnie. Okazywało się czasami, że właśnie bardzo intratne umowy w wyniku tych konkursów podpisywano, a inni lekarze mówili, ale oni w ogóle nie wiedzieli o tym konkursie. Więc jeżeli to będzie w jednym miejscu publikowane i będzie jawność też tych stawek i różnych innych elementów, to będzie nie tylko NFZ-owi łatwiej, nam jako dziennikarzom będzie łatwiej, bo już właściwie teraz wychodzą kolejne historie takie w związku z tym, że zaczęło się publikowanie części umów.
13: Z danymi, tak.
3: Tak, to jest rozwiązanie nie tylko dla sektora ochrony zdrowia, ale już tam różne kwiatki wychodzą. Jeżeli to będzie w jednym miejscu, to też wbrew pozorom szpitale mogą mieć łatwiej, bo kto zagląda na strony 800 szpitali, szukając pracy, a tak będzie można zobaczyć, o, mam wolny weekend, może chcę gdzieś jeszcze dobrać dyżury i zobaczyć właśnie na terenie Polski. Myślę, że to będzie z korzyścią dla wszystkich rozwiązanie.
12: Zmiany też wchodzą w zakres sieci szpitali. Ma zostać sieć szpitali przedłużona do 30 czerwca 2029 i to ma dać czas placówkom na dalsze zmiany i restrukturyzację. I ja pytam was, czy te zmiany oczywiście, wiadomo, dotyczą systemu ochrony zdrowia, dotyczą funkcjonowania placówek, wynagrodzeń lekarzy, zwiększonej kontroli NFZ-u, która wydaje się wręcz konieczna. Wyczytałam też informację, że jedna złotówka wydana na kontrolera to wielokrotność środków jakby odzyskanych, że faktycznie nie ma co oszczędzać na kontrolerach przy takich wydatkach, ale czy te zaproponowane zmiany to będą zmiany, które finalnie pomogą nam, pacjentom, w tym systemie funkcjonować? Czas oczekiwania na zapisy do różnych specjalistów to jakby temat, który od zawsze i zawsze funkcjonuje, pomimo tego, że coraz więcej środków wpływa do NFZ-u. Szybsza możliwość opieki kompleksowej, tak, na danym terenie i też czy będzie może jakaś łatwość w dostępie do lekarza, a nie trzeba będzie jeździć do specjalisty, szukać go gdzieś dużo dalej. Jak te zmiany wpłyną finalnie dla nas, pacjentów? Czy widzicie tego jakieś korzyści?
13: Na pewno nie będą z dnia na dzień, bo nawet ustawa dostała zapas czasu na wprowadzenie zmian w umowach z lekarzami. To będzie pół roku negocjacji od nowa tych umów z lekarzami, którzy zarabiali więcej na przykład. Więc no, na te limity przyjdzie nam trochę poczekać. Ale równolegle z tymi zmianami, o których powiedziałaś, wchodzą też zmiany dotyczące zdrowia. To rejestracja rozszerzająca się na kolejne specjalizacje, czy centralna kolejka, która pomaga unikać zapisywania się w pierwszej kolejności wybranych, tak, pacjentów, wciskania ich gdzieś w kolejkę.
3: I jedna z tych ustaw, o której się mało mówi, dotyczy chorób rzadkich. Choroby rzadkie występują, polegają na tym, że jest mało pacjentów z daną chorobą.
13: Każdy
3: ale
13: to jest chorób rzadko, ale łącznie tych pacjentów jest naprawdę
3: kilka milionów
13: dużo.
3: Osób w Polsce. I to jest często problem, bo ci pacjenci nieraz czekają 7, 8 czy więcej lat na zdiagnozowanie tej choroby, bo lekarze, do których trafiają, nie mają tego doświadczenia. Jedna z tych ustaw dotyczy takich ośrodków, które mają powstać. Właściwie w niektórych obszarach już trochę działają. Chodzi o to, że taki pacjent trafi do ośrodka, w którym wszyscy znają się na tej chorobie. Czyli my mamy taką skłonność, że chcielibyśmy mieć lekarza jak najbliżej i najlepiej bardzo dużo szpitali, no ale tam często są lekarze, którzy nie znają się na tych chorobach. Chodzi o to, że pacjent trafi do takiego ośrodka i tam nie tylko lekarz będzie się znał na tej chorobie, ale będzie psycholog, który wie, jakie problemy mogą mieć pacjenci z tą chorobą, fizjoterapeuta, dietetyk, masa różnych specjalistów, którzy mają się w jednym miejscu zaopiekować, żeby ten pacjent był zdiagnozowany i odpowiednio leczony. I to może być kolosalna zmiana.
12: Od kiedy te zmiany mają być wprowadzone?
3: Te ośrodki będą powstawać stopniowo, więc ja nie znam jakiejś konkretnej daty, kiedy to wystartuje. Właściwie cały czas odkrywamy kolejne choroby rzadkie, więc to, ten proces nigdy się nie zakończy. No ale jest to kluczowe, jak się porozmawia chociażby z rodzicami dzieci, którzy no takim najlepszym rozwiązaniem teraz to jest tak naprawdę znaleźć lekarza, który cię zdiagnozuje i dołączyć do jakiejś grupy pacjenckiej w mediach społecznościowych.
13: Która już przeszła tą drogę,
3: bo nie ma tej koordynacji.
13: Jest w stanie podpowiedzieć, który ośrodek, który lekarz się specjalizuje.
3: A tu ma być wszystko pod jednym dachem w pewnym sensie, a nawet jeżeli nie pod jednym dachem, to pacjent będzie przekierowywany, a nie tak jak teraz nie będzie szukał terminów w różnych miejscach, w różnych miastach.
12: Czyli w zasadzie pozostawiony sam sobie, tak?
13: Tak, ale wracając jeszcze do tych zmian dotyczących bardziej limitów wynagrodzeń czasu pracy, to na pewno pacjent odczuje na przykład to limitowanie czasu pracy w jednym miejscu. Ten limit dla lekarza, że co najmniej pół etatu musi pracować w jednym miejscu, spowoduje, że pacjent być może będzie trafiał do tego samego lekarza, wracając na wizytę. Albo na przykład po zabiegu będzie miał pewność, że następnego dnia ten sam lekarz, który go operował, przyjdzie zobaczyć, co się z tym pacjentem dzieje. Bo w tej chwili brak takich ograniczeń powoduje, że często lekarze pracują w 5 miejscach, w 6 miejscach, każdego dnia gdzieś indziej, albo na przykład pracują 4 dni w Warszawie, a jednego dnia jeżdżą do jakiegoś odległego miasta i seryjnie wykonują tam zabiegi. Tylko problem polega na tym, że następnego dnia tego lekarza tam na miejscu już nie ma. Tak? Pacjent zostaje w szpitalu, oczekuje tej opieki, kontaktu z tym lekarzem, który go zoperował, a przychodzi kolejny lekarz z dyżuru, lekarz, który jest na miejscu i nie uczestniczył w tym zabiegu, w tej operacji. Niewiele może, no, na tyle, na ile może, oczywiście pomaga pacjentowi, ale jednak nie ma takiej ciągłości opieki zachowanej wtedy.
12: I musi zaczynać wszystko od początku. Tutaj bardzo też cenna uwaga, którą ty, Ola, powiedziałaś, że chcielibyśmy, tak? Bo może jesteśmy przyzwyczajeni, to za dużo powiedziane, żeby wszystko było w jednym miejscu i nie trzeba było jeździć. Ale czasami tak się po prostu nie da. I nie da się wszystkich specjalistów z danej dziedziny medycyny mieć blisko. Czasami to też są tylko wysublimowane grupy, no i trzeba będzie przejechać, tak? Gdzieś dalej, do tego ośrodka, gdzie faktycznie ta opieka no, taka kompleksowa będzie
13: pytanie,
12: jakość, zapewniona.
13: Ilość, tak?
3: I tu akurat mnie martwi trochę, znaczy martwi. To przesunięcie obecnej sieci szpitali, no to są też względy polityczne.
13: Zabetonuje ją, tak, na kolejne kilka lat.
3: Bo wszystkim brak odwagi, wszystkim kolejnym rządom, od czasu rządu Jerzego Buzka, który podjął odważne decyzje, ale przez to przegrał wybory z Kretesem, jego ugrupowanie, brakuje tej odwagi, żeby jednak zmniejszać liczbę oddziałów szpitalnych w niektórych miejscach. Mamy nowe mapy potrzeb zdrowotnych, aktualizacje. Ministerstwo w ogóle się nią nie pochwaliło, bo tutaj trzeba czasami podjąć decyzję, że jeżeli ktoś gdzieś, mieliśmy tą dyskusję też z porodówkami, jeżeli gdzieś tych procedur jest wykonywanych bardzo mało, to nie tylko nie opłaca się otrzymywać tam tego oddziału i lekarzy, ale przede wszystkim jest to ryzykowne dla pacjentów. I to nie są tylko nasze polskie wymysły, tylko na całym świecie tak jest, że się w różnych ważnych procedurach ustala jakiś limit, że na przykład w tej placówce musi być ich wykonanych minimum 500 rocznie albo minimum 800 rocznie, żeby ci lekarze mieli wprawę, żeby mieli dobry sprzęt, lekarze nie tylko, pielęgniarki, które przy operacjach pomagają, właśnie fizjoterapeuci, diagności, cały zespół. Zabetonowanie sieci szpitali na kolejne 2 lata, no to troszeczkę jest kapitulacja.
12: Tutaj stawiamy przecinek i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
11: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio Aleksandra Kurowska i Beata Pieniążek-Osińska. Rozmawiamy o zmianach w systemie ochrony zdrowia. No i tutaj pewnie ta rozmowa to mogłaby trwać, bo zmian zapewne należałoby zrobić wiele. Nie chcę tylko narzekać, bo też zapytam was, czy jest coś dobrego, albo czy coś się poprawiło w tym aspekcie, ale jeszcze raz podam te kwoty. Planowane przychody NFZ-u na 2027 rok 237 ponad miliardów złotych. To jest ogromny budżet i ogromne środki, a z drugiej strony cały czas system nie domaga. Cały czas kolejki oczekujących, cały czas widzimy, że są różne problemy. Gdzie tak naprawdę tkwi najważniejsza przyczyna problemu? Pytam Aleksandry Kurowskiej.
2: No to myślę, że kogo spytamy, to będzie taka odpowiedź. Mi tutaj brakuje na pewno bardzo takiej wizji, dokąd my zmierzamy i co robimy punkt po punkcie, bo no, chociażby te ustawy, o których teraz mówimy, jest to gaszenie pożarów. My bezustannie gasimy pożary. Już naprawdę te historie wracają jak bumerang. Brakuje mi edukacji pacjentów, chociażby właśnie o tym, że niekoniecznie szpital najbliżej. Brakuje mi bardzo koordynacji tej opieki. Ludzie się błąkają, ludzie ciągle pytają na forach, gdzie się z czymś zgłosić, który lekarz czymś się zajmie. My wytracamy czas i szansę na przeżycie przez to, że ludzie nie wiedzą, gdzie zrobić badania. Te czasy oczekiwania są bardzo różne. Jakość wyników badań bywa różna. No i taka prosta w miarę rzecz, która spotyka się z olbrzymim sprzeciwem, to jest lepsze wykorzystywanie innych niż lekarze grup zawodowych. Proste przykłady z codziennego życia. No idziemy do lekarza, odczekamy swoje, dostajemy skierowanie na badania. Coś wychodzi nie tak w tych badaniach, czekamy znowu do lekarza, on znowu kieruje nas na kolejne badania. Przecież diagności na przykład laboratoryjni to są ludzie z olbrzymią wiedzą. Nieraz na temat tych badań mają większą wiedzę niż lekarze i z tej samej próbki mogliby wykonać kolejne badania, chociażby z tarczycą. Źle wychodzi nam TSH, z tej samej próbki od razu mogliby zrobić kolejne. Ile my byśmy zaoszczędzili tych wolnych terminów u lekarzy? Ratownicy, pielęgniarki. Mamy świetnie wykształcone kadry, ale tutaj zawsze jest taki klincz, że lekarze nie chcą oddawać tych kompetencji dalej, choć narzekają, że są przeciążeni. Ale nawet między ratownikami czy pielęgniarkami też tutaj bywają tarcia, jak ktoś chce rozszerzyć kompetencje innej grupy zawodowej.
3: A nie zawsze chcą ponosić też większą odpowiedzialność.
2: Tak było z receptami na przykład, że tak. Wiele pielęgniarek nie chce wypisywać recepty, bo źle wypisana recepta
3: ale
2: może
3: grozić. Ale tu też pojawiają się jakieś takie jaskółki, rewolucje w systemie, gdybyśmy chcieli zrobić, to jest tak połączony system różnych naczyń, że to po prostu byłaby taka gruntowna rewolucja, która na pewno nie spodobałaby się pacjentom, bo to po prostu byłby całkowity wywrót.
2: Ale też wiele osób mogłoby stracić na tym pieniądze.
3: Tak, to też. Więc te zmiany są robione no właśnie czasem gaszenie pożarów, czasem gdzieś tu pomalutku jakieś pozytywne zmiany, jak na przykład w oddawaniu tych kompetencji farmaceuci, którzy już mogą nas szczepić w aptekach na przykład. Tak? Ile to jest wizyt zaoszczędzonych u lekarzy.
1: I czasu oczekiwania.
3: Czy pielęgniarki, które już za chwilę będą mogły na przykład wypisywać leki na grypę, tak? Ostatnio pojawił się taki projekt, więc jakieś drobne zmiany się pojawiają, ale cały czas nie sięgamy właśnie do tego clou, nie ma wyznaczonego jednego kierunku na ileś lat, do którego wszystkie po kolei zmieniające się ekipy rządzące dążą. No i stąd potem ciągle gdzieś ten pożar, chociażby wycena świadczeń, które świadczenia są wyceniane raz na kilka lat od nowa. Ktoś patrzy, czy rzeczywiście te koszty są takie, czy za doświadczenie powinno być tyle płacone, to dzieje się zbyt rzadko, tak? I potem pojawiają się niedomagania finansowe szpitali. Stąd pojawiają się różne sposoby na obejście tego, żeby nie tracić na leczeniu pacjenta.
2: Szukanie tych rodzynek.
3: Szukanie tego.
2: Ale kiedy agencja prosi o etaty, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji...
3: To szpitale też nie odpowiadają i nie dają tych danych.
2: Więc... Ale też Ministerstwo Finansów mówi, że etatów więcej nie trzeba i tak było za poprzedniego rządu, tak jest za tego rządu.
4: Czyli w ogóle fragmentaryczność, tak? Bo takie, mogłabym to chyba słowo użyć, że nie ma tej kompleksowej wizji, do której kolejne rządy, kolejne ekipy, tak? Kolejni ministrowie zdrowia dochodzą i dokładają cegiełkę i taka wizja trochę mi się w wielkiej jakby reformy szykuje. To nie mogłaby być tylko jakaś taka zmiana, nie ewolucja, tylko raczej rewolucja, ale no niestety zawsze jakieś są straty przy rewolucji. Wydaje się, że prościej byłoby go stworzyć może od nowa, co wydaje się już niemożliwe na tym etapie, gdzie jesteśmy rozpędzoną tą maszyną.
3: Zbyt mała współpraca właśnie różnych opcji politycznych w wyznaczeniu takiego jednego kierunku.
4: Ale to, co powiedziałaś, Beata, no, niespełna 0,5% środków NFZ-u na,
2: się tym chwalimy.
4: Na obsługę tak, całego systemu publicznego płatnika przy takich środkach, no to jak chcemy, żeby chociażby wycena świadczeń tak, była częściej, bo ktoś musi tej wyceny dokonywać.
3: Z drugiej strony, Magda, wcześniej pytałaś, czy są też jakieś pozytywne rzeczy w tym całym systemie. No tak, niektóre zmiany, które wynikają przy okazji gaszenia pożarów, również są na plus, właśnie to rozszerzenie kompetencji, ale nie możemy zapominać o tym, że ten budżet na nasze zdrowie rośnie, no to jest naprawdę ogromny przyrost tych środków w ciągu kilku lat.
4: I mówię no rekordowy,
3: to o kwotach,
4: tak?
3: W miliardach. Ale też nasza medycyna zmienia się po prostu w ostatnich latach. To jest przyspieszające stale tempo rozwoju tej medycyny. To są nowe leki, które się pojawiają. Przecież wiele chorób nowotworowych kiedyś było wyrokiem. Teraz daje się leczyć. Są to choroby przewlekłe, często leczone przez wiele lat różnymi metodami, różnymi kolejnymi etapami leczenia. Więc no cała technologia taka związana z robotyką wprowadzoną do medycyny, no tutaj po prostu zastosowań, tak, sztucznej inteligencji, te metody leczenia po prostu zmieniają się na naszych oczach w bardzo dużym tempie, ale to wszystko też jakby podwyższa koszty tego leczenia.
4: Powiedziałaś też o edukacji pacjentów, co wydaje się bardzo istotne, Ola powiedziała, to wydaje się jakby kluczowe. Tylko kto taką edukację pacjentów powinien prowadzić? Bo jeśli edukacja jest taka, że ja wpisuję w internecie, tak, co mi dolega, co jest, a teraz już w ogóle wpisuję do sztucznej inteligencji i ona mi daje wytyczne, czy tam podpowiada, tak, wskazówki, co robić, a podejrzewam, że wiele osób tak robi, skoro sprawdzało w internetach, to co za problem sprawdzić i wrzucić, prawda, gdzieś do sztucznej inteligencji. Kto taką edukację pacjentów powinien prowadzić? No wiem, że pewnie odpowiedź będzie do Ministerstwa Zdrowia, no przecież kto czuwa nad tym systemem, ale czy to faktycznie nie jest jakąś taką w ogóle podstawą, tak, żeby też wyjść, żeby pacjent był świadomy, jak w systemie się poruszać?
2: Ale to mamy na przykładzie onkologii na przykład. W ogóle myśmy przez lata kształcili dużo absolwentów zdrowia publicznego i nie bardzo znaleźliśmy dla nich
3: zupełnie w systemie.
2: Ale widać to w onkologii, gdzie mamy koordynatorów i koordynatorki onkologiczne. I oni nie tylko umawiają wizyty, pilnują, żeby pacjent na czas gdzieś trafił, kierują tym ruchem, ale też bardzo często po prostu wyjaśniają, jaka ta procedura będzie, jak się przygotować. Przecież my mamy masę terminów odwoływanych też w placówkach, bo pacjenci nie rozumieją, co znaczy naczczo. Ja sama niedawno w trakcie debaty się śmiałam, że kiedyś mi trójglicerydy wyszły strasznie wysokie i lekarz był w szoku, jak to możliwe, że tak szybko pogorszył mi się stan zdrowia. Ja miałam poczucie, że byłam naczczo, ale przypomniało mi się, że w nocy jadłam pianki z ogniska. No i ten wynik właściwie był niemiarodajny. A jak często ludzie są źle przygotowani do kolonoskopii, do gastroskopii. Tu też mamy olbrzymie zasoby niewykorzystane, ale jeszcze o jednej rzeczy nie wspomniałam, czyli informatyzacja, którą trochę szarpnęliśmy. Ale my często powtarzamy wyniki badań, bo nie ma ich w systemie. Nie wiem, pacjent trafia, na przykład jest przywieziony karetką, wszystko robimy od nowa. Pacjent zgubił wyniki badania, czy nie ma ich do porównania stanu zdrowia.
3: I powtarza te same badania u różnych specjalistów, bo raz pójdzie do kardiologa, raz pójdzie do internisty, innym razem do nefrologa i dostanie ten sam zestaw badań do zrobienia.
4: No,
2: i nikt tego nie koordynuje.
4: Nikt tego nie koordynuje, ale też nieodwoływanie wizyt często, tak? Kiedy...
3: To inny problem, ponieważ zapisać się do lekarza, każdy jest na tyle zdeterminowany, żeby wisieć na tej słuchawce przysłowiowo nawet pół godziny czy godzinę.
4: Chociaż jest to pewnie irytujące i może w końcu zakończyć się fiaskiem,
3: ale
4: tak?
3: Kiedy zależy nam na tej wizycie, umówienie tej wizyty, jesteśmy skłonni to zrobić. Kiedy chodzi o odwołanie wizyty, to już nie mamy w tym takiego interesu, żeby ponownie próbować dodzwonić się przez godzinę, tak? Jeżeli ten system będzie w pełni elektroniczny, tak jak jest w większości prywatnych placówek i w prywatnym systemie, gdzie jednym SMS-em można to potwierdzić lub odwołać, myślę, że większość pacjentów wtedy nie miałaby problemu z odwołaniem wizyty.
2: I te cele publiczne placówki tak robią, bo ja w swoim POZ-cie dostaję takie informacje. Moja córka leczy się między innymi w Instytucie Matki i Dziecka. Wiadomo, że te terminy są długie między kontrolnymi wizytami, więc dostajemy 1, 2, 3 SMS-y przypominające i wystarczy odpisać nie, żeby ten termin zwolnić. I dzięki temu zwalniamy. A przy zwłaszcza odległych wizytach, ja sama kiedyś zapomniałam pójść do ortopedy, bo ten termin był za 1,5 roku. Ja jeszcze wtedy nie korzystałam z kalendarza elektronicznego i po prostu zerwałam ten stary kalendarz z lodówki. A później myślę, kurczę, czy to nie miało być teraz? Dzwonię, a to kilka tygodni temu już ta wizyta minęła.
4: No ale 1,5 roku to jest duże prawdopodobieństwo, że można ortopedy zapomnieć.
3: Tutaj też się trochę poprawia, bo ten system e-kolejki i rejestracji do szpitala polega na tym, że możemy to zrobić online, ale polega też na tym, że takie przypomnienia do pacjentów będą trafiać.
4: No, drogie panie, ja myślę, że nieraz, czy nawet nasze słuchaczki, sama wizyta do kosmetyczki i jest informacja, że proszę potwierdzić, tak? Czy do fryzjera? Mówimy o usługach, tak? Z obszaru beauty, ale tak naprawdę system ochrony zdrowia to są nasze środki, to są nasze pieniądze. Przecież składki, które są odprowadzane, to jest temat, który wydaje się, że to nie jest służba zdrowia, która jest bezpłatna. Przecież my cały czas na nią się składamy.
3: Tak, pacjenci często nie zdają sobie sprawy z kosztów świadczeń, a tak naprawdę można je sprawdzić w internetowym koncie pacjenta. Każdy pacjent ma historię tych wizyt na NFZ, ale również koszty tych wizyt. Tak? Wydaje nam się, że na składkę co miesiąc płacimy kilkaset złotych, tylko też zapominamy często, że to jest jednak ten system solidarnościowy. Jeżeli chodzi o, wydaje nam się, że no zwykła wizyta u lekarza rodzinnego, no to ile ona może kosztować, tak? I chodzę tam tylko, nie wiem, jak się przeziębię, może raz na trzy miesiące, czy
4: albo na trzy lata.
3: Roku, albo i trzy lata, tak? Ale musimy pamiętać, że te pieniądze też są potrzebne w momencie, kiedy chorujemy na jakąś poważną chorobę, na chorobę przewlekłą, nie daj Boże jakiś nowotwór, czy chorobę rzadką, gdzie koszty leków sięgają czasem milionów po prostu, a koszty operacji kilkuset tysięcy, kilkudziesięciu tysięcy i wtedy jakby łatwo to policzyć, że nawet czasem składki płacone przez nas przez całe życie nie wystarczają na pokrycie kosztów jednej operacji czy jakiegoś intensywnego leczenia skomplikowanego nowotworu.
4: No to dopiero chyba człowiek taką świadomość zyskuje, kiedy faktycznie zaczyna sprawdzać tego typu rzeczy. Dużo prościej pewnie nam pamiętać o odwołaniu wizyty, jeśli gdzieś prywatnie mamy iść i trzeba by było za nią zapłacić, tak? A przecież, ja podkreślam raz jeszcze, to są nasze pieniądze. Oczywiście pytanie dotyczące podwyższenia składek na zdrowie to gdzieś samo przez się tutaj aż prosi, żeby zadać. Waszym zdaniem, czy w ogóle powinno dojść do takiej sytuacji, żeby jeszcze były wyższe składki
3: często
4: na zdrowie?
3: Często żartuje się w tej branży, że system przyjmie wszystkie pieniądze.
2: No. Moim zdaniem zdecydowanie powinniśmy płacić wyższą składkę po to, żeby NFZ miał stabilne finansowanie, a nie musiał żebrać u ministra finansów i później te pieniądze są wydawane nieefektywnie na ostatnią chwilę. A poza tym my nie jesteśmy bezludną wyspą. Jeżeli sąsiadujące z nami kraje mają wyższe te składki, a nie jest tak, że respirator czy leki kosztują u nas połowę tej stawki, co w innych państwach. Pensje też są podobne, więc jeżeli mamy mieć dobrą opiekę, to niestety musimy więcej za nią płacić, bo inaczej nie będzie skróconych kolejek i różnych innych problemów.
3: Pojawiają się takie pomysły, żeby na przykład dopłacać do każdej wizyty 5 zł, co by motywowało pacjenta do tego, żeby się stawić na tę wizytę, ale też powodowało takie poczucie odpowiedzialności większe do przestrzegania tych zaleceń, które były na przykład na wizycie. Pojawiały się też pomysły, żeby zmienić stawkę w zależności od tego, może nie do końca tutaj składkę zdrowotną, ale na przykład w podatkach można zmotywować pacjentów do tego, żeby chodzili na badania profilaktyczne, bo ta profilaktyka jest dużo tańsza niż potem leczenie pacjenta w zaawansowanej fazie choroby. Więc

0: czy wyższa składka, nie wiem, może bardziej właśnie uszczelniona, w sensie wyrównania tych składek solidarnie od wszystkich.
1: No tutaj właśnie to uszczelnienie wydaje się niezwykle istotne i kontrola, tak, bo dolewanie cały czas do wiadra, które wydaje się dziurawe, przynajmniej w którychś, czy w paru miejscach, no może nam nie przyniesie za bardzo tego, czego byśmy oczekiwali, ale ta edukacja wydaje mi się wręcz kluczowa.
0: Elementy tej edukacji mają się też pojawić, ja analizowałam dokładnie program edukacji zdrowotnej, która weszła teraz do szkół, więc tam takie elementy również się pojawiają, bo jeżeli rodzic nie wie, jak działa system, to nie przekaże tego dziecku, tak, więc ono ma szansę nauczyć się właśnie z systemu, że takie badania robimy tutaj, że na SOR nie jedziemy z katarem i że to jest miejsce przyjmowania pacjentów w zupełnie innej sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Więc takie podstawy zaczną już łapać dzieci. Ale rzeczywiście rola koordynatorów nie tylko w onkologii, ale tak naprawdę w każdej placówce, gdyby był taki koordynator, nie dla wszystkich może pacjentów, bo część sobie dobrze radzi, ale dla tych, którzy naprawdę, naprawdę nie wiedzą, jakie po kolei etapy leczenia, diagnostyki powinni przejść, byłby bardzo pomocny.
1: A ja bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo rzeczową i systemową. Aleksandra Kurowska i Beata Pieniążek-Osińska były moimi państwa gośćmi i po godzinie 21 zapraszam na drugą część rozmowy, a panią bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Herbata czarna ekspresowa. Minutka 100 torebek. 3,99 za opakowanie. 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni. 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości. 8,99 za kilogram. Przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy.

0: złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Ku uciesze najmniejszej dziatwy, prezydent miasta Krakowa i Wodociągi miasta Krakowa zapraszają na 9. Festiwal Wody. Woda nas kręci. Podróż w czasie. Przystanek Kraków 1901. Eksperymenty, warsztaty, historyczne opowieści i kranowianka. 26 września. Zakład Uzdatniania Wody Bielany. Szczegóły na wodociągi.kraków.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Reklama.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ja witam się już z Państwem po przerwie i teraz zmiana gości, dwóch panów. Mateusz Łakomy, ekspert do spraw demografii, dyrektor projektu Demografikon w Polskim Towarzystwie Gospodarczym. Witam bardzo serdecznie.
2: Witam.
1: I pan Alessandro Petryszyn z Warsaw Enterprise Institute. Witam.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Rozmawiamy o bezrobociu, o sytuacji na rynku pracy i o wpływie całej tej sytuacji na demografię. Ostatnio GUS podał, że stopa bezrobocia wyniosła 5,8%, tyle samo co w lipcu. Generalnie, czy to jest powód do optymizmu, czy raczej tutaj jest to sygnał, że rynek pracy zaczyna hamować? I oczywiście pytanie na początku do pana Alessandro Petryszyna.
3: Bez dwóch zdań mamy do czynienia ze schłodzeniem, ale absolutnie nie możemy mówić o katastrofie. Bezrobocie zawsze jest problematycznym zjawiskiem, ponieważ oddziaływuje na bardzo wiele elementów, przede wszystkim na nastroje społeczne. Natomiast nie możemy mówić o jakiejkolwiek katastrofie, o jakichkolwiek zatrważających wynikach, aczkolwiek jest to na pewno rezultat, który powinien bardzo, bardzo nas uczulać na to, jak sytuacja będzie się rozwijać i co będziemy mogli z tym robić dalej, to już jest pytanie dla rządzących.
1: Ale ekonomiści tak przynajmniej spodziewali się, że to bezrobocie może wzrosnąć do 6%. Tak się jednak nie stało. Dlaczego nie ma takiego wzrostu i raczej jest to na tym samym poziomie? Czy tutaj można zobaczyć jakieś przesłanki, które mówią, że jest stabilnie, tak? Póki co.
3: Póki co jest stabilnie i ciężko tutaj wytyczyć jakieś konkretne, jakieś przesłanki, które by jednoznacznie odpowiadały na to pytanie. Na pewno teraz będzie troszeczkę lepiej, ponieważ lipiec i sierpień jako miesiące wakacyjne zawsze są takimi miesiącami rozluźnienia i spowolnienia, natomiast od września będzie to na pewno lepiej. Nie można tutaj jednoznacznie wyciągać konkretnych wniosków, jeżeli chodzi o to, jakie czynniki na to wszystko wpłynęły, ale bez dwóch zdań mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy bezrobocie, które jest na jakimś tam znaczącym poziomie, ale jednocześnie przedsiębiorcy cały czas szukają pracowników i cały czas narzekają na ten przysłowiowy brak rąk do pracy.
1: No właśnie o to chciałam zapytać, czy mamy ciągle problem, który zgłaszany często pojawia się przez pracodawców, że brakuje tych rąk do pracy? No już odpowiedź usłyszeliśmy, że tak. W tej grupie osób zarejestrowanych jako bezrobotnych jest 906 tysięcy osób, takie dane są pokazywane. Kto w tej grupie się znajduje? Jakie to są osoby, które zgłaszają się do urzędów jako osoby bezrobotne?
3: Przede wszystkim to w znacznej mierze są to osoby między 35 a 50 rokiem życia. To są przede wszystkim osoby, które są bezrobotne i które aktywnie poszukują pracy. Natomiast jeżeli chodzi o ten dysonans, bo tutaj mamy zasadniczy dysonans między tym, co deklarują przedsiębiorcy, mówiąc, że nie mają rąk do pracy, a tym, że mamy bezrobocie, które sięga prawie 6%, wynika to najprawdopodobniej z faktu, że po prostu mijają się oczekiwania przedsiębiorców z tym, co pracownicy czy potencjalni pracownicy mogą zaoferować. No bo w sytuacji, w której poszukiwani są na przykład lekarze, czy pielęgniarki, czy inne bardziej wyspecjalizowane zawody, no to w sytuacji, w której oferowane są usługi, dajmy na to, hydraulików, czy elektryków, oczywiście mówię to wszystko w sposób bardzo poglądowy, mimo iż jest to zapotrzebowanie, nie ma możliwości zaspokojenia tego zapotrzebowania, stąd mamy taki pozorny problem pod tytułem, że mamy zapotrzebowanie na pracę, ale z drugiej strony jest bezrobocie.
1: O lekarzach przed chwilą całą godzinę rozmawialiśmy i o systemie ochrony zdrowia, głównie o wynagrodzeniach, ale też o tym, co przynajmniej rząd zaproponował, jeśli chodzi o zmiany, więc ten temat lekarzy na razie pozostawiam, ale to, nad czym się bardziej jeszcze zastanawiam, jak ten rynek pracy wpływa w ogóle na sytuację demograficzną, albo jak sytuacja demograficzna przekłada się na rynek pracy. I stąd pytanie do Mateusza Łakomego. Czy tak paradoksalnie za kilka lat większym problemem niż brak pracy będzie w ogóle brak pracowników, bo będzie nas coraz mniej. Czy takie gdzieś widmo jest na horyzoncie?
2: No, pierwsza rzecz jest taka, jak tutaj słucham pana Alessandro z tego, jak on analizuje te obecne trendy, to są takie i zastanawiam się, czy to już nie jesteśmy na początku tego zjawiska, o którym się mówi, kiedy zastanawiamy się, jak będzie wyglądała przyszłość rynku pracy w związku przede wszystkim ze spadkiem liczby ludności i starzenia się demograficznego. To znaczy dość taka, wychodzi taka paradoksalna zależność, że jednocześnie będzie brak rąk do pracy i jednocześnie stosunkowo wysokie bezrobocie. To właśnie ze względu na to pewne niedopasowanie, bo społeczeństwo, które będzie miało długoterminowy brak rąk do pracy, będzie szukało ludzi o większych kompetencjach, będzie jednak chcąc, nie chcąc musiało się zmieniać w kierunku, czy rynek pracy będzie musiał zmieniać w kierunku osób wysoko wykwalifikowanych, wysokiego zastosowania maszyn, urządzeń, sztucznej inteligencji, która teraz jest na topie, czy innego tego typu rozwiązań, więc osoby, które takiej kwalifikacji nie mają, po pierwsze, takiej pracy nie będą znajdowały, a po drugie, no, spadająca liczba osób, zwłaszcza liczba osób w wieku produkcyjnym, to jest spadająca liczba klientów, spadająca liczba kontrahentów, w związku z tym, no, nie na wszystkie firmy starczy miejsca na rynku, już tak powiem poglądowo, tak? Czyli niektóre firmy będą albo musiały się zmniejszać, albo po prostu nie utrzymają się na tym rynku, więc będą swoje załogi również zwalniały. Ciekawe, takie długofalowe. Jakie to ma obecna sytuacja, konsekwencje demograficzne? To w dużej części, to jak pan mówi, to są osoby takie, byśmy powiedzieli, w tym swoim prime age, tak? Czyli w takim najwyższym wieku, największej produktywności. No, te osoby są gdzieś tam w końcówce swojego okresu, kiedy można myśleć, można starać się o dziecko, więc tak bezpośrednio w przypadku tych osób, to ich wpływ na potencjalną dzietność w Polsce za duży nie jest. Natomiast też tutaj bardzo ciekawa uwaga odnośnie takiego oddziaływania psychologicznego, prawda? My mamy doświadczenie z lat 90. ze wczesnych lat 2000, kiedy to bezrobocie było bardzo wysokie. To rezonuje, tak? Tudzież inaczej, rezonowało właśnie w tych osobach, które wtedy dorastały, wchodziły na rynek pracy, prawda? Ja pamiętam, kiedy ja kończyłem studia, to bezrobocie wśród absolwentów sięgało 40%. No to jest dzisiaj liczba nie do pomyślenia i pewnie absolwenci obecni to się z tego śmieją, bo firmy szukają gdzieś tam bardzo głęboko już na pierwszych latach studiów, prawda? Coś, co za moich czasów, w cudzysłowie za moich czasów, aż taki stary to jednak nie jestem, było nie do pomyślenia. Ale kto wie, może tu się okaże, że znowu ta trochę przychodzi mi tutaj ciemne światło, nie wiem jak to inaczej powiedzieć, jakiś taki sygnał ostrzegawczy, że to też może mnie dotyczyć, może się pojawić i gdzieś podmywać takie poczucie bezpieczeństwa. To jest też o tyle istotne, że ostatnio demografowie zaczęli zwracać uwagę na znaczenie dla dzietności, dla decyzji o posiadaniu dzieci, pewnego takiego subiektywnego wyobrażenia o rzeczywistości. Nie takiego jak bezrobocie jest w rzeczywistości, prawda, czy nie wiem, jakość w związku jest w rzeczywistości, tylko to, co my myślimy, jak jest. I często media, których jest mnóstwo, są media społecznościowe i które wszyscy mają to samo doświadczenie, że najlepiej sprzedają się informacje negatywne, prawda, jednocześnie zaczną nadawać w taki sam negatywny, lękowy sposób. I to dla młodych osób, które, zwłaszcza, no właśnie, tych młodych, które myślą o pierwszym dziecku, czyli nie mają doświadczenia i każda potencjalna przeszkoda może im urastać do jakichś takich monstrualnych rozmiarów w głowach, no to może wpływać negatywnie, a poczekajmy, a może będzie za chwilę lepiej. No i to takie będzie, czy istnieje ryzyko w niektórych przypadkach takiego czekania właśnie bez końca.
1: No ale tutaj ta sztuczna inteligencja nam weszła, AI. Czy widać w ogóle jakiekolwiek przełożenie w tym momencie, że rynek pracy, sztuczna inteligencja już ogranicza i gdzieś te osoby no, wypadają? Czy to jest jeszcze za wcześnie na to, żeby powiedzieć, że już pracodawcy mniej osób potrzebują do pracy, mniej pracowników? No bo te systemy sztucznej inteligencji po prostu te miejsca pracy już same wypełniają.
3: Pozwolę tutaj sobie na chwilkę wyjść z roli analityka i wejść w rolę świeżego absolwenta studiów prawniczych i opowiedzieć, jak to wygląda na przykładzie moich kolegów i koleżanek, którzy chcą i szukają pracy w kancelariach prawniczych. jak rozmawiam czy to z kolegami, czy to właśnie ze starszymi prawnikami, oni mówią wprost, że najbardziej poszkodowanymi będą młodzi ludzie. Dlaczego? Ponieważ młodzi ludzie uczą się poprzez wykonywanie najbardziej podstawowych, niezbyt ciekawych, ale bardzo wartościowych i dających sporą wiedzę czynności, która jest najszybciej automatyzowana. Więc na przykładzie prawników...
1: Ale nie mówimy o parzeniu kawy.
3: Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Mówimy o pisaniu podstawowych pism procesowych, robienia takiego researchu, czy to z orzecznictwa, czy z innych rzeczy, ale chodzi po prostu o to, że to, co dotychczas było naturalnym elementem uczenia się, i to można przełożyć na zarówno na prawników, jak i na lekarzy, jak i na jakikolwiek inny zawód, który wymaga bardzo dużego doświadczenia i wiedzy, ucierpią przede wszystkim młodzi ludzie z uwagi na to, że automatyzacja następuje najłatwiej na właśnie tych stanowiskach, które dotychczas były okupowane przez ludzi młodych. Dlatego będziemy świadkami sytuacji, w której to młodzi ludzie nie będą w stanie znaleźć pracy w zawodzie w takim w samym stopniu jak dotychczas, co będzie później robiło problemy dla przedsiębiorstw, ponieważ będzie brak odpowiednio wykształconej, doświadczonej kadry, która mogłaby te firmy dalej prowadzić.
1: A tych ludzi młodych będzie, czy jest coraz mniej?
4: No jest coraz mniej.
1: To też gdzieś nam się rozłoży, tak? No bo skoro coraz mniej rodzi się dzieci, no to też i coraz mniej tych młodych ludzi, którzy chociażby tymi prawnikami chcieliby zostać finalnie.
2: Jest coraz mniej i jak tak patrzymy na takie pierwsze analizy dotyczące tego, jak sztuczna inteligencja może wpływać na dzietność, to raczej wnioski są negatywne, że będzie ujemnie wpływać na dzietność. No właśnie między innymi z tego powodu, że dla tych osób najmłodszych, właśnie wchodzących na rynek pracy, ta ich sytuacja będzie stosunkowo bardziej nieciekawa niż była wcześniej. Większe trudności, żeby tą pracę znaleźć, ewentualnie upowszechnienie umów czasowych, które nie dają takiego poczucia stabilności i bezpieczeństwa, no bo gdzieś tam ten przedsiębiorca, ten pracodawca będzie sobie z tyłu głowy chował taką opcję, a jak nie będę go potrzebował, to faktycznie będę mógł bezproblemowo, prawda, nie muszę żadnych wypowiedzeń, nie muszę żadnych tutaj odpraw wypłacać, tylko po prostu nie przedłużę umowy i już i koniec. Natomiast ja się zastanawiam nad jedną taką rzeczą, tutaj też pan Alessandro to bardzo ciekawie powiedział, to znaczy firmy zaczynają sobie zdawać sprawę, że jest to podcinanie gałęzi, na której się samemu siedzi. I zastanawiam się nad tego, w jaki sposób te firmy mogą na to odpowiedzieć, żeby utrzymać jakiś swój długoterminowy potencjał. I ta odpowiedź w mojej ocenie może sprzyjać dzietności. W jaki sposób? To znaczy tam, gdzie kiedyś w lekkim uproszczeniu potrzebowaliśmy 10 osób o podobnych kompetencjach, 10 młodych prawników, prawda, 10 młodych księgowych, 10 młodych kogoś tam. Teraz być może wystarczy rzeczywiście 8, tak, bo ich produktywność się zwiększa. Tylko pytanie, czy my musimy ich zwalniać, czy możemy te osoby w większym stopniu zatrudniać na część etatu, na przykład na 3/4 albo na pół etatu. To jest pewna bolączka polskiego rynku pracy, że praca na część etatu jest praktycznie niedostępna. A wiemy, że zwłaszcza w przypadku zatrudnienia kobiet na część etatu, to ona sprzyja posiadaniu dzieci, no bo sprzyja work-life balance, prawda, wciąż mam pracę, wciąż mam jakieś dochody, wciąż mogę wyjść z domu, prawda, porozmawiać z koleżankami, robić coś niż tylko, powiedzmy, opieka nad domem, nad dziećmi, nad rodziną, więc jest to takie też budujące. Więc to niestety nie wyjdzie raczej samo z siebie, to pewnie będzie wymagało pewnego takiego proaktywnego, powiem brzydkie słowo, samozarządzania się, prawda, przez pracodawców, przez przedsiębiorców, żeby nie iść w kierunku to, my zmniejszamy liczbę osób u nas zatrudnionych, tylko zmniejszamy liczbę godzin, czyli tę liczbę godzin wciąż rozkładamy mniej więcej porówno, czy w jakimś innej proporcji na tych pracowników młodych, których mamy.
1: Może to będzie nieuniknione i pracodawcy będą musieli zarządzić, tak jak powiedziałeś Mateuszu, samo zarządzić w jakimś sensie, w jakimś stopniu osobami, które są zatrudnione, tymi etatami, tak? Czyli trochę szafować tymi godzinami, żeby nie pozbywać się pracowników, tylko inaczej po prostu ułożyć tę układankę.
2: No w długim terminie tak mamy ciekawy proces od XVIII wieku, że przeciętna liczba godzin w miejscu pracy nam spada. Tak? My żyjemy teraz w takim względnym przeświadczeniu, że normą jest 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Przecież nie aż tak dawno część naszych słuchaczy pamięta, że było coś takiego jak pracujące soboty. Tak? I to było normalne, nie tylko, prawda, w handlu czy w jakichś innych usługach.
1: Ja słyszałam też o tym, że chodziło się do szkoły w soboty.
2: Tak, więc widzimy. Więc może za chwilę okaże się, nie dlatego, że mamy taki pomysł na życie i będziemy ograniczać liczbę godzin pracy do przysłowiowych 35 z kolei teraz, tylko rynek sam stwierdzi, że to jest wystarczająca liczba godzin, prawda? Wzrasta produktywność, mamy ludzi, więc ten nowe optimum gdzieś na tym niższym poziomie niż przeciętnie 40 godzin nam się ustawi i ustabilizuje.
1: Tutaj stawiamy przecinek i po przerwie wracamy do naszej rozmowy.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Reklama.
4: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
5: Śniadanie u babci,
6: o nie, nie.
5: Obiady u babci,
6: marzy nie.
5: Kolacje u babci,
6: zapraszam.
5: Babcia Malina
6: zaprasza.
7: Do Ogródka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
6: Babcia Malina zaprasza.
8: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
9: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
8: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
9: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
8: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
9: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
10: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.

0: Radio Plus Kraków. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio Mateusz Łakomy i Alessandro Petryszyn. Rozmawiamy o sytuacji na rynku pracy i wpływu tej sytuacji na demografię. Młodzi ludzie, to głównie ci, którzy w przyszłości mają szansę, żeby założyć rodzinę i żeby mieć dzieci. Jak wygląda sytuacja tych młodych na rynku pracy? Czy ci młodzi też znajdują się w grupie tych osób bezrobotnych, już o której powiedzieliśmy 906 tysięcy zarejestrowanych bezrobotnych, czy raczej znajdują zatrudnienie być może nie od razu na umowę o pracę, ale na jakichś innych umowach, zleceniach?
2: Tutaj zacząłbym od końca, ponieważ osoby, które na przykład studiują i nie mają ukończonego 26 roku życia, często preferują pracować właśnie na podstawie umowy zlecenia, bo jest to po prostu bardziej dla nich opłacalne i nie ma co się dziwić. Nie wiem, jak wygląda dostępność umów o pracę, natomiast wiem, czy to ze swojego doświadczenia, czy ze doświadczenia swoich kolegów i koleżanek, że umowy o pracę najczęściej są wręcz narzucane młodym ludziom właśnie przed ukończeniem tego 26 roku życia, ponieważ jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie dla przedsiębiorcy. Zupełnie inaczej sytuacja ma się w przypadku ludzi, którzy te 26 rok życia już ukończyły, ponieważ tam faktycznie ta umowa o pracę stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie i jakąś tam stabilność na taką, jaką tam ten kodeks pracy z lat 60. może oferować. Jeżeli chodzi o bezrobocie młodych ludzi, no to siłą rzeczy najbardziej cierpią te osoby, które nie mają wykształcenia. Tak to po prostu jest w statystykach, że osoby, które to wykształcenie wyższe mają znacząco większe szanse na to, żeby znaleźć dobrze płatną pracę, co oczywiście nie oznacza, że samo posiadanie dyplomu to gwarantuje, absolutnie nie. Dyplom, mamy od kilkudziesięciu lat pewną inflację tych dyplomów i to jest fakt. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że mamy coraz więcej najróżniejszych uczelni z Kolegium Humanum na czele. Natomiast w momencie, w którym osoba ma zasadnicze kompetencje, które nabyła podczas na przykład trudnych studiów, jej szanse na to, żeby znaleźć fajną i dobrze płatną pracę są zasadniczo wyższe niż w przypadku osoby, która ma czy to tylko i wyłącznie wykształcenie podstawowe, czy też jakieś zasadnicze.
3: Tutaj warto zwrócić uwagę na tą sytuację osób młodych, bo jak pan słusznie też powiedział, często oni preferują, ale to ma pewne ograniczenia, to znaczy rzeczywiście jest wygodnie i tanio preferować, kiedy nie ma się rodziny i mieszka się kątem u rodziców. Prawda? Natomiast kiedy już mamy jakąś odpowiedzialność, prawda, to my musimy spłacać kredyt, prawda, czy płacić czynsz, czy utrzymać rodzinę, no to już sytuacja się troszeczkę zmienia. W Polsce akurat mamy, ja akurat znam te liczby, bo w Polsce akurat mamy bardzo wysoki odsetek młodych dorosłych zatrudnionych na czas określony. To jest ważne, żeby rozróżnić umowy na czas określony versus tak zwane umowy śmieciowe, czyli często jakieś umowy cywilnoprawne, bo faktycznie tych umów cywilnoprawnych wśród tych młodych, to tak dużo to nie ma, tak? O wiele częstsze są umowy o pracę, ale umowy o pracę właśnie czasowe i to jest to wyzwanie, prawda? To, że nie wiem, czy za 2 miesiące mi znowu przedłużą. Ponad połowa osób, które pracują między 19 a 24 rokiem życia, pracuje na umowy czasowe i 1/3 między 25 a 29. Polska się tutaj negatywnie wyróżnia na tle krajów, zwłaszcza naszego regionu Europy. I teraz my możemy tak sobie słuchać i myśleć, a 19-24 rok to jest pracujący student, tak? I tak, i nie. Pamiętajmy, że nieco poniżej połowy osób idzie na studia, może kończy studia, może tak, bo tam nie wszyscy kończą, rzecz jasna. Czyli możemy w dużym uproszczeniu powiedzieć, połowa ludzi kończy edukację w wieku lat 19, tak? Kończąc technikum, kończąc jakąś szkołę branżową, prawda? I już są pełnoprawnymi potencjalnie pracownikami. Nie wiem, jak to jest w podziale na branży, jeżeli chodzi o to czasowe zatrudnienie, ale to też pewnie dałoby nam bardzo ciekawe takie spostrzeżenia i takie informacje pozwalałyby nam zrozumieć, bo ja podejrzewam, ja to takie, nie chciałbym powiedzieć zakład, to jest takie bardziej, bym powiedział, wyedukowane postulat, czy takie zgadywanie, że trudniej mają te osoby właśnie z niższym wykształceniem, z wykształceniem technicznym czy zawodowym na tym rynku pracy, co jest bardzo ważnym powodem, dla którego nam rośnie przeciętny wiek pierwszego urodzenia dziecka, tak, bo te osoby zamiast mieć, pobrać się w wieku lat 20, mieć pierwsze dziecko w wieku lat 21, na co by im teoretycznie wykształcenie pozwalało, no bo już skończyli ten etap, to jednak odkładają i Polska coraz później, Polacy coraz później przeciętnie mają to pierwsze dziecko, mają większe odstępy między pierwszym a drugim dzieckiem i w konsekwencji mają tych dzieci mniej. I dostrzegamy taki paradoks, ostatnie może zdanie, że mimo iż Polacy bez względu na wykształcenie, ci młodzi deklarują, że chcieliby mieć mniej więcej tyle samo dzieci, nawet te osoby z niższym wykształceniem odrobinę więcej, ale to jest odrobinę, to jest wciąż porównywalne, to de facto te osoby z niższym wykształceniem tych dzieci mają mniej. Prawda?
1: No więc wykształcenie wykształceniem, ale rozmowa była też o umowach, tak? Czy one są na czas określony, nieokreślony, kiedy to się zmienia? Żeby wziąć kredyt i kupić mieszkanie, no to raczej trzeba mieć umowę już stałą przynajmniej, żeby po prostu móc w ogóle myśleć o tym. A bardzo często, no, to jest warunek, wydaje się, podstawowy, żeby zakładać rodzinę, no trzeba mieć jakiś własny kont, tak? Trzeba myśleć. Nie można całe życie mieszkać u rodziców, czy wynajmować mieszkania, choć są takie osoby, które wynajmują po prostu mieszkanie, tak? Bo nie stać ich na chociażby wzięcie kredytu.
3: Tak, no jest taka sytuacja, to my wiemy, że w Polsce faktycznie jest warunkiem takim, kiedy myślimy o pierwszym dziecku, to zdecydowana większość młodych Polek i Polaków mówi, to przed tym pierwszym dzieckiem, no, potrzebuje stałą pracę, o czym już sobie powiedzieliśmy, potrzebuje mieszkanie, no i potrzebuje właśnie taki bezpieczny związek, najlepiej małżeństwo.
1: Znaczy może najpierw ten związek?
3: Tak, no ale powiedzmy to już tak, abstrahując,
1: to już jaka kolejność,
3: co do
1: tak?
3: kolejności, tak. Gdzieś to się pojawia, to się nawzajem oczywiście ze sobą uzupełnia, no bo jak mam dobrą pracę, to będę miał większą zdolność kredytową, prawda, na niestabilnej umowie, jak pracuję, to banki sobie coś tam odliczają, prawda, to ryzyko, że kiedyś za chwilę ten tutaj klient, kredytobiorca może to przestać spłacać, więc jest mniejsza kwota, którą można wziąć, no i za taką małą kwotę, no to można kupić mikrokawalerkę gdzieś tam, prawda?
1: A to bez wątpienia wpływa na to, żeby w ogóle podjąć decyzję o założeniu rodziny. Ja w ogóle patrząc na przykład różnych znajomych, którzy funkcjonują na rynku pracy i na sytuację, kiedy następuje tak naprawdę decyzja o tym, czy zakładać rodzinę, czy nie, no coraz częściej widzę, że oczywiście to stałe mieszkanie, tak, czy stałe miejsce zamieszkania, stała praca, wydaje się, no, jakby mega podstawowym warunkiem, ale idę dalej, bo bez tego pierwszego, co Mateusz wymienił na końcu, ale stałego związku, no, nie da się, tak? Mogę mieć i stałą pracę, i nawet dobrze płatną. Jeśli nie znajdę tej osoby, no to trudno, żebym tę rodzinę założył. To oczywiście patrzę w kierunku Mateusza, który już na tych tematach demograficznych nie chce powiedzieć, że zęby zjadł, ale faktycznie, czy ty też dostrzegasz, że to jest ten pierwszy punkt, czy no niekoniecznie, czy nie znajdę może partnera, partnerki, jeśli nie spełnię tych warunków, tak? Czyli nie będę miał dobrej pracy i stałego mieszkania.
3: Nie, no jest to pierwszy punkt, najważniejszy, rzecz jasna. Jak mówi takie przysłowie, nie wiem, czy wypada tu powiedzieć, kobiety nie są wiatropylne. To znaczy, że oczywiście potrzebna jest para i to myśli się w przyszłości, że no nie tylko chodzi o to, żeby to dziecko było, ale żeby też razem je wychowywać, prawda? Natomiast to jest takie ciekawe, co badania demograficzne na to pokazują, to jaką pracę ma mężczyzna, to wpływa na jego atrakcyjność na rynku matrymonialnym. I to nie o to chodzi tylko, że zarabia dużo czy mało, tak? Albo w jakimś prestiżowym, w cudzysłowie, zawodzie pracuje, albo w mało prestiżowym zawodzie, ale też czy jest to praca stała, czy też nie. Mężczyźni, którzy nie mają stałej pracy, są gorzej postrzegani na rynku pracy, no bo właśnie. No ale
1: na rynku pracy, na rynku
3: przepraszam, też na rynku matrymonialnym.
1: Matrymonialnym, tak, rozumiem, tak?
3: Że no, kobieta nie bez powodu no, szuka mężczyzny, który będzie dla niej wsparciem, prawda, kiedy będzie w tym najbardziej zależna, prawda, na końcówce ciąży, tuż po porodzie i przez te pierwsze okresy wychowywania dziecka. No jak się okaże, ten mężczyzna nie może przynieść do domu pieniędzy, no to co to za mężczyzna, prawda? Tak.
1: patrzę w stronę pana Alessandro Petryszyna, sytuacja kobiet na rynku pracy, bo to faktycznie oczywiście z jednej strony dobrze, żeby mężczyzna dobrze zarabiał, ale wcale nie uważam, że kobieta powinna źle zarabiać, czy gorzej, również powinna dobrze zarabiać, a widzimy, że tutaj sytuacja kobiet jest zupełnie inna, tak? Jest też inna z tego tytułu, że kiedy kobiety, no wiadomo, są w ciąży, później są małe dzieci, później przychodzi ten czas opieki, to one generalnie, no, jakby krócej świadczą te prace, ich dochody są dużo niższe niż mężczyzn.
2: Tak, bez dwóch zdań kobiety ponoszą dużo większe nakłady, jeżeli chodzi o zdrowie, psychikę, jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci i o to, żeby dbać o ognisko domowe. Natomiast już dawno za nami czasy, kiedy to mężczyzna był w stanie utrzymać dom, kupić dwa auta i jeszcze załatwić wakacje w ciągu roku. To już te czasy dawno minęły.
1: A były kiedyś takie?
2: Przynajmniej w latach 50. w Stanach Zjednoczonych. Tak? No, my niestety mieliśmy tę wątpliwą przyjemność bycia w PRL-u, no ale odłóżmy to na chwilę na bok. Kobiety mają zasadniczą przewagę nad mężczyznami na przykład na kierunkach humanistycznych. I w ogóle kobiety częściej kończą studia wyższe, to kobiety częściej wyjeżdżają ze wsi, częściej właśnie migrują do miast, co między innymi wpływa na to, że wsie stają się bardziej opustoszałe, zostają tam mężczyźni, którzy nie mają takiej możliwości awansu społecznego, co siłą rzeczy również wzbudza u nich frustrację. Frustrację, która jest w pewnym stopniu uzasadniona, ale z drugiej strony takie mamy czasy, kiedy to, jeżeli kobieta ma szansę na to, żeby wyjechać, żeby zdobyć wykształcenie, zdobyć lepszą pracę, no to dziwne by było, gdyby z tej szansy nie skorzystała. I w momencie, w którym jest sama osobą wykształconą, zarabia dobre pieniądze, ma przed sobą fajną karierę, no to dlaczego miałaby wybierać sobie mężczyznę, który w jakiś tam sposób nie jest dla niej partnerem, ponieważ ma na przykład gorszą pracę albo gorsze wykształcenie.
1: Finalnie to wyższe wykształcenie to oczywiście fakt i kobiet w Polsce jest więcej z wyższym wykształceniem, ale to niestety nie przekłada się na wyższe zarobki często u kobiet, tak? I to jest, wydaje mi się, taka, no, jednak wszechobecna bolączka, że wyższe wykształcenie czy wyższe kwalifikacje u kobiet nie oznacza, niż u mężczyzn, mówię, pracowników na tym samym jakby stanowisku, czy z tymi samymi kompetencjami, na wyższe zarobki u pań. Ale do tego za chwilę wrócimy, bo tutaj musimy postawić kropkę i po przerwie kontynuujemy naszą rozmowę.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną niezmiennie Mateusz Łakomy i Alessandro Petryszyn. Rozmawiamy o wpływie rynku pracy na sytuację demograficzną. No i teraz wrócę do Mateusza Łakomego. Jesteś dyrektorem projektu Demografikon w Polskim Towarzystwie Gospodarczym. Na czym ten projekt polega? Bo to coś nowego.
2: Tak, to jest nowy projekt. To jest, powstał właśnie jako odpowiedź ze strony biznesu, czy tutaj właściwie organizacji pracodawców, jakim jest Polskie Towarzystwo Gospodarcze, na wyzwania demograficzne, jako Polskę dotykają. I pytanie, na które zostało postawione, jest właśnie, jak biznes prywatny, każda pojedyncza firma w gruncie rzeczy, każdy pojedynczy pracodawca może wpływać pozytywnie na oddziaływanie na te trendy, które teraz mamy, a które są takie niezbyt satysfakcjonujące.
1: No właśnie, no to jak biznes może wpływać, bo to jest faktycznie na to, żeby poprawić sytuację rodziców. Wydaje się, że to może być dosyć kluczowe w kwestii poprawy demograficznej.
2: Tak, więc na podstawie tego, co my wiemy z badań naukowych, napisaliśmy pod moim kierownictwem raport Biznes wspierający demografię, który jest do pobrania z internetu, i gdzie jest napisane właśnie, co konkretnie firma może robić. I tych obszarów jest całkiem sporo, się okazuje, ponieważ warunki, jakie my mamy w miejscu pracy, są bardzo ważne dla tego, czy my się zdecydujemy na dziecko, kolejne dziecko, czy też nie. Na przykład tam wspominamy o tym, żeby się zastanowić, przejrzeć swoje polityki odnośnie tego, jak długo zatrudniamy na umowy właśnie czasowe, o których już tutaj padło, prawda, we wcześniejszych naszych wejściach. Czy potrzebujemy tak długo, czy możemy to jakoś w sposób skracać, gdzie z jednej strony, czy się poznamy tego pracownika, będę wiedział, czy ta osoba jest dobra, czy też nie, ale żeby nie przedłużać ponad normę, tak? Czy jesteśmy w stanie na przykład stworzyć bardzo taką pozytywną i budującą atmosferę w miejscu pracy, tak? Pozytywnie patrząc na to, że ktoś jest ojcem, ktoś jest matką, ktoś ma dzieci, prowadzić dialog z tym pracownikiem, żeby dobrze, tutaj mnie przez chwilę nie może być, czy muszę dzisiaj wyjść wcześniej, dobrze, w jaki sposób tutaj razem możemy rozwiązywać te takie naturalne, które są oczywiście obostrzenia tutaj z perspektywy pracodawców, ale też PTG przyznaje nagrody. Ponieważ także przygotowaliśmy tytuł, tak, taki certyfikat, możemy powiedzieć, firma wspierająca rodziców, który właśnie dla tych firm, które robią taką dobrą atmosferę, mają rozwiązania kadrowe, które sprzyjają pracownikom i pracownicom w tym, żeby mogli mieć dzieci, żeby dobrze łączyli pracę z obowiązkami swoimi zawodowymi. Proszę bardzo, należy się w takim razie nagroda. Można, kto chce, nawet należy się chwalić tym, że tak jest.
1: Nagroda, rozumiem, to jest ten certyfikat, czy jeszcze coś idzie?
2: No nagroda jest, nie ma żadnych nagród finansowych, to jest nagroda, prawo do posługiwania się znakiem, że jesteśmy firmą wspierającą rodziców i mimo, że teraz mamy troszeczkę niezbyt duży, ale tak negatywny trend w bezrobociu, to jednak wiele firm rywalizuje mocno o pracowników, prawda? I powiedzenie pracownikom, czy potencjalnym pracownikom, słuchajcie, to jest miejsce pracy, gdzie nie tylko fajnie się pracuje, ale też przy okazji wiemy, że macie rodziny, że to jest dla was ważne, tak? I my to uznajemy, respektujemy i wam w tym pomagamy. To jest jakiś element zwiększania konkurencyjności tych pracodawców na rynku pracy i walki o pracownika.
1: Tu faktycznie dochodzimy do takiego momentu, który wydaje się, że może być bardzo istotny, jeżeli chodzi o rolę pracodawcy w stosunku do właściwego pozyskiwania tych pracowników i finalnie przekładania tej atmosfery na wzrost demograficzny. Mateusz, chociażby wspomniałeś o, już wcześniej, o odpowiednim, czy odpowiedniej umowie, odpowiednich warunkach, ale dodajmy do tego chociażby elastyczny czas pracy, work-life balance, czy też to, co też padło w naszych wcześniejszych wejściach, niepełen etat, co jest, wydaje się, chyba jeszcze nie jesteśmy na to, mam wrażenie, gotowi jako społeczeństwo, jako pracodawcy, żeby móc wprowadzić taką formułę, że okej, no dobrze, mam pracowników, którzy są też rodzicami i na przykład, nie wiem, no kobiety wracające, tak, po urlopach macierzyńskich, wychowawczych, do miejsc pracy, wracają chociażby najpierw, nie wiem, na pół etatu, 3/4, to może jest bardziej stosowane, ale w takiej długofalowej perspektywie, czy widzimy w ogóle takie szanse, czy to jest kierunek, w którym pracodawcy mogliby podążać, żeby też poprawić sytuację demograficzną?
3: W założeniu pracownik, który jest zadowolony, jest pracownikiem, który jest bardziej produktywny, a tym samym bardziej służy pracodawcy. Problem z umową o pracę jest taki, że o ile jest to umowa, która dobrze chroni pracownika i bardzo konkretnie informuje, jakie są obowiązki, jest ona relatywnie mało elastyczna. Dlatego w momencie, w którym osoby decydują się, zwłaszcza na stanowiskach wyższych i zwłaszcza w branżach, które są wysoko wyspecjalizowane, przejść na umowę cywilnoprawną, jak chociażby kontrakt B2B, oferuje to zasadniczą elastyczność. I zakładam, że będziemy szli właśnie w stronę większej elastyczności. Nie tylko ze względu na kwestie demograficzne, żeby kobiety mogły więcej czasu spędzić w domu i zaopiekować się dziećmi, czy też w takim samym stopniu mężczyźni, ale ponieważ tego będzie od nas wymagało po prostu środowisko biznesowe. Operujemy na prawnych strukturach, które zostały stworzone tak naprawdę w połowie ubiegłego wieku, a od tego czasu bardzo dużo się zmieniło i gdybym miał stawiać orzechy przeciw dolarom, to bardzo dużo się zmieni w ciągu najbliższych kilkunastu lat.
2: Ja bym też jeszcze zwrócił uwagę na to, że jeżeli chodzi o pracę na cały etat, to Polska właściwie osiągnęła sufit. W porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej odsetek osób pracujących i jednocześnie na cały etat należy do najwyższych. Więc my mamy jeszcze proste rezerwy poszukiwania pracowników, którzy mogliby wejść na rynek pracy, a obecnie są z niego wykluczeni właśnie przez to, że praca 8 godzin to jest dla nich za dużo, plus jeszcze często dojazd, tak i tak dalej. I to nie tylko chodzi o rodziców małych dzieci, ale też chodzi o osoby z jakimiś niepełnosprawnościami, osoby trochę starsze, prawda, dla których też to jest za dużo, gdzie wciąż, jeżeli chodzi o aktywność zawodową tych grup osób, jest stosunkowo niska, jak na standardy europejskie, a już zwłaszcza w porównaniu do liderów. Więc no, to też jest przed nami. Tak? Jeżeli chcielibyśmy, żeby więcej osób pracowało, to z perspektywy państwa oczywiście jest korzystne, bo więcej osób ma swoje własne dochody i z perspektywy pracodawców również, ponieważ tam też przecież są talenty, też są ludzie, którzy mają pomysły i którzy mogą świadczyć pracę.
1: No dobrze, mówisz, że osiągnęliśmy sufit, jeśli chodzi o wymiar pracy cały etat, to może faktycznie dojdzie do takiej sytuacji, że no to sytuacja, rynek, pracownicy wymuszą te zmiany na pracodawcach. Skoro to nie do końca jest tak, że pracodawcy sami są skorzy, czy pierwsi wychodzą z taką inicjatywą do pracownika.
2: No ten głos jest różny. No, wiemy, że w interesie organizacji pracowniczych są wysokie dochody tego pracownika, a im więcej godzin się pracuje, tym te dochody rzeczywiście są większe. Ja nie śledzę tutaj w szczególności tych relacji między organizacjami pracowników i pracodawców, ale ja nie mam wrażenia, że jest to wysoko postawiony postulat ze strony tutaj związków zawodowych. Natomiast ja myślę, że możemy w Polsce dojść do czegoś takiego, do czego doszli w Holandii w latach 80. To się nazywa porozumienie z Wassenaar. Wassenaar to jest taki piękny zameczek w Holandii, gdzie właśnie zebrały się organizacje pracowników, organizacje pracodawców. Rząd się w to nie mieszał, ale powiedział, słuchajcie, co ustalicie, to my to poprzemy. I tam rzeczywiście skutkiem tego było z jednej strony pewne zahamowanie takiej presji na wzrost płac ze strony pracowników, ale ze strony pracodawców właśnie akceptacja tego, że będą więcej zatrudniali na te umowy na część etatu, która spójrzmy prawdzie w oczy, dla pracodawcy nie jest aż tak wygodna. No bo ten pracownik nie jest tak bardzo dyspozycyjny, prawda? Potrzebuje dwóch pracowników na to samo miejsce, czyli może nie, dwa komputery, dwa krzesła, prawda? Więcej przestrzeni potrzebujemy, prawda? Więcej tam też idzie na urlop, więc kadrowa też musi obsługiwać tę osobę i tam się długą listę takich rzeczy można robić, że to jest troszeczkę większe skomplikowanie. No tym niemniej Holendrzy w tym kierunku poszli, zaczęli siebie nazywać, okazało się to spektakularnym sukcesem absolutnie. W Holandii obecnie więcej kobiet pracuje na część etatu niż na cały etat. To jest absolutnie norma w Holandii, że tak jest. No i jest to czynnikiem, który sprzyja dzietności w Holandii, już tak nawet patrząc z perspektywy demograficznej. Mamy problemy w innych miejscach, ale tu akurat to dobrze działa.
1: Może powinniśmy pójść za wzorem Holandii. Współczynnik dzietności 1,1?
2: Tak.
1: No to jest no, chyba najniższy w ogóle w historii. Mateusz, patrzę na ciebie, bo ty znasz te wszystkie...
2: Najniższy w historii, ale kto wie, co będzie mówić za 2 lata. Bo na razie nam się nie szykuje takie proste odbicie. Na razie albo pewna stabilizacja i jest też możliwy dalszy spadek.
1: jeśli zostaną spełnione te trzy warunki, o których już powiedzieliśmy, czyli stabilna praca, mieszkanie, mam kandydata na męża czy kandydatkę na żonę, to jakie jeszcze inne przeszkody takie, no, które stają na drodze tych młodych ludzi, którzy chcieliby założyć rodzinę, uważasz za najważniejsze?
2: Tutaj myślę, że za mało mówimy o zdolności do zbudowania relacji. Relacja i związki obecnie powstają nie dlatego, że po prostu nie mam innego wyjścia, tak? I to jest taka tradycja, musimy odziedziczyć gospodarstwo i rodzice mnie tam w tym kierunku popychają, tylko czy ja umiem się dogadać, tak? Umiem zbudować, umiem kochać i umiem być kochana, kochany, bo to są w obie strony, to działa. I utrudnia to nam obecnie olbrzymie wykorzystywanie smartfonów, mediów społecznościowych, uwaga, pornografii, też przez dorastający młodzież i młodych dorosłych, ponieważ oni z jednej strony nie uczą się takich relacji ze sobą, ale z drugiej strony też te impulsy, takie silne, emocjonalne wystrzały dopaminy, które mają dzięki mediom społecznościowym, one są o wiele bardziej karmiące niż właśnie zwykłe rzeczy, takie relacja, obiad, kolacja z rodziną, prawda, czy pogranie z kimś w gry planszowe. Więc tutaj mamy upośledzony pewien rozwój taki emocjonalny obecnego młodego pokolenia. Nie z ich winy, to żeby było jasne. Chyba z niczyjej winy. Po prostu jeszcze tego nie wiedzieliśmy jeszcze parę lat temu, że tak to będzie działało. Także kwestie związane z tego, że po prostu mamy mniej kontaktów z rówieśnikami. Ponieważ rzadziej mamy rodzeństwo, no to też już trochę nawet w domu się nie uczymy, jak to jest się dogadywać o różne rzeczy, kto teraz idzie do łazienki na przykład, ale też nie mamy tego całej sieci koleżanek, kolegów, właśnie mojej siostry, mojego brata, którzy też do nas byli, też rzadziej wychodzimy na podwórko i tam robimy, nie, czy gramy w klasy, czy gramy w piłkę, prawda, w zależności kto, więc też takiej spontanicznej zabawy jest troszeczkę mniej, więc element tego powrotu do pewnego tego społecznościowego wychowywania naszych dzieci, tak, byłby tu potrzebny, żeby dzieci się uczyły. No tu się z kimś pokłócę, tu się z kimś pobiję, ale to ja muszę znaleźć sposób, jak rozwiązać ten konflikt, bo cały czas jutro też jest mecz, tak? Jutro dalej chcemy grać w tą piłkę.
3: Pozwolę sobie tutaj tylko dodać taką jedną zasadniczą rzecz, że kiedyś dzieci były koniecznością. Bez dzieci nie dało się mieć emerytury czy spokojnej starości. Teraz dzieci stały się w pewien sposób opcjonalne. A problem z dziećmi jest taki, że dzieci są zasadniczo niewygodne. Przez bardzo, bardzo długi czas jest to dość niewygodne przedsięwzięcie, co absolutnie nie oznacza, że nie jest to przedsięwzięcie piękne i warto to robić. Ale młodzi ludzie, sam jestem młodym człowiekiem, bardzo często skupiają się na własnej wygodzie i na tym, co dla nich jest najlepsze tu i teraz, a nie na tym, co jest w gruncie rzeczy ogromnym wyrzeczeniem, ale jest misją i jest zarówno dobre dla nich w dłuższej perspektywie, jak i dla społeczeństwa, którego są częścią.
1: Ja tutaj muszę zaoponować, bo dzieci to przede wszystkim no, najpiękniejszy dar i szczęście. Mówię to jako mama dwóch synów, ale niedawno gościłam w studio Pawła Borysa i Bartosza Marczuka, którzy napisali książkę Jak uniknąć emerytalnej katastrofy i tam bardzo mocno podkreślają autorzy, że dzieci, rodzina, dzieci, oczywiście finalnie rodzina, to inwestycja również w dobrą emeryturę. Wydaje mi się, że taki trend, takie pokazywanie długofalowe, o którym powiedziałeś, powinno bardziej wybrzmiewać, powinno być bardziej pokazywane i społecznie, i też to, co powiedział Mateusz, to budowanie więzi, budowanie relacji, czyli pokazywanie, że tak naprawdę to otoczenie, w którym ja funkcjonuję i się poruszam, no jest jakby najistotniejsze czy najważniejsze finalnie do tego, żebym miał pełnię szczęścia. Nawet patrząc na ten jakby koniec czy kres życia pod kątem emerytury, bo to no, odsyłam do tej książki ci słuchacze, którzy mieli akurat okazję nas wtedy słuchać, to takie słowa padały. Natomiast spojrzałabym jeszcze na środowisko pracy i pracodawców i na tę sytuację demograficzną. Jeśli tam też nie będzie tej dobrej atmosfery dla rodziców, dla budowania rodzin, no to też wydaje mi się, że będziemy mieli no jeszcze gorszy ten współczynnik dzietności w naszym kraju niż mamy obecnie.
3: Znaczy bez dwóch zdań, w momencie, w którym mamy mniej ludzi do pracy, no to tym mniej wartości dodanej są w stanie wytworzyć przedsiębiorstwa. To jest oczywiste. Im mniej jest ludzi ogólnie, tym mniej jest klientów. Mniej ludzi kupuje dane usługi czy dane produkty, tym mniejsze szanse na jakiekolwiek zarobki. Jednym z rozwiązań są imigranci. W Polsce pracuje ponad 1 000 000 imigrantów. Jest to rozwiązanie bardzo kontrowersyjne, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Europie Zachodniej. Ale też zważywszy na to, jak wygląda system emerytalny, że jest to mimo wszystko umowa międzypokoleniowa, strategia i przemyślana polityka migracyjna może być, nawet najprawdopodobniej będzie, jedyną deską ratunku w ciągu najbliższych kilkunastu lat, żeby cały ten system po prostu nie padł.
2: No tutaj, patrząc na liczby, jakie liczby tych imigrantów należałoby przyjechać, żeby gdzieś były, skompensowały te brakujące urodzenia 20 czy 30 lat

0: się, jest jakaś kultura pracy, prawda? Możemy, jesteśmy na tyle blisko, że jak poznam dziewczynę, to ona się mnie nie przestraszy i vice versa, prawda? Czyli możemy postawić rodziny mieszane, bo nie ma takiego dystansu. Po prostu tych ludzi jest za mało. Natomiast jeszcze wracając do tego wątku dzieci i dzietności, bo tu są dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, faktycznie dzieci biorą się z miłości obecnie, tak? To znaczy, że chęć i miłość i tego, że ja chcę mieć po prostu te dzieci, to wewnętrzne takie oczekiwanie, ono przezwycięża u większości osób te jakieś trudy, to, że po prostu no, przez jakiś czas będę spała później nieregularnie i tak dalej, może się pokłócę z tym moim mężem pod tytułem teraz twoja kolej. Ale to będzie mniej istotne niż ta radość z tego, że tych dzieci się ma. I to, że takie pytania się mocno wybijają tutaj, o których pan Alessandro powiedział, to znaczy, że jest tak wygodniej i tak dalej. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest to, że dzieci zniknęły z naszego horyzontu widzenia. Nie ma dzieci wokół nas. Nie widzimy ich normalnie, jak idziemy na imprezę rodzinną, bo rzadko już wpadamy na imprezy rodzinne, prawda, nie widzimy na podwórku. To był taki okres, że kiedy my dorastaliśmy, to wtedy w sposób naturalny budziło się w nas ta potrzeba, ta chęć, u kobiet w szczególności, taka wręcz hormonalna, bym powiedział, żeby te dzieci mieć. I te trudności były czymś takim drugorzędnym, tak? Tak jak jesteśmy spoceni, zmęczeni po sporcie, ale my to robimy, bo wiemy, że po tym prysznicu jednak czujemy się lepiej i żyjemy dłużej.
1: Dziękuję za rozmowę. Mateusz Łakomy i Alessandro Petryszyn byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję, a ja jeszcze zapraszam wszystkich, którzy nie mogą spać po 23 na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Dlaczego jedni ludzie cierpią, a inni nie doświadczają żadnych problemów i nie tylko o tym. Gościem będzie ksiądz Kacper Nawrot. Ja już kłaniam się i życzę Państwu spokojnej nocy.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.

0: strony światła.
1: Cztery minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór, witam Państwa, zapraszam na Nocne Światło. Od poniedziałku do czwartku spotykamy się cztery razy w tygodniu, o tej właśnie porze na dwie godziny, od ponad 13 lat, tak więc dzisiaj po raz 2096. Na częstotliwościach lokalnych Radio Plus w całym kraju można nas odbierać tradycyjnie, czyli przez radio na całym świecie, przez internet ze strony radioplus.pl. Na Facebooku miejsce na komentarze, tam zapraszam, pod pierwszy post od góry. Można pytać, bo dzisiaj też w głównej roli pytania występują. Za chwilę szerzej o tym powiem nieco. Pod pierwszym postem od góry, jak wspomniałem, forum wymiany myśli dla świetlików, czyli miejsce dla Państwa, komentarze, refleksje, pytania, myśli, wątki, wątpliwości tam mile widziane. W ten sposób zapraszam do współtworzenia programu przez świetliki. Dzisiaj wracamy po długiej przerwie. Reaktywujemy cykl pytania o wiarę i w tytule stawiamy jedno z tych pytań, które dzisiaj wybrzmi. Dlaczego jedni ludzie cierpią, a inni nie doświadczają żadnych problemów? Jak zawsze nie tylko o tym mówić będziemy, ale inaugurujemy na nowo tenże cykl po chyba prawie rocznej przerwie w zupełnie nowym składzie. Co prawda gość znany Państwu, bo już nieraz spotykaliśmy się w Nocnych Światłach przy różnych okazjach, ale w tym cyklu po raz pierwszy. Duszpasterz archidiecezji krakowskiej, publicysta, youtuber, alpinista. Jednym słowem ksiądz Kacper Nawrot jest z nami. Witam Cię serdecznie. Szczęść Boże, dobry wieczór.
2: Szczęść Boże, dobry wieczór Pawle, dobry wieczór Państwu.
1: No to, żeby nie czekać długo, to stawiamy to pytanie, które zaplanowaliśmy jako pierwsze. To pytanie brzmi, komu i za co grozi ekskomunika? Czyli może zacznijmy od podstaw. Czym ta ekskomunika właściwie jest i co oznacza dla katolika?
2: Tak, no myślę, że to jest chyba jedno z takich trudniejszych pytań, które dzisiaj zostaną, czy są postawione. Jest to najcięższa kara kościelna, którą Kościół nakłada na osobę, która popełnia jakieś naprawdę ciężkie przestępstwo przeciwko wierze, sakramentom, czy przeciwko wspólnocie Kościoła. Ludziom bardzo często się wydaje, że taka ekskomunika, no to jest taka w ogóle niedostępna, że to mało kto taką ekskomunikę może zaciągnąć, a może się okazać, że no całkiem sporo ludzi nawet wokół nas taką ekskomunikę może mieć, więc to nie jest coś, co jest gdzieś tam daleko. Ale myślę, że najważniejsze, i to chyba musi wybrzmieć na samym początku, tak mi się przynajmniej wydaje, że ekskomunika nie oznacza, że człowiek jest wyrzucony z Kościoła, ani też nie oznacza, że człowiek od razu jest potępiony przez Pana Boga. To jest taka forma kary dla chrześcijan, dla wierzących, która ma tak jakby człowieka nakierować na drogę nawrócenia, ale to mówię...
1: Postawić do pionu w każdym razie.
2: Tak, ale to właśnie to jest, mówię, no, najcięższa kara. No, gorszej kary, cięższej kary w Kościele katolickim no nie ma.
1: No dobrze, no to w takim razie, czy można powiedzieć, jak to niektórzy mówią, że ekskomunika oznacza wyrzucenie z Kościoła? No chyba nie, sądząc po tym, co powiedziałeś.
2: Tak, absolutnie. Ekskomunika nie wyrzuca z Kościoła. Przeważnie, przynajmniej ja mam takie wrażenie,
1: że... Ale nie można chyba uczestniczyć w sakramentach, prawda? Czyli nie można uczestniczyć w liturgii mszy świętej.
2: Znaczy tak, tam jest, no powiedzmy, że dość sporo rzeczy, których człowiek nie może robić, czego nie może robić. Nie może przyjmować sakramentów rzeczywiście. Chodzi tu oczywiście o Eucharystię, spowiedź, wierzmowanie, nie wiem, namaszczenie chorych, tak? No po prostu no nie ma tych, nie może w tym uczestniczyć. Ale tak jakby, jeszcze za chwilkę powiemy, myślę, jakie są te ekskomuniki i za co. No najwięcej dotyczy kapłanów, tak? Czyli kapłan, który zaciągnie na siebie ekskomunikę, nie odprawia mszy świętej, też nie może udzielać tych sakramentów czy sakramentaliów, wszystkiego, nie? Czyli po prostu jest tak jakby, można tak bardzo prosto powiedzieć, zepchnięty gdzieś tam w skraj i tak jakby odcięty od różnych rzeczy, ale właśnie, myślę, że będziemy to
1: powtarzać. Ale nie jest suspendowany.
2: Kara suspendy to jest jeszcze coś innego.
1: No właśnie.
2: Bo to jest zawieszenie tak jakby w czynnościach, że ksiądz na przykład nie może sprawować Eucharystii, ale co nie znaczy, że nie może do tej Eucharystii na przykład przystępować, tak? Czy spowiadać się? Może, nie? Bo to dotyczy zupełnie czegoś innego, bo kara suspendy może być za nieposłuszeństwo biskupowi, tak? czy jest nieposłuszny, nie wiem, nie przyjął parafii, robi jakieś złe rzeczy, tak, jest zasuspendowany na jakiś czas i to przeważnie jest czasowo i też tak jak każda kara kościelna, czyli leczniczo, że coś ma być. Natomiast jak jest ekskomunika, no to jest rzeczywiście wykluczony z tego wszystkiego i nie może spełniać żadnych funkcji, nie może nic robić, nie? Po prostu albo się dostosuje, w sensie przyjmie tą karę i będzie chciał wrócić na łono Kościoła, albo nie przyjmie i będzie trwał w tej ekskomunice, niestety.
1: No to tutaj jeszcze trzeba zapytać o rzecz bardzo istotną. No to jakie czyny kodeks prawa kanonicznego przewiduje ekskomunikę? I czy ekskomunika zawsze jest nakładana przez biskupa czy papieża? Czy w niektórych sytuacjach następuje automatycznie? Na przykład jest takie określenie late sententie, czyli mocą samego czynu. Czy człowiek może zostać ekskomunikowany, nawet jeżeli nikt oficjalnie mu tego nie ogłosił?
2: Tak, rzeczywiście najlepiej, żeby, jeśli chcemy się dowiedzieć coś o ekskomunice, to kodeks prawa kanonicznego, tam 1364 punkt, tam się zaczynają wszystkie te rzeczy, które są związane z ekskomuniką i różnymi innymi karami kościelnymi, no i tam sobie możemy czytać, tak, jakie są te ekskomuniki. No pierwsza i taka chyba najważniejsza, zasadnicza, no to jest apostazja, herezja i schizma. I to są ekskomuniki, które nazywamy właśnie late sententie, czyli po prostu z mocy samego prawa, ale tak jakby nie zawsze od razu. Bo czasem jest tak, że ktoś głosi jakieś nauki sprzeczne z nauką Kościoła i może być albo heretykiem, albo schizmatykiem, ale nie od razu, tak? W sensie nie od razu widać, że to jest herezja, tak? Ale może się tak wydarzyć, że Kościół stwierdzi, że ten dany człowiek no po prostu mówi coś, przeczy nauce Kościoła i tak jakby Kościół, biskup czy papież może nałożyć na niego taką ekskomunikę, nie? Ale akurat w tym przypadku jest tak, że to jest raczej po czasie i raczej ktoś to ogłasza. A więc to przynajmniej z takich, co możemy spotkać gdzieś na co dzień, powiedzmy, no to są te pierwsze trzy. Bo kolejne to są naprawdę już takie trudne, w sensie, że to trzeba się nastarać, żeby jakąś taką ekskomunikę zaciągnąć. Bo druga, o której mówi prawo kanoniczne, to jest przemoc fizyczna wobec papieża.
1: No tak, to no to rzeczywiście nie jest łatwa sprawa, żeby dopuścić się czegoś takiego.
2: Tak,
1: no chyba jego najbliższe otoczenie najbardziej jest narażone na to.
2: Może tak być, no oczywiście wiadomo, że może ktoś, przemoc fizyczna na przykład nastąpiła wobec papieża Jana Pawła II.
1: No tak, no tutaj to jest dyskusyjna sprawa.
2: Tak? No tak, tylko że znowu ten człowiek nie zaciągnął ekskomuniki late sententie, no bo nie jest wierzący, tak?
1: Bo, no przynajmniej nie jest chrześcijaninem. No.
2: Przynajmniej jest chrześcijaninem, tak? Bo to jest kara dla chrześcijan. Potem na przykład możemy sobie przeczytać, że jest to próba udzielenia święceń kobiecie oraz próba przyjęcia takich święceń. Więc to też jest taki punkt ważny, no bo dzisiaj Kościół nie uznaje święceń kobiet, więc i ten, który udziela takich święceń, i osoba, która przyjmuje takie święcenia, no otrzymuje tą ekskomunikę właśnie na tę sentencję z mocy samego prawa. Ale z takich ekskomunik, które mogą się wydarzyć, i to o tych słyszymy, myślę, nawet dość często, no to jest profanacja Najświętszego Sakramentu. Więc jeśli ktoś, nie wiem, wyrzuca konsekrowane hostie, depta, zabiera, żeby właśnie jakiś świętokradczy czyn zrobić, no to jest taka, z którą się możemy spotkać, nie? No, ja akurat na całe szczęście jako księdz jeszcze się nigdy z tym nie spotkałem, ale słyszałem od moich kolegów księży, że ktoś po prostu brał hostię i zabierał ją, tak? Nawet dzieci takie, oczywiście to dzieci takich małych nie dotyczy, bo to nie mają świadomości, myślę, tego czynu, że na przykład wyciągają hostię, sobie, nie wiem, pokazują w ławce, tak? Z języka ściągają, nie? Bo takie rzeczy gdzieś, o takich rzeczach się słyszało, nie? Więc no to jest taka, no to jest ekskomunika, którą można rzeczywiście zaciągnąć w zwykłej parafii, w zwykłym kościele.
1: No ale czy dzieci sobie zdają z tego sprawę? To jest pytanie też, co robią.
2: Tak, właśnie myślę, że takie małe dzieci sobie nie zdają sprawy, tak? No bo to też nie jest tak, że każdy od razu ekskomunikę zaciąga, jeśli tylko zrobi to, co jest napisane w kodeksie prawa kanonicznego, bo to zawsze trzeba popatrzeć tak jakby trochę szerzej, nie? że dziecko na przykład ma lat 9, nie zdaje sobie sprawy zupełnie, więc no, ja myślę, że tutaj po prostu no, prawo kanoniczne w ogóle nie dotyczy takiego przypadku, tak? No, ale jak ktoś ma lat 30, 40, 50 i robi to specjalnie, żeby sprofanować, tak? Że taki ma cel, no to wtedy no, jak najbardziej taką myślę ekskomunikę no, może zaciągnąć.
1: A tak, czy każdy ciężki grzech, no załóżmy, że skupiamy się na tych siedmiu grzechach głównych, czy każdy ciężki grzech może prowadzić do ekskomuniki, czy jest to zupełnie inna kategoria?
2: Nie, to absolutnie nie ma tak, że grzechy ciężkie prowadzą do ekskomuniki, bo jest tylko te kilka, ja chyba dziewięć naliczyłem, które rzeczywiście w kodeksie prawa kanonicznego są określone jako ekskomunika, bo na przykład mamy w kanonie 1398 mamy o zabójstwie i zabójstwo człowieka nie jest, za nie nie ma kary ekskomuniki, tak? Ale na przykład zaraz jest dopisek, następne zdanie dalej, że jeśli ktoś dokona aborcji, to już tak.
1: No właśnie, o to miałem zapytać, więc uprzedziłeś niejako moje pytanie. No, czyli rozumiem, to jest z automatu w tym momencie.
2: Tak, ekskomunika taka za aborcję akurat w tym przypadku jest rzeczywiście za tę sentencję i dotyczy osoby, która tego dokonuje, czyli lekarza.
1: Albo pomaga.
2: Albo pomaga, tak, nie? Więc jeśli, no tylko tam też oczywiście nie każda kobieta za aborcję jest ekskomunikowana, bo na przykład takim wykluczeniem oczywistym jest to, że ktoś ją zmusza do tego, tak? Że ktoś jej każe, nie wiem, mąż, chłopak, czy ktoś tam, że to nie jest jej wola, bo ona by chciała urodzić dziecko, tak? Natomiast zmusza i ma presję, czy grozi się jej czymś, no to wtedy tak jakby nie zaciąga, no bo można powiedzieć, to nie jest jej wina, tak? Ona w ogóle nie ma grzechu wtedy.
1: No tak, ale wspomniałeś tutaj o tym, że nie może osoba ekskomunikowana korzystać z sakramentów, między innymi ze spowiedzi. No to jak ma się nawracać? Jeżeli ktoś, na przykład w archidiecezji warszawskiej wszyscy kapłani mają taki przywilej, że mogą rozgrzeszać, jeżeli widzą skruchę i potrzebę nawrócenia u osób, które popełniły bądź współuczestniczyły w aborcji. Nie wiem, jak to jest w innych diecezjach. Wiem, że są w innych diecezjach są kapłani wyznaczeni, ale czy jest tak, że EUMAS, wszyscy kapłani mogą, to tego nie wiem, ale w archidiecezji warszawskiej tak jest. I tylko tam są pewne warunki, że chyba kapłan musi być kilka lat poświęcenia co najmniej itp. itd. No więc, jeżeli nie mogą takie osoby korzystać z sakramentów, no to w takim razie jak mają się nawracać, jeżeli uderzą się w piersi i zobaczą, że no naprawdę nagrzeszyły albo źle postąpiły i chcą wrócić do kościoła.
2: Tak, właśnie to jest bardzo ciekawe, bo żeby wrócić do kościoła, w każdym przypadku trzeba przyjść do spowiedzi, tak? No bo co robi człowiek? No przychodzi do sakramentu pokuty i pojednania, tak? Mhm. Więc tak jakby nie może w tym uczestniczyć, teoretycznie, oczywiście tak bardzo teoretycznie, a jeśli przychodzi z tym konkretnym czynem, to
1: działa w ogóle, wtedy, tak?
2: To działa, tak? No bo jak ktoś przychodzi i ma jakieś tam grzechy, ja na przykład nie mogę zdjąć ekskomuniki, bo nie wiem, właśnie powiedzmy z tych takich najcięższych, że tam, nie wiem, pobił papieża, tak? No to ja teoretycznie, no, znaczy nie teoretycznie, praktycznie też nie mogę, tak? Nie mogę go rozgrzeszyć, ale tak jakby przeze mnie to będzie tak jakby procedowane, tak? Czyli ja będę tym, który będzie mu pomagał wrócić na łono Kościoła. Właśnie przez sakrament pokuty i mnie będzie obowiązywała tajemnica spowiedzi, tak? Że jeśli ja będę to próbował pchnąć dalej, no bo są właśnie te ekskomuniki zarezerwowane stolicy apostolskiej, to stolica apostolska, czy ja nie będę nikomu mógł powiedzieć, że tam ta dana osoba na przykład przyszła, tak? Z tych takich najmocniejszych, nie? Natomiast jeśli kobieta przychodzi po aborcji, to oczywiście mogę jej takiego mocą stolicy apostolskiej akurat w tym momencie, mogę jej udzielić takiego rozgrzeszenia i mogę z niej ściągnąć tą karę ekskomuniki. Ale w sensie to ona musi przyjść i dokładnie wiedzieć, co zrobiła, nie? Bo nie wiem, znaczy wyobrażam sobie, bo nie miałem akurat takiej sytuacji, żeby ktoś przyszedł, zmienił ten grzech w ciągu innych grzechów, że tam się nie modlił, zjadł mięso w piątek, popełnił aborcję i jeszcze jakieś tam inne, nie? Bo raczej jak człowiek przychodzi z takim grzechem, to przychodzi z tym jednym. I tak jakby po prostu inne grzechy są, oczywiście są, istnieją, tak? Natomiast...
1: No tak, ale jest konkret, taki tak, najważniejszy, konkret, centralny.
2: Że ta osoba, czy to będzie mężczyzna, czy kobieta, z tym przychodzi, a reszta to jest taki jakby dodatek do tego, co zrobił, nie? Ale to od razu widać w sensie takim, że się słyszy z klatki konfesjonału, co tam się dzieje.
1: No ale co z biskupem, który bez zgody papieża udziela święceń biskupich? No mamy głośne sprawy z lefebrystami ostatnio.
2: Tak, rzeczywiście, to też jest late sentencje, czyli po prostu z mocy samego prawa. Więc no ci biskupi no mogą się, znaczy mogą, no nawet nie mogą, no muszą się pojednać z Kościołem, natomiast no jest to ogromny wyłom, nie tylko, bo to nie chodzi tylko w tym przypadku, tylko że oni zaciągają jak z komunikę, tak? Natomiast problem jest taki, że to też jest wyłom w Kościele potężny. Więc myślę, że dlatego to jest zarezerwowane na stolicy apostolskiej. No i te święcenia no są nawet nie wiem, tak szczerze powiedziawszy, bo wydaje mi się, że są po prostu w ogóle nieważne, tak? No bo tu nie ma zgody, nie? Więc...
1: No właśnie, jak... i tutaj od razu idę za tym, no bo lefebryści to jest głośna sprawa, natomiast no mało mówi się o Chinach, gdzie księża, a szczególnie biskupi są, że tak powiem, wyświęcani świecko, czyli przez partię. No problem polega na tym, że o ile, no wiadomo, że nikt, żaden świecki człowiek, a tym bardziej partia komunistyczna nie może wyświęcić biskupa czy święceń kapłańskich, jakoś przekazać na mocy apostolskiej, bo takiej mocy nie ma. Ale papież Franciszek no, w jakiś sposób zaczął się układać z chińskimi władzami i w pewien sposób, można powiedzieć, ze strony Kościoła, no przepraszam, że użyję takiego słowa, to klepnął. Więc de facto status tych kapłanów jest absolutnie dla mnie nieczytelny. Czy oni są rzeczywiście księżmi, czy są na przykład urzędnikami komunistycznymi albo wręcz szpiegami w łonie Kościoła? I co z takimi osobami?
2: Tak, właśnie sprawdziłem, bo to wbiłeś mi, że tak powiem, klina, więc musiałem to od razu sprawdzić. Jak biskup jest wyświęcony bez zgody papieża, to jest wyświęcony niegodziwie, ale ważnie. Czyli on jest biskupem, natomiast jest wyświęcony niegodziwie. Czyli tak jakby powód na łono Kościoła jest taki, że jeśli biskup się zgłosi, tak, że wie, co zrobił i tak dalej, zostaje biskupem. Więc jeśli lefebryści będą kiedyś wrócić, to wrócą jako biskupi. I mam nadzieję, że papież to uzna któryś tam kiedyś. Może Leon najlepiej by było, żeby to się szybko rozwiązało. Natomiast jaki jest problem w Chinach, tak? Bo w Chinach rzeczywiście Kościół jest no, pod dużym naciskiem państwa i rzeczywiście przez lata byli święceni biskupi dlatego Kościoła za zgodą państwa, niekoniecznie Watykanu. I można tak, jak się popatrzy z perspektywy, to można zobaczyć, że tak jakby Watykan przymyka na to oko. I teraz dla mnie, jako zwykłego, powiedzmy, świeckiego, znaczy jestem księdzem, tak, ale patrząc jeszcze na wcześniej jako świecki, to chodzi o to, że po prostu papież, wtedy akurat jeszcze jak byłem mniejszy, młodszy, Jan Paweł II, nie chciał robić problemu temu kościołowi w Chinach, tak? Bo to jest taki mikro, mały kościół, który też potrzebuje jakiegoś wsparcia, więc wydaje mi się, że lepiej byłeś na taki układ, że skoro tam pozwalają święcić tego danego księdza, to tam, powiedzmy, właśnie papież przymyka na to oko, chociaż właśnie jest wyświęcony niegodziwie, tak? Ale ważnie. Mimo wszystko. Tylko tak jak mówię, no też tam jest zupełnie inny układ, tak? Bo lefebryści to jest zupełnie coś innego. No tutaj mamy ewidentną schizmę, a tam mamy problem kościoła, który jest w państwie komunistycznym, który niekoniecznie kościół toleruje, tak? Więc to też jest taki zupełnie inny układ.
1: Ostatnia kwestia dotycząca ekskomuniki. Co powinien zrobić katolik, który obawia się, że swoim czynem zaciągnął właśnie tę ekskomunikę? Ma taką myśl, obawę, nie wiem, coś zrobił złego, głupiego, nie ma jakiejś wiedzy dotyczącej prawa kanonicznego i nagle mu się orety, a może to ekskomunika? Co powinien w takiej sytuacji zrobić? Do kogo się udać? Czy internet wystarczy, czy jednak trzeba do człowieka?
2: Znaczy tak, tak jak mówię, no, na pewno warto się udać do jakiegoś księdza, bo myślę, że każdy ksiądz ma pojęcie, za co grozi ekskomunika, bo na te 9 punktów, które są po prostu wypisane, no to tak, ktoś może głosić jakieś herezje, tak? Albo mu się wydaje, bo czasem potocznie mówimy, że ktoś głosi herezję, ale niekoniecznie to musi być ekskomunika, więc tutaj warto by się było dopytać. No i tyle. I aborcja, tak? No i ewentualnie jak ktoś tego... Aha, jeszcze profanacja Najświętszego Sakramentu, tak? Jak ktoś by coś zrobił papieżowi. No to może zrobić świecki, reszta dotyczy tylko i wyłącznie księży. Więc no to księża wiedzą, mam nadzieję przynajmniej, że mogą zaciągnąć karę ekskomuniki za coś tam konkretnego.
1: No to na ten moment wyczerpaliśmy temat ekskomuniki. Dzisiaj w cyklu Pytania o wiarę to było pierwsze pytanie, ale nie ostatnie. Wracamy do Państwa za chwilkę. Przypomnę, że jest z nami ksiądz Kasper Nawrot, który debiutuje w cyklu Pytania o wiarę. Autor książek, publicysta, youtuber, alpinista, duszpasterz archidiecezji krakowskiej. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, refleksje, pytania. Tam zapraszamy pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus, a za chwilę będziemy rozmawiać o tym, czy wyrzucanie jedzenia to grzech. Po przerwie spotkamy się ponownie.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Pytania o wiarę wróciły do Nocnych Świateł po długiej, długiej przerwie. To nie tyle pierwsze wydanie po wakacjach w tym cyklu, ale w ogóle, jeśli dobrze pamiętam, od początku roku, bo chyba ostatni raz w tym cyklu spotkaliśmy się pod koniec stycznia. Dzisiaj jest z nami ksiądz Kacper Nawrot, po raz pierwszy w tym cyklu, ale nie po raz pierwszy w Nocnych Światłach, duszpasterz archidiecezji krakowskiej, publicysta, youtuber. Alpinista. Kolejne pytanie, które teraz będziemy rozważać, to brzmi tak. Czy wyrzucanie jedzenia to grzech? No i właśnie, czy samo wyrzucanie jedzenia jest już grzechem? Albo jeśli na przykład zostawimy na talerzu jedzenie, którego już nie jesteśmy w stanie zjeść. No pytanie, czy nie nałożyliśmy sobie za dużo, prawda? Ale, czy dobrze oceniliśmy, że tak powiem, pojemność żołądka, czy stan w ogóle naszej gotowości do zjedzenia odpowiedniej porcji. Ale nie zawsze my sobie nakładamy, czasami nakładają nam więcej niż chcemy i taką porcję dostajemy. No właśnie, czy powinniśmy mieć z tego powodu wyrzuty sumienia? No. Idąc dalej, gdzie przebiega granica między zwykłym marnotrawstwem, a już grzechem?
2: Może ja zacznę od takiej historii z mojego życia, bo no, tu się przyznaję na antenie, bez bicia. Raz w życiu wyrzuciłem kromkę chleba do kosza. Miałem lat, może 6. Dlaczego wyrzuciłem kromkę chleba? Bo babcia zrobiła mi za dużo, moja babcia już nie żyjąca. Ja po prostu nie byłem tego w stanie zjeść i wiedziałem, że będzie zła na mnie, że tego nie jem. Ja zawsze byłem taki strasznie chudy i chcieli mnie dokarmiać. I co się wydarzyło? Babcia znalazła tą kromkę tego chleba w koszu. Obawiałem się, że będzie na mnie krzyczeć. Nie krzyczała, tylko zrobiła mi taki króciutki mini wykład na temat tego, że ona przeżyła wojnę. I opowiedziała mi, jak to było podczas wojny, jak każda kromka, każdy ziemniak, każda jakaś najmniejsza rzecz, która nadawała się do zjedzenia, była ważna, bo naprawdę głodowali. I muszę przyznać, że z tych wszystkich nauk mojej babci, to chyba jest najważniejsza nauka. Jeśli widzę, że mam coś wyrzucić, to mi się przypomina moja babcia i przypomina mi się ta historia, kiedy byłem właśnie taki malutki, nie? Że kiedyś był taki czas, że ludzie nie mieli co jeść. I to jest dla mnie zawsze wyrzut sumienia. Ale pytanie jest inne, to znaczy, czy to jest grzech? Co to jest grzech? Grzech to jest coś, co robię świadomie, dobrowolnie i w rzeczy ważnej, w jakiejś materii ciężkiej, tak? Więc myślę, że Kościół jako wspólnota no, nie liczy po prostu ilości tam zmarnowanych kromek. Więc tutaj tak jakby ciężko powiedzieć, że to jest materia ciężka, że wyrzuciłem kromkę chleba do kosza, z której muszę się spowiadać. Czyli to tak wygląda, powiedzmy, z nauki Kościoła. Natomiast pytanie, to jest zupełnie inne pytanie. Dlaczego my marnujemy jedzenie? Bo jest taka Ewangelia, to zaraz mi przyszła do głowy ta Ewangelia.
1: No właśnie, o to uprzedziłeś znowu moje pytanie, bo ja chciałem zapytać, no. co Biblia mówi o marnowaniu albo nie marnowaniu jedzenia, albo o szacunku do pożywienia.
2: Tak, bo przychodzi mi obraz Ewangelii, jak Pan Jezus rozmnaża chleb i każe zebrać pozostałe ułomki. Ja sobie zadaję pytanie jako ksiądz, który też lubi, kocha Biblię i rozważa, co oni z tym zrobili? No bo to jest piękne zdanie, tak? Że Pan Bóg rozmnaża, ale Pan Bóg się troszczy też o to, co zostało, tak? Że ludzie tam nie dojedli, bo po prostu było tego za dużo, bo Pan Bóg dał tylko za dużo tego chleba, więc zostało 12 pełnych koszy ułomków, tak? Więc tutaj tak jakby Pan Bóg chce pokazać, że nawet ten malutki ułomek tak jakby jest ważny. I teraz to, co mi przychodzi do głowy, jak sobie myślę właśnie o tym kawałku chleba, no to jest tak, czy ja go marnuję dlatego, że nie dojadłem, bo właśnie to jest pół kromki za dużo, więc zostało. Albo ktoś, jestem w restauracji, ktoś mi nałożył, albo na weselu, nie dojadłem. No i domyślam się, że to idzie do kosza, tak? Że to gdzieś tam ktoś to utylizuje, tak? W jakiś tamkolwiek sposób. Jeśli to zostaje, jeśli nie wiem, przeterminował mi się jogurt w lodówce, no to go wyrzucam, bo jest, nie wiem, mógłbym się otruć, tak?
1: No tak, ale pytanie, dlaczego ten jogurt się przeterminował? Dlaczego?
2: Właśnie.
1: Czy nie kupiłem za dużo? Czy, albo tak, czy nie w sposób racjonalny spożywałem to, co powinienem z tej lodówki wyjąć? Czyli na przykład, czy nie zadbałem o to, żeby ustawić je tak, żeby terminy ważności te dłuższe były na końcu półki, a te, to mnie akurat praca w farmacji wiele lat temu nauczyła, zanim jeszcze zmieniłem zawód, że zawsze w farmacji te leki, które mają dłuższy termin, stawia się kiedy przychodzi nowa partia do apteki, czy gdziekolwiek stawia się, zawsze się przegrupowuje półkę. Te z dłuższym terminem na koniec, te z krótszym na brzeg.
2: Tak. No. Więc tak jakby samo w sobie to nie jest grzech, tak? Bo to nie jest jakaś materia ciężka, że zostało pół kromki albo jeden jogurt, tak? Natomiast myślę, że to jest takie moralnie właściwe, tak? Że mogłem o to zadbać, nie wymaga to ode mnie dużo, tak jak właśnie mówisz, że można przesuwać rzeczy, tak, gdzieś tam zmieniać. I jeśli ja miałbym z tym iść do spowiedzi, to bym poszedł właśnie wtedy, kiedy bym zauważył, że to jest taka moja wada, że zawsze mi w tej lodówce coś zostaje i zawsze marnuję to jedzenie. Ludzie przychodzą z tym rzeczywiście do spowiedzi. Kiedyś padłem na taki pomysł, który sam też staram się stosować, tak jakby wiedząc, że to nie jest do końca dobre, że coś wyrzucam, a też mi się zdarza, że po prostu biorę i tak jakby obliczam sobie wartość tego, co zmarnowałem, tak na oko. Jak mi się uzbiera jakaś taka suma, nie wiem, 50 zł czy 100, to daję to na jakąś kuchnię dla ubogich. W sensie, wiedząc, że to nie jest taki grzech ciężki, mam świadomość, że chcę to zrekompensować. Tak, ja nie zjadłem, zmarnowałem, moja głupota, ale przynajmniej ktoś się za to naje. Że właśnie dam jakimś siostrom, czy gdzieś przekazuję na jakąś fundację te pieniądze. To jest taki mój pomysł i bardzo często go właśnie w konfesjonale komuś daję, nie? Żeby ktoś miał taką świadomość, że robię źle, nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale przynajmniej ktoś się naje. Tak, to jest jedno rozwiązanie. Natomiast drugie, bo ja pracowałem w swoim życiu i w dużym mieście, w Krakowie, ale i na wioskach, tak? I to jest takie ciekawe, że na wioskach i zresztą ja jak byłem mały, dokładnie tak samo robiłem. Mało kto się spowiada z tego, że marnuje jedzenie. No bo na wiosce się nie marnuje jedzenia.
1: W mieście, no tak, bo tam potrafią. Tam potrafią o to zadbać. Ciekawe, prawda?
2: Tak, no i to jest...
1: No bo dlaczego? Bo tam się jedzenie po prostu, to co my jemy na swoich stołach, co mamy na swoich stołach, to tam powstaje. I oni to szanują. No. To jest efekt ich pracy.
2: Tak, ale tam, to jest na mojej poprzedniej parafii, gdzie pracowałem. No wiadomo, że były jakieś zlewki, były coś tam właśnie się zmarnowało. Mieliśmy takie wiaderko i zawsze się śmiałem, że to jest taka umowa bartowa z naszym kościelnym. Mianowicie my oddawaliśmy mu te zlewki, tak zwane, a on nam dawał jajka, takiej wiejskiej kury. Więc to powiedzmy, myśmy nie dokończyli, nie zjedli z księdzem proboszczem, no to dojadały zwierzęta u niego w zagrodzie. A tak jakby on w zamian za to, tak sam z siebie, tak, z czystego serca, zawsze nam przynosił taki pojemniczek z jajkami właśnie prosto od kury. Więc to też było dobre, tak, bo to jedzenie nie zostało zmarnowane przez nas tak, w sensie takim, że myśmy go nie zjedli jako ludzie, ale zjadły to zwierzęta i powiedzmy te zwierzęta dały jakiś pokarm, czyli na przykład to konkretne jajko, tak. Więc to też jest taki dobry pomysł, nie, że jeśli widzę, że coś marnuje, że mi zostaje, to też może warto dać do komuś, nie? Bo mogę to wywieźć na wieś. No każdy zna kogoś na wsi, co ma kurczaki, tak? Albo jakieś inne zwierzęta. No i trzecia rzecz, którą bardzo promuję, bardzo mi się to podoba i po prostu gdzie tylko mogę, to próbuję to uruchamiać. To są takie lodówki dla ubogich. Tak, czy takie lodówki?
1: A tak, jadłodzielnie.
2: Tak.
1: No, to na przykład u mnie, ja czasami właśnie, no tutaj, przepraszam, to nie dlatego, że chcę pokazać, jaki jestem szlachetny, ale rzeczywiście, ponieważ mam jakoś z domu to wyniosłem, że absolutnie jedzenia się nie marnuje. Moi rodzice, którzy przeszli powstanie warszawskie, okupacje i tak dalej, po prostu, no, już nie mówiąc o chrześcijańskim, że tak powiem, podejściu do tego, wsadzili mi to w głowę w tak konkretny sposób, że ja zawsze staram się po prostu tego jedzenia absolutnie nie marnować, w żaden sposób. I jeżeli się już tak zdarza, że jednak czegoś nie dopatrzę, to, no to trudno. Uderzam się w piersi i jadę do jadłodzielni, która jest przy urzędzie dzielnicy.
2: No więc tak przy mojej tam przedostatniej parafii w Krakowie na osiedlu Widok, no to powstała taka lodówka zaraz przy wejściu na plebanie, więc można było sobie tam właśnie wymieniać jedzenie, tak, czy zostawiać, czy zabierać. W mojej poprzedniej parafii w Michałowicach, no to stanęła na parkingu koło kościoła taka lodówka, dzięki tam urzędowi gminy, tak, więc to też super. No i mam nadzieję, że w parafii, gdzie teraz pracuję, w Gdowie, że też taka powstanie, bo lodówkę już teoretycznie mam, teraz jeszcze muszę znaleźć miejsce i ten pomysł tutaj sprzedać, żeby to ludzie chwycili, no bo to jest naprawdę dobre, tam zawsze coś się działo, zwłaszcza tam na widoku, gdzie pracowałem, to widzieliśmy nieraz na kamerze czy coś, bo tam gdzieś kamery były koło kościoła, że ludzie tam cały czas albo coś przynosili, albo coś zabierali.
1: No tak, ja to samo widzę tak, w Warszawie. Jest grupa ludzi, którzy z tego korzystają i są bardzo, bardzo szczęśliwi, zadowoleni i dziękują jeszcze co więcej za to.
2: Tak, więc myślę, że właśnie tak jakby podsumowując ten temat tego jedzenia, jest to problem, mówię, taki, no nie podchodzi pod grzech ciężki, jeśli to są jakieś małe ilości, tak? No bo jeśli ktoś naprawdę ma dużo pieniędzy i dużo marnuje, no to jest marnotrawstwo, tak? No to może z tego się trzeba spowiadać, nie? Natomiast jeśli tego jest mało, to właśnie nie trzeba się spowiadać, chyba że jest to taki problem, który cały czas się dzieje, tak? Że cały czas widzę, że to jest moja wada i chciałbym ją wyprowadzić razem z kapłanem w konfesjonale, nie? Ale mówię, no znaleźć jakąś alternatywę dla tego, no można, nie? Tak, no dałem trzy takie możliwości, które ja bardzo sobie cenię. No i myślę, że no, warto w tę stronę iść, tak?
1: No dobrze, no to naświetliłeś rzeczywiście w taki sposób to zagadnienie, że można się przyjrzeć tej przestrzeni między problemem z gospodarnością a kwestią moralną. Ale ja bym tutaj jeszcze postawił pewną kwestię, mianowicie, czy można wyrzucać jedzenie, które no, jest jadalne, ale po prostu nam nie smakuje. I nie ma jadłodzielni w pobliżu nas. Nie ma lodówki. Jesteśmy gdzieś w takim miejscu, gdzie takiej praktyki się nie stosuje.
2: A to jest dobre pytanie. Nie wziąłem go pod uwagę. No nie wiem, co ma. Czy w sensie, myślę, że każdy z nas zostawia jedzenie, które mu nie smakuje, tak? Czy w restauracji, czy gdziekolwiek. Czy jak sobie coś kupię, tak? Nie wiem, jogurt z domieszką tam czegoś i to nie jest dobre, tak? No na tej samej zasadzie, tak? W sensie, że no jak otworzę jogurt i jest niedobry, no to co ja mam z nim zrobić, tak? No to jak mam taką miseczkę, czy co tam, że mogę gdzieś komuś wywieźć to, no to tam to wlewam, tak? Ale to też nie jest moja wina, tak? Ja tego nie kupiłem po to, żeby to wyrzucić, tylko ja to kupiłem po to, żeby to zjeść, a okazało się to w jakiś tam sposób, powiedzmy, no niejadalne, tak? Więc...
1: No tak, no trudno się zmuszać do czegoś, czego się nie je. Ja na przykład w dzieciństwie nie cierpiałem żadnych produktów z buraczków. Dzisiaj uwielbiam. Nie jadłem zupełnie ryb, bo mnie odrzucało od nich. Teraz lubię, owszem, i jem. Oczywiście nie wszystkie, ale są takie, które znakomicie jakoś mi smakują. Natomiast nie przekonałem się od dzieciństwa i obawiam się, że to się już nie zmieni do marchewki z groszkiem.
2: O, to ja też.
1: Groszek i marchewka osobno tak, ale nie gotowane i najlepiej na surowo, a w połączeniu absolutnie dla mnie jest to absolutnie niejadalne. Absolutnie. To jest coś, co budzi mój wielki absmak i proszę, niech wybaczą mi wszyscy ci, którzy słuchają nas i uwielbiają marchewkę z groszkiem, ale moim zdaniem to jest profanacja dla jednego i drugiego.
2: To jest coś, czego też nie mogę jeść. No jakoś nie jestem przekonany do tego połączenia.
1: No tak, to może być dla niektórych zjedzenie czegoś takiego, to może być koniec świata. No i właśnie to niech będzie przyczynkiem do tego, żeby już przygotować się do następnego pytania, które po przerwie podejmiemy tutaj. A pytanie brzmi, jak skończy się ten świat? Dzisiaj pytania o wiarę w nocnych światłach. Ksiądz Kacper Nawrot jest z nami. Wracamy po piosence na dalszy ciąg rozmowy.
0: Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Pytanie o wiarę dzisiaj w Nocnych Światłach i szczerze mówiąc, no nie wiem, czy nie porywamy się tutaj na jakieś szaleństwo, bo pytanie, które chcemy postawić teraz, to jest prawdopodobnie jedno z tych pytań, które ludzkość stawia sobie od początku świata, a na pewno głowią się nad tym no bardzo tęgie umysły i no do tej pory pewnie tej odpowiedzi jako takiej konkretnej nie ma. No bo pytamy teraz, jak skończy się ten świat. A pytania o wiarę, no, nie zawsze są łatwe. Ksiądz Kacper Nawrot jest z nami. No i tutaj pewnie to pytanie może być jakoś, mówiąc potocznie, zagwozdką. Ale kiedy na przykład chrześcijanin mówi, ojej, koniec świata, no to o czym właściwie mówi? O zagładzie ziemi, o końcu ludzkości, czy o czymś znacznie więcej, czy może to, że żona przypaliła ulubione ciasto?
2: No tak, rzeczywiście jak chrześcijanin mówi, że jest koniec świata, to przede wszystkim to dotyczy to jakiejś głupoty totalnej, która nic absolutnie nie ma wspólnego z tym, co powinien rzeczywiście chrześcijanin myśleć o końcu świata. Jak usłyszałem to pytanie, to pierwsza rzecz, jaka mi przyszła, to że trzeba chyba, czy powinniśmy w ogóle jako Kościół, nie tylko na antenie Radia Plus, jakoś odczarować takie apokaliptyczne wizje, które gdzieś tam przez chrześcijaństwo się przewijają, tak? Bo my sobie myślimy o jakiejś zagładzie totalnej, jak dinozaurów, jakąś kometą uderzającą w Ziemię, albo wybuchem bomby atomowej, albo jeszcze jakiejś innej katastrofie. Natomiast no, zupełnie to nie o to tutaj chodzi, tak? W wizji oczywiście chrześcijańskiej, bo koniec świata, o którym możemy się dowiedzieć z Biblii, to jest po pierwsze i przede wszystkim tak jakby dopełnienie historii naszego zbawienia i spotkaniu z Chrystusem. I tam nie ma żadnych jakichś katastroficznych scenariuszy, tak? Bo, no nie wiem, możemy wziąć Ewangelię Marka i Mateusza, bo to chyba w dwóch jest, że Pan Jezus sam mówi, że o tym dniu ani nikt nie wie, ani ludzie, ani aniołowie, ani nawet Syn nie wie, tylko Ojciec, tak? I nie ma kompletnie wytłumaczone, jak się ten świat może skończyć, tak? Więc my powinniśmy patrzeć takim czymś, że jeśli świat się skończy, to znaczy, że ja spotkam się w tym danym momencie z Chrystusem.
1: No rzeczywiście, to wiele wyjaśnia. Ja też no, w jakiś sposób do tego podchodzę, no, że każdy ma swój właściwie ten mały koniec świata, prawda? Ale czy rzeczywiście, no, patrząc na naukę wypływającą z Pisma Świętego, naukę Kościoła, no to trzeba postawić takie pytanie, czy według chrześcijaństwa świat rzeczywiście kiedyś się skończy, no bo przecież tam jest powiedziane w Ewangelii, że wszystkie rzeczy przeminą i niebo ze świstem i tak dalej, no pamiętamy tak, to, tak, prawda?
2: Tak, no jeszcze, bo chyba najbardziej też tak, jak sobie, to druga rzecz, jaka sobie pomyślałem, to jest to, święty Jan w Apokalipsie pisze, że nastanie nowe niebo i nowa ziemia, tak? I to jest w ogóle taka bardzo ciekawa wizja w tej Apokalipsie, bo to nie znaczy, że, bo to nowe niebo i nowa ziemia, to nie znaczy, że to, co było stare, Pan Bóg, nie wiem, bierze i wrzuca do kosza, tak? I mówi, nie, to bez sensu było i wszystko zaczynamy od początku. Bo tak jakby my mamy jako ludzie kontynuację w tym nowym niebie i w tej nowej ziemi. Więc to nie jest tak, że jesteśmy zepsutym projektem jakimś i Pan się zdenerwuje i to wszystko wyrzuci. Tylko my dojdziemy do tego momentu, kiedy Pan Bóg będzie chciał wszystko odnowić w Chrystusie. I to będzie ten moment, kiedy ten świat się skończy. Jak to będzie wyglądało? Czy to będzie asteroida, wybuch bomby atomowej, czy cokolwiek innego? To nie mamy zielonego pojęcia, nie? Ale dla nas, i to wiem, że może zabrzmi to tak trochę przewrotnie, ale to powinien być ten szczęśliwy dzień. Że jak się to wszystko skończy, to zacznie no tak. Się zupełnie coś nowego, nowy rozdział i będziemy z Bogiem, będziemy z Chrystusem i będziemy się cieszyć po prostu na wieki, tak?
1: No o tym mówi Apokalipsa, prawda? Przecież właśnie o spotkaniu właśnie z barankiem, który będzie dla nas... Nie będzie potrzebne światło, bo lampą będzie baranek w Nowym Jeruzalem.
2: Tak, więc właśnie to, myślę, że to jest taka najważniejsza wizja, i do której my powinniśmy się tak jakby przyzwyczajać, tak, jakoś oswajać, bo to też dotyczy naszej śmierci, tak? Wszyscy się jej boimy z założenia, tak? Natomiast dla chrześcijanina ta śmierć jest też przejściem, tak? Czy ja umrę wcześniej, czy umrę w momencie, jak będzie paruzja, to dla mnie to nie jest ważne, tak? Nie powinno być ważne, bo ważne jest to, że po tej mojej śmierci, po odejściu, ja spotkam Chrystusa, na którego czekam całe życie. I to jest najważniejsze. No natomiast no, mamy, nie wiem, czy filmy, czy w ogóle świat dzisiaj nas jakoś tak nakręca, że łączymy to myślenie o tym końcu świata właśnie w takich katastrofalnych wizjach, tak? No sama nazwa apokalipsa nam się bardzo źle kojarzy. Czy jeszcze nam się kojarzy źle słowo Armagedon, tak? Że coś takiego będzie. A jedno i drugie zupełnie znaczy coś innego, tak? Jeśli patrząc w ogóle na słowa, no bo samo słowo apokalipsa daje nam, kieruje nas w stronę tego, co jest ukryte, zakryte, tak? Że to jest jakieś będzie objawienie czegoś, nie? Czego jeszcze dzisiaj nie ma. No i tak samo słowo Armagedon, które występuje po prostu raz, jedyny w Biblii, no też nie oznacza jakiejś totalnej zagłady, tak? Do końca nie wiemy, co znaczy słowo Armagedon. Prawdopodobnie oznacza Har Megiddo, czyli Góra Megiddo. To było miejsce takie, gdzie w starożytności bardzo dużo wojen się działo i bardzo dużo ludzi tam zginęło. I to jest taki w myśleniu starożytnym takie miejsce, gdzie jest jakaś taka zagłada, tak? Natomiast to nie o to chodzi.

0: odpowiedzieć, to się bardzo boi. Dlaczego właśnie, nie wiem, są te trzęsienia ziemi i te wulkany wybuchają i spada tam coś z tego nieba, że to jest też taki znak, tak, że Pan Bóg nam przypomina, słuchaj, to się kiedyś skończy, tak, więc nie patrz na to, że to będzie jakaś wielka katastrofa, tylko popatrz na swoje życie, tak, czy ty żyjesz dobrze dzisiaj, nie, bo jeden będzie wzięty, drugi zostawiony, tak.
1: No tak, no, ja muszę być... no bo tam jeszcze są inne bardzo, powiedziałbym, takie niepokojące rzeczy. Bardziej chyba mnie one niepokoją od kataklizmów. Brat wyda brata na śmierć i ojciec swoje dziecko. Powstaną dzieci przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Prawda? To może być koniec świata. Prawda? To jest...
0: Tak, bo to jest tylko to też jest tak... Temu akurat tą Ewangelię, ten fragment przeczytał, że to jest taki koniec świata, który znam. I zaczyna się jakiś inny, tak? Że, nie wiem, dla nas, jako Polaków, takim końcem świata w nieodległych czasach na przykład były zabory, tak? Że to, co Polacy znali, nagle się zmieniło na 123 lata. Takim czymś była II wojna światowa, tak? Że no, bardzo się to zmieniło, nie? No i możemy tak patrzeć po prostu po krajach, po różnych rzeczach, że kończy się jakiś świat, nie? Kończy się jakieś myślenie, ale to nie jest koniec taki... Koniec świata, taki prawdziwy, tak? Natomiast zawsze tam powstaje takie pytanie, czy ja się nadaję na ten koniec świata, nie? Co by było, gdyby Chrystus dzisiaj przyszedł, jakby paruzja była po prostu podczas nocnych świateł, tak?
1: Czy ja jestem... wiesz co, to jest przepraszam, że ci wejdę słowo, ale powiedziałeś bardzo, bardzo świetne zdanie. Czy ja się nadaję na koniec świata? Wiesz, to jest naprawdę złotymi zgłoskami trzeba zapisać. No. To jest bon mot, dosłownie, do jakiejś powieści, do filmu, do poezji,
0: no. No tak, no bo no nawet tak patrząc po tym, co się tu wydarzyło ostatnio, dzisiaj rano, tak, czy tam dwa dni do tyłu też mój kolega, akurat chodzi o księży, tak, że to księży też dotyczy, że motocyklista potrąca na przejściu dla pieszych mojego kolegę, tak. Nie sądzę, żeby on myślał o tym, że akurat go przejedzie we wtorek wieczorem i że może tego nie przeżyć, tak. Dzisiaj księża rano, którzy przygotowali się do mszy, no też nie wiedzieli, że to jest ich ostatni dzień, tak. I tak jakby te wydarzenia z tych ostatnich dni akurat dotyczą księży, więc ja też sobie robię jakiś taki rachunek sumienia jako ksiądz, tak? Co by było, jakby dzisiaj Pan Bóg mnie zabrał w jakichś takich dziwnych okolicznościach, nie? Bo to by był dla mnie koniec świata, tak? No bo mój świat, ten ziemski, się zatrzymuje, nie? Czy wypadek, czy napaść, czy jakieś coś tam, zabójstwo, tak? No to jest koniec mojego świata, nie? I czy ja jestem gotowy, jakby dzisiaj mnie ktoś przejechał na paspach, tak?
1: Ale koniec, wiesz co, tutaj nie? Muszę jednak rozszerzyć troszeczkę to zagadnienie, bo chociażby z tego względu, że w katedrze w Orvieto, którą zawsze będąc we Włoszech staram się odwiedzić, bo to jest absolutne dzieło, dom Boży, który, no, ci, którzy go stawiali, to po prostu chyba cały czas myśleli o tym, jak uczcić Boga. Coś nieprawdopodobnego. Jest tam też kaplica San Brizio, i tam Luca Signorelli namalował wspaniałe freski, między innymi słynny chociażby Kłamstwo Antychrysta, ale naprzeciw tego Kłamstwa Antychrysta jest zmartwychwstanie, powszechne zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Tam są tak obrazowo pokazani ludzie, nadzy ludzie wychodzący z ziemi, czyli ci, którzy jakby odzyskują ciało i wychodzą do światła, do nowej rzeczywistości. No więc nie mogę tutaj nie zapytać, no trochę akurat w kontekście tego wyobrażenia, jak właściwie mamy rozumieć to, co Biblia mówi o wierze w zmartwychwstanie ciał? Co to oznacza w tym końcu świata, w które to się przecież mieści, prawda?
0: Tak, tak. No wierzymy rzeczywiście, brałem ostatnio to w szkole z dzieciakami, że mamy to zmartwychwstanie ciała, to znaczy, że Pan Bóg, to co po nas tu zostaje, na końcu po prostu poskłada wszystko do kupy i pójdziemy do nieba z duszą i z ciałem. W sensie, że tam będziemy mieć to wszystko tak jak tutaj na ziemi, tak? Więc to jest taka trudna, myślę, nauka Kościoła, jeśli chodzi o eschatologię. No bo każdy z nas, jak patrzy na przykład, jak jest pogrzeb z urną zwłaszcza, nie? Że to jest po prostu jakaś garść prochów, tak?
1: No, saperzy, którzy się pomylili, no, nie mieliby szans na zmartwychwstanie, prawda?
0: Tak, no bo tak, to znaczy po ludzku to jest totalnie, zupełnie niemożliwe i myślę, że każdy z nas, nawet ten, kto się zna na tym i pisze jakieś wielkie traktaty teologiczne o tym zmartwychwstaniu ciała, to nie ma dla tego pojęcia, tak? Bo to jest takie nasze gdybanie, nie? Co to

0: to znaczy, tak, że Pan Bóg nas takich weźmie, bo my wiemy, że tak się stanie, ale jak to będzie wyglądało, jak on sobie to połączy, to nie wiem. No to jest Dolina Wyschniętych Kości, tak, którą bardzo lubię u Ezechiela, że po prostu są jakieś tam ciała, są kości, tak, które po prostu są rozsypane w jakiejś tam dolinie i Pan Bóg sobie to stwarza. Nie? To, co się człowiekowi Ezechielowi wydawało niemożliwe, Pan Bóg to nagle łączy ze sobą, otacza ciałem i ożywia, tak? No to jest taka chyba najpiękniejsza wizja, którą mamy zapisaną na kartach Starego Testamentu, ta Dolina Wyschniętych Kości, nie? To jest takie coś, co Ezechielowi do głowy by nie przyszło, nie? No bo jak Pan Bóg pyta Ezechiela o to, czy oni zmartwychwstaną, czy to wrócą do życia, no to on odpowiada: Panie, Ty wiesz. On nie ma pojęcia, co się stanie, tak? Ale ufa Panu Bogu, że On to może zrobić. No i rzeczywiście tak się dzieje, więc jeśli Pan Bóg nas będzie brał do nieba w całości, no to jakoś to będzie łączył ze sobą. Jak to będzie wyglądało? Nie wiem. Myślę, że to będzie ciekawe. Warto na ten moment chyba poczekać.
1: No, warto. No, co więcej, oprócz podatków to jest coś, co na pewno nas spotka w życiu.
0: Tak, to musi być.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach wróciliśmy po długiej przerwie do cyklu Pytania o wiarę. Półmetek Nocnych Świateł nam już minął. To też tradycyjnie o tej porze przerwa na muzykę. Wrócimy do Państwa za chwilkę. Jest z nami w tym cyklu po raz pierwszy ksiądz Kacper Nawrot, duszpasterz archidiecezji krakowskiej, autor książek licznych, publicysta, youtuber, alpinista. Ciąg dalszy, pytanie o wiarę po piosence. Wtedy postawimy pytanie, czy uczciwe życie wystarczy do zbawienia niewierzącemu. Państwa jak zawsze zapraszam na Facebook, pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam również miejsce na pytania od świetlików.
2: Nocne światła.

0: Nocne Światła.
1: Od prawie 8 minut mamy już piątek, 25 września. Dla mnie to bardzo, bardzo ważna data, bo to data urodzin mojej nieżyjącej od wielu już lat mamy. Miałaby 105 lat dzisiaj, gdyby żyła, skończyłaby. Ale ta data jest dla mnie też ważna z jeszcze jednej przyczyny, bo kiedy moja mama kończyła 23 lata, dokładnie tego dnia, 25 września 1944 roku, to będąc pielęgniarką, sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, została uratowana od niechybnej śmierci, więc można powiedzieć, że po raz drugi w urodziny zostało jej darowane życie. A my od ponad godziny w Nocnych Światłach wróciliśmy po długiej przerwie do cyklu pytania o wiarę. Jeszcze będziemy przez nieco ponad 50 minut z Państwem do pierwszej. Towarzyszy nam tego wieczora nasz ekspert, który stał się współtwórcą cyklu pytania o wiarę. W tym cyklu debiutuje ksiądz Kacper Nawrot, nie po raz pierwszy w Nocnych Światłach, ale pierwszy raz w cyklu pytania o wiarę. Duszpasterz archidiecezji krakowskiej, publicysta, youtuber i alpinista. A teraz stawiamy kolejne pytanie, które brzmi, jak już zapowiadałem, czy uczciwe życie wystarczy niewierzącemu do zbawienia? No właśnie, czy człowiek, który nie wierzy w Boga, ale żyje uczciwie, pomaga innym, stara się być dobrym człowiekiem, może być zbawiony? Czy jednak, jak to mówi takie zdanie, które często pojawia się w dyskusji dotyczącej wiary i Kościoła, że bez Chrystusa, bez Kościoła nie ma, poza Kościołem nie ma zbawienia? No właśnie, czy do zbawienia konieczna jest wiara w Boga, czy może wystarczyć dobre życie? No i co przez to dobre życie rozumiemy? Co właściwie chrześcijaństwo rozumie przez zbawienie? Więc pytań parę na początek, ale w centrum jest to zasadnicze.
2: No, to myślę, że powiedziałbym, że nie można powiedzieć, że samo bycie przyzwoitym człowiekiem automatycznie nas zaprowadzi do zbawienia. Bo chrześcijaństwo nigdzie nie mówi, że zbawiamy się przez własną dobroć. Więc to by było jakieś absolutne zaprzeczenie tego, co mówi Biblia choćby. Bóg zbawia nas Chrystus i zbawia nas Jego łaska, tak? Więc no, tutaj bardziej powstaje pytanie, co to jest w ogóle za ten człowiek niewierzący, tak? Bo katechizm Kościoła katolickiego tam dokładnie określa, tak? Kto tam może być zbawiony, jak uczy Kościół dzisiaj, tak? Więc mamy taki punkt 847, który nam mówi, że człowiek, który bez własnej winy nie zna Chrystusa i Kościoła, ale szczerze szuka Boga i stara się postępować zgodnie z sumieniem, może osiągnąć zbawienie. No i to jest problem, tak? Bo co to znaczy, że bez własnej winy nie zna Chrystusa i Kościoła? Czy w Polsce bez własnej winy nie da się nie znać Chrystusa i Kościoła, nie? Bo to tak jakby pytanie jest takie strasznie ogólne, tak? Bo niewierzący to strasznie dużo osób w Polsce, tak? Czy na świecie. Natomiast jeśli ktoś nie zna Chrystusa, może być zbawiony. Może, bo to Pan Bóg zbawia, nie ja i nie żaden papież. Nie jest w stanie powiedzieć, kto będzie zbawiony. Natomiast pytanie o to, czy właśnie robię to z mojej własnej winy, czy po prostu tego nie wiem. Nie wiem nic na temat Pana Jezusa, nie wiem nic na temat Kościoła, więc tutaj to jest zasadniczy problem tego pytania, nie? Kim jest ten niewierzący, o którym dzisiaj chcemy na przykład w tej audycji powiedzieć? Więc tak.
1: Właśnie, tak. No tutaj rzeczywiście jest bardzo duża przestrzeń do, myślę, nadinterpretacji, nie interpretacji, tylko nadinterpretacji, no bo można powiedzieć, że no dobra, no po co mi ta religia, po co mi te wszystkie praktyki, skoro no dobrze żyję, nie zabiłem, nie kradłem, pomagam innym, no jestem wrażliwy na biedę, prawda, itp. itd. No więc można sobie zadać to pytanie, czy można być dobrym człowiekiem bez wiary. Przepraszam, ujmę to dobry człowiek w cudzysłów, żeby to było oczywiście bardziej zrozumiałe, bo nie chcę tutaj powiedzieć, że nie można być dobrym człowiekiem bez wiary zupełnie. No, prawda? Bo mam przekonanie, że są rzeczywiście ludzie na świecie, którzy nie słyszeli o Chrystusie. Może tak być gdzieś w buszu australijskim, chociaż tam cywilizacja już dawno dotarła, czy w Amazonii, czy jeszcze gdzieś w innych zakątkach świata. No, chociaż no jest to wątpliwe, ale dobra, zakładam, że są tacy ludzie. Chociaż ksiądz Piotr Pawlukiewicz kiedyś świętej pamięci powiedział mi, że spotkał taką osobę w wielkiej tureckiej metropolii, w Ankarze czy w Istambule. Był zszokowany. To była jakaś kobieta, z którą się spotkał na konferencji, zaczęli dyskutować i zapytali, dlaczego ksiądz jest tak dziwnie ubrany, prawda? Żeby ona nie widziała takiego, czegoś takiego. On mówi, no bo jestem kapłanem Chrystusem, tak? A kto to jest? No. I ona, znaczy, z tego, co mi ksiądz Piotr mówił, no to wyglądało to naprawdę autentycznie, że ona nie robiła sobie wygłupów, no. A więc no, może tak być, prawda, że gdzieś ktoś żyjący naprawdę w takiej tej globalnej wiosce, no nie wie, że jest jakiś Chrystus, prawda, który jest zbawcą ludzkości.
2: Tak, no, jeśli byśmy, nie wiem, chcieli popatrzeć na to, kto to dobry człowiek, no my na przykład patrzymy przez pryzmat 10 przykazań, tak? Ale ja tak sobie zawsze myślę o 10 przykazaniach, że Pan Bóg wcale jakichś wielkich rzeczy nie odkrył, dając Mojżeszowi 2 tablice z przykazaniami, no bo przecież oprócz pierwszych 3, to od 4 do 10, tak naprawdę to jest zapis prawa naturalnego, tak? Jakiego byśmy człowieka na świecie nie spotkali, z jakiejkolwiek, nie wiem, kultury, cywilizacji, no powiedzmy, że każdy wie, że nie powinien kraść, zabijać i gwałcić, tak? Raczej wiedzą wszyscy, tak? Nieważne, czy jest katolikiem, czy jest muzułmaninem, czy kimkolwiek innym. Każdy to wie, bo to jest prawo naturalne, tak? Więc jeśli człowiek przestrzega prawa naturalnego, żyje w tym buszu, gdzieś tam, żyje według sumienia, które ma tak ukształtowane w tym buszu i nie dotarła do niego nigdy Ewangelia, no to myślę, że Pan Bóg, bo to Pan Bóg, to nie ja mogę tylko myśleć, że Pan Bóg tak sobie chce, ale to do Pana Boga należy, nie? Jak on weźmie tego człowieka z tego buszu, to czy on go zbawi, czy on go nie zbawi, ufam mocno, że go zbawi, tak? No bo po prostu on miał pecha, że się urodził w tym buszu i nie dotarł do niego żaden misjonarz, nie powiedział mu o Panu Jezusie. Więc jeśli to, co tam wybrzmiało na początku, że extra ecclesiam nulla salus, tak, czyli poza Kościołem nie ma zbawienia, no to nie oznacza, że każdy człowiek, który nie jest formalnie katolikiem, od razu jest potępiony. Ale to też nie oznacza, że każdy jest od razu zbawiony. No bo zbawienie pochodzi od Chrystusa i to On będzie decydował, czy ten człowiek, który jest poza, nie wiem, tymi widzialnymi granicami Kościoła, po prostu będzie zbawiony, tak? Bo on po prostu miał takiego pecha, że tej Ewangelii no, zupełnie nie poznał, nie? Więc ja bym tutaj dał taką dużą dozę zaufania, że tacy ludzie rzeczywiście gdzieś tam na skraju, którzy nie poznali, no to rzeczywiście mogą być zbawieni, nie? Inaczej jest też, tak mi się wydaje, bo dużo spotkałem takich osób, też poszukujących. Teraz, jak byłem na pielgrzymce w Turcji, nasz przewodnik, który był Turkiem, no po prostu niesamowity człowiek. On chyba więcej przeczytał na temat religii katolickiej, traktatów i dokumentów i ojców Kościoła niż ja. bo on jest muzułmaninem, tak naprawdę, prawdziwym, z krwi i kości, ale poszukujący. Po prostu kogoś takiego w życiu nie spotkałem i po prostu ja byłem zaskoczony, jaką on ma wiedzę, jakie mi zadawał pytania, tak? I pytał mi się jakieś tam traktaty po prostu ze średniowiecza, a ja sobie się tak, matko, ja wiem, że taki traktat był, a ja go na oczy nigdy nie widziałem, nie? I jakiś Turek, po prostu przewodnik, on mi się pyta, jak ja rozumiem ten traktat, tak? A ja go na oczy nie widziałem, nie? Więc dla mnie to było takie bardzo ciekawe doświadczenie, że ktoś może o mojej wierze wiedzieć takie rzeczy, które ja nie doczytałem, bo stwierdziłem, że to nie jest dla mnie ważne, tam jakiś tam traktat o czymś, nie? Natomiast widziałem, że on jest taki fajny muzułmanin poszukujący. Może się kiedyś okazać, ja nie wiem, że po prostu będzie zbawiony albo w ogóle będzie w ogóle chrześcijaninem, bo może się nawróci, tak? Bo mówię, naprawdę, znam chrześcijan, którzy nie są poszukujący, tak? Ale znam właśnie Turka, muzułmanina, który jest poszukujący, który bardzo dużo wie na temat naszej wiary, nie? Jakby Pan Bóg go tam nie podciągał, to myślę, że tego by nie było, tak? A tam ewidentnie go Pan Bóg po prostu ciągnie do siebie i on daje na to odpowiedź, nie? Że po prostu czyta. Może przyjdzie taki moment, ja się bardzo będę cieszył. Mogę mu nawet chrztu udzielić, jak będzie bardzo chciał, nie? Ale tak właśnie, ja tak czuję to, że po prostu jak Pan Bóg chce kogoś zbawić, to on zrobi wszystko po prostu, żeby taki człowiek jakimś sposobem po prostu przeszedł, poznał go, w sensie Chrystusa, i przyjął wiarę, nie? Tak całym sercem, nie? Czyli to mówię, no, to poszukujący człowiek ma naprawdę duże szanse, mam nadzieję, u Pana Boga na zbawienie.
1: Ale wiesz co, ja jeszcze pociągnę przez moment tą kwestię zależności wiara o dobre życie, bo ja bym teraz odwrócił wektor od poszukującego muzułmanina w stronę nas, chrześcijan, czyli również samego siebie, że to nie to, że ja pokazuję palcem innych, ale również to jest pytanie do mnie, bo Jezus mówi o miłości Boga i bliźniego. Czy można więc powiedzieć, że ktoś niewierzący, kto całe życie kieruje się miłością, jest bliżej Boga niż sam sądzi, ale uwaga, co w takim razie z człowiekiem, który deklaruje się jako wierzący, ale swoim życiem krzywdzi innych? Pamiętajmy przecież, co powiedział Jezus do świętego Pawła, mojego imiennika, rzucając z konia u wrót Damaszku. Pawle, czemu mnie prześladujesz?
2: Tak, no to myślę, że to jest inna wiara, znaczy, przepraszam, inna wiara. Inne podejście do wiary takich ludzi, którym się wydaje, że są wierzący, ale no nie spełniają żadnych uczynków, nie? Albo te uczynki są tak na wskroś złe. To jest chrześcijanin, tak? Przyjął chrzest, wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, tylko problem jest taki, że on nie żyje, tak? I akurat no, Paweł miał nawrócenie, tylko no, tam to było zupełnie inne nawrócenie, tak? Akurat w tym przypadku. Natomiast to jest strasznie trudne, nie? Żeby po prostu uświadomić człowiekowi, temu konkretnemu, że coś jest nie tak z jego wiarą, tak? Że ta wiara, no to ładnie jest z Jakuba akurat o tym, nie? O wierze z uczynków.
1: No właśnie, właśnie.
2: Że po prostu ta wiara, jeśli ja jestem człowiekiem wierzącym, to automatycznie z niej powinno coś wypływać. Ja pamiętam taką rozmowę, zawsze sobie ją przypominam, jak kolega pracował w fabryce pewnego napoju i tam w tej fabryce bardzo dużo pracowało świadków Jehowy. I pamiętam, że on mi mówi tak, kurczę, ci świadkowie Jehowy to mają fajnie, bo oni nie kradną. A ja tak patrzę na niego i sobie, co to mi za pytanie zadał w ogóle, nie? Ja mówię, ale co ty w ogóle do mnie gadasz, nie? Bo wiesz, no bo oni nie kradną, no bo tak mają powiedziane, żeby nie kraść, nie? I rzeczywiście nie kradną i tak żyją. A ja tak, a ty mówię, co masz powiedziane? Mówię, co, masz, nie masz 10 przykazań? No ale to wiesz, no bo to tak, no my to tak inaczej podchodzimy. Ja mówię, no nie, to właśnie, to nie, że my jako chrześcijanie inaczej podchodzimy, tylko my mamy z tym problem, tak? Oni, nie wiem, znaczy, nie wiem, co to była za sytuacja, tak? I skoro on wiedział o takich rzeczach, że oni nie kradną, ale mi się do dzisiaj wydaje, że po prostu albo czegoś nie widział, albo rzeczywiście spotkał takich świadków Jehowy, którzy naprawdę tym żyją, tak? W co wierzą. Ale my mamy dokładnie to samo, tak? Mamy powiedziane nie kradnij, to, no co robię, no nie powinienem kraść, nie? Więc tak jakby ja muszę cały czas się nawracać, nie? Cały czas muszę sobie zdawać sprawę, że coś jest nie tak. To nie znaczy, że nie będę zbawiony, tak? Bo to Pan Bóg sobie poradzi, mam nadzieję przynajmniej, z tymi różnymi rzeczami. Natomiast no, ważne jest to, żeby ja jako też wierzący, no czuł, że coś jest nie halo, tak? Że to nie pociąga, mówię, bo sama deklaracja wiary, no nic nie daje, tak? To Pan Jezus to bardzo często krytykował, zwłaszcza jeśli chodzi o faryzeuszy, uczonych w piśmie, arcykapłanów, to im się zawsze obrywało za to, tak? Że wiara, ich wiara była zupełnie rozbieżna z tym, co robili albo co nakazywali, tak?
1: No tak, no, dlatego mówimy o faryzeizmie, prawda? W obecnych czasach to słowo faryzeizm no, stąd się wzięło. Ale wiesz co, od razu mi stanęła przed oczami, w myśli pojawiła mi się ta fraza przypisywana świętemu Augustynowi, raz wybrawszy ciągle wybierać muszę, co później sparafrazował Jerzy Libert, poeta, który w tym wierszu Jeździec to troszeczkę przetransponował na taki zwrot, uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. No właśnie to jest dla mnie najbardziej wyrazista fraza, która mówi o potrzebie niecodziennego nawracania się, ale nawracania się w każdej chwili. Jak to mówią moi katechiści mojej wspólnoty, mówią, dla chrześcijanina to nie jest, nie ma przeszłości i przyszłości. Przeszłości już nie zmienimy, przyszłość nie do nas należy, nie wiemy, co tam będzie, dla nas jest tu i teraz. Tu i teraz. Dokładnie. To, co ja robię, wybieram, jakiego dokonuję wyboru, jakie czyny za tym idą, to jest kwestia mojej odpowiedzialności przed Bogiem, drugim człowiekiem i przed własnym sumieniem.
2: Tak. Ale jeszcze mi tak jedna rzecz mi jeszcze przyszła do głowy a propos tych niewierzących. No bo są ludzie niewierzący, może nie tyle niewierzący, to zrażeni do Kościoła, tak? my nazwiemy ich niewierzącymi, tak? Może sami deklarują, że nie wierzą, przeważnie nie wierzą w Kościół, tak?
1: Tak, wierzący inaczej.
2: Tak, że nie wierzą w biskupów, w księży, w całe to różne tałataństwo.
1: Jak to
2: tak?
1: mówią, w brzuchowieństwo.
2: O, tak, na przykład. No i teraz, bo to jest takie pytanie, które ja też sobie postawiłem przy tym pytaniu. No co z takim człowiekiem, tak, który na przykład został w jakiś sposób, nie wiem, przez Kościół, szeroko rzecz ujmując, jako wspólnotę, w jakiś sposób skrzywdzony, tak? Albo, że jest wierzący, ale ma na przykład taką bardzo powierzchowną wiarę, taką lajtową wersję chrześcijaństwa, bo taką mu ktoś dał, tak? Po prostu z rodziny dostał, tak? Więc też tak jakby Pan Bóg, mam nadzieję, ufam mocno, że on też patrzy na coś takiego, nie? Że jak taki człowiek stanie przed nim kiedyś na sądzie i nagle olśni go, że jednak Pan Bóg istnieje, jednak ten Kościół to wszystko było ważne i Chrystus zbawia, to że Pan Bóg na pewno zada mu takie pytanie, a dlaczego ty tak się zadeklarowałeś, nie? A wtedy nie będzie ściemniał, tak? Tylko będzie mówił rzeczywiście tak, jak jest. No i może być tak, że my jako chrześcijanie, my jako księża, biskupi, papieże, po prostu wszyscy, którzy jesteśmy w Kościele, jeśli takiego człowieka w jakiś sposób wyrzuciliśmy z tego Kościoła przez nasze zachowanie, grzechy i wszystkie inne rzeczy, no to my jesteśmy winni tego, że on tam jest. Że on tą jedną nogą jest poza Kościołem albo w ogóle jest poza Kościołem. Nie? Więc to tak jakby my będziemy odpowiadać za to, że on tak zrobił. Więc no, myślę, że warto się zawsze modlić za tych, których mogliśmy w jakiś sposób, nie wiem, zgorszyć naszym zachowaniem. Tak? I to dotyczy całej wszystkich chrześcijan. Od tych najmniejszych po tych na samym szczycie, nie? Że Pan Bóg też, żebyśmy też tak nie myśleli, nie? Że człowiek, który zadeklarował, że jest dzisiaj niewierzący, albo złożył nawet ten akt apostazji, formalnie po prostu wystąpił z Kościoła, że w momencie, jak spotka Pana Boga, to Pan Bóg go zapyta dlaczego i on może mieć dobre usprawiedliwienie na to. Więc Pan Bóg się nim zajmie, więc to nie my osądzamy i musimy się tego naprawdę mocno trzymać, żebyśmy nie my osądzali, po prostu człowieka, to zrobi Pan Bóg, tak? My tylko widzimy deklarację, nie? My tylko widzimy, co on mówi, co napisał, coś, nie? Natomiast on kiedyś z Panem Bogiem będzie na ten temat rozmawiał i ufam mocno, że Pan Bóg, jeśli ma jakieś przesłanki, taki człowiek, że Pan Bóg sobie z nim poradzi, nie? Więc to...
1: No tak.
2: To myślę,
1: wiesz co, Gaspar, to jednak tak dużo powiedziałeś, że to następne pytanie chyba po prostu, no właściwie nie będziemy go tutaj męczyć, bo następne pytanie brzmiało, a właściwie miało brzmieć, a co z tymi, którzy nie słyszeli Ewangelii, ale tak dużo powiedziałeś na ten temat, że chyba nie ma sensu tego przerabiać, ponieważ już właściwie odpowiedź padła na to. To dlatego przejdziemy do pytania, które...
2: Ale ja mam na to odpowiedź jeszcze.
1: Dobra, okej, no to w porządku.
2: Ja się przygotowałem.
1: Dobra, no to w takim razie tym bardziej się cieszę. No dobrze, to tak, za chwilę po piosence pytanie, tak, to wrócimy po piosence do tego pytania. Ksiądz Kasper Nawrot jest z nami. Dzisiaj pytania o wiarę w nocnych światłach. Wracamy do Państwa za chwilę. Zapraszam na Facebook, tam pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Miejsce na pytania także. I refleksji, komentarze.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Pytania o wiarę dzisiaj w Nocnych Światłach. Ksiądz Kacper Nawrot jest z nami. No i zajmiemy się w takim razie kolejnym pytaniem, które miało być uzupełnieniem do poprzedniego, czyli przypomnę, że brzmiało ono, czy uczciwe życie wystarczy do zbawienia osobie niewierzącej. No i sporo usłyszeliśmy od naszego eksperta, ale no chciałem kontynuować i okazuje się, że jest rozszerzenie. Ustami księdza Kacpra to usłyszeliśmy przed momentem. No i zobaczymy, co dalej z odpowiedzią na pytanie, a co z tymi, którzy nie słyszeli Ewangelii? Chociaż już parę słów padło na ten temat.
2: Tak jest. Czyli mamy ludzi, którzy nie słyszeli Ewangelii i o nich też Kościół się troszczy. Jest bardzo piękny dokument, warto sobie go przeczytać, nazywa się Lumen Gentium, czyli Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Soboru Watykańskiego II. Tam jest dużo bardzo ciekawych rzeczy poruszonych, ale właśnie między innymi jest tam taki punkt, punkt 16, który mówi o tych, którzy z jakichś różnych powodów no, nie przyjęli Ewangelii. I mi się strasznie podoba ten punkt, bo ten punkt mówi zaraz na początku. I wreszcie, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób przyporządkowani są do ludu Bożego. To jest ciekawe, tak? I potem tam ten punkt rozwija, przechodzi przez Żydów, przez muzułmanów i różnych ludzi. I drugie zdanie, które bardzo mnie też porusza, o ludziach, którzy nie poznali w jakiś sposób Ewangelii, nie dotarła do nich Ewangelia, Lumen Gentium mówi tak. Cokolwiek bowiem znajduje się w nich z dobra i prawdy, Kościół traktuje jako przygotowanie do Ewangelii i jako dane im przez tego, który każdego człowieka oświeca, aby ostatecznie posiadł życie. To jest super, to jest przepiękne zdanie, które mówi o tym, że tak jakby Jezus chce zbawić wszystkich ludzi, do każdego chce wyjść, i tak jakby nawet przez to dobre życie on ich przygotowuje. I teraz nieważne, czy to będzie Żyd, czy to będzie muzułmanin, czy ktokolwiek inny, że to jest takie przygotowanie. Ten dobry człowiek ma taki dobry grunt do przyjęcia Ewangelii. I teraz tak, jeśli nie pozna tej Ewangelii, to ja nie mogę powiedzieć, że on nie będzie zbawiony, tak? No bo nie miał takiej szansy, tak? Ale też nie mogę powiedzieć, że on będzie potępiony. Bo ja nie wiem, bo to należy w tym momencie do Pana Boga. Czyli tak jakby Lumen Gentium w tym punkcie w 16, tak jakby ustawia nas katolików trochę do pionu, tak? Że to nie ty decydujesz o tym, czy człowiek będzie zbawiony, czy nie będzie zbawiony, bo będzie należał, ta decyzja należy do Chrystusa. Ale z drugiej strony też trzeba się wystrzegać, o tym mówił Jan Paweł II kiedyś, nie pamiętam, ale gdzieś to pamiętam, że czytałem, że Jan Paweł II gdzieś stwierdził, że tak jakby, żeby się wystrzegać na podstawie Lumen Gentium między innymi, że są jakieś alternatywne drogi do zbawienia. Nie ma czegoś takiego jak alternatywna droga do zbawienia. Jest jedna droga, to jest Kościół, który założył Jezus, tak? Bo kiedyś gdzieś padło, chyba myślę, że nieopatrznie z ust papieża Franciszka, że to są różne drogi do Boga, tak? Do zbawienia, tam różne religie gdzieś, nie? To było bardzo nieopatrzne i potem tam tłumaczyli, co papież miał na myśli, papież Franciszek, bo jest jedna droga, tak? Przez Chrystusa do zbawienia. Natomiast Lumen Gentium nas uczy tego, że w każdej tej religii jest jakieś takie ziarenko, które może doprowadzić człowieka do Ewangelii. I właśnie stąd się bierze, myślę, ten nasz przewodnik w Turcji i różne osoby, które po prostu żyją bardzo dobrze i w którymś momencie odkrywają, że jest jeszcze coś głębszego, tak? I że jest tutaj Ewangelia, nie? Czyli budujemy to zbawienie na Chrystusie, budujemy na łasce, ale nie na samej przyzwoitości człowieka, tak? Na tym, że on jest dobry. To jest dobry fundament dla Ewangelii, tak? I teraz to jest nasze też zadanie jako chrześcijan, żebyśmy zrobili wszystko, żeby temu człowiekowi pokazać, co to jest chrześcijaństwo. I tu jeszcze raz się odwołam do Turcji, bo to mi się strasznie podobało.
1: Biada mi, jeśli nie będę głosił Ewangelii, jak mówi święty Paweł.
2: Tak, prawda? tak mówi święty Paweł. No i proszę sobie wyobrazić, że w Turcji jest zakaz głoszenia Ewangelii. Pamiętowy zakaz. W sensie chrześcijanie mogą sobie tam żyć.
1: Ale to w Izraelu jest podobnie, nie wolno nawracać na chrześcijaństwo.
2: Tak, nie wolno nawracać. Ja właśnie nigdy nie spotkałem, żeby Kościół katolicki robił misje ewangelizacyjne wśród Żydów. nie spotkałem. Może, kiedy, może są.
1: No, tam jest zakaz. Znaczy, co więcej, tak. Na przykład, jeżeli ktoś chce przyjąć obywatelstwo Izraela, jeżeli ktoś jest imigrantem i państwo mu pozwoli na to, żeby przyjął to obywatelstwo, to ma dwie opcje. Albo musi być wyznawcą judaizmu, albo ateistą. Nie ma możliwości bycia wyznawcą jakiejkolwiek innej religii. Są tylko te dwie opcje. Jeżeli nie, to w ogóle absolutnie nie ma mowy o obywatelstwie.
2: No natomiast właśnie w tej Turcji chrześcijanie mogą się spotykać, tam nawet ich policja ochrania, tam po prostu mają bardzo dobrze, tak? Jak, tylko że są, nie mogą wyjść na ulicę i głosić. I teraz co tam robią chrześcijanie? Jak głoszą Chrystusa? Póki są w swoim kościele, tak? Czy w jakimś domu, który jest przeznaczony na użytek chrześcijański, na przykład otwierają okna, śpiewają, ewangelizują z okna, nie? Bo oni w miejscu, w którym są, w którym mieszkają, mogą robić, tak? Nie mogą wyjść, to jest ten chodnik, nie mogą wyjść na ulicę, na plac, nie? I to jest dla nich taka garstka, tam jest naprawdę garsteczka takich chrześcijan i oni ewangelizują przez otwarte okno. W sensie, to mi się tak strasznie spodobało, jak nam przewodniczka też o tym opowiadała, że oni szukają każdego sposobu, żeby złapać tego człowieka i pokazać mu, że to jest Ewangelia, nie? Że to jest piękne, nie? Że to jest Chrystus. Mają milion przeciwności, a oni w tym milionie przeciwności szukają luki, żeby tą Ewangelię głosić, nie? I to było takie po prostu super, nie? Że okej, nie? Pan Bóg jak będzie chciał, to on będzie zbawiał tych ludzi, tak? Którzy Ewangelii nie słyszeli, tak? Którzy przez swoją wiarę tam w jakiś sposób odrzucają chrześcijaństwo. Ale ja jako chrześcijanin muszę zrobić wszystko i do tego jestem powołany, żeby ta Ewangelia dotarła aż na krańce świata. Jakie to są sposoby? Nie mam pojęcia, nie? To po prostu rozeznamy się Duch Święty i da nam taki pomysł. I choćby to było śpiewanie przez okno, tak jak w tej Turcji, to jest genialny pomysł, nie? To jest maksymalne, co się da zrobić, ale to pokaże, może pokazać komuś, że jest jakaś wspólnota, może ktoś zaglądnie do tej wspólnoty, nie? Może to będzie ten dzień przełomowy, że ktoś się zapyta o tego Chrystusa, nie? Dlaczego oni tak się spotykają, dlaczego tak żyją? O tym mówią dzieje apostolskie, tak? Że ludzie się patrzyli na chrześcijan, I sobie patrzę, myśli, Boże.
1: Jak oni się miłują, tak?
2: Tak, jak oni się miłują, nie? Jakie to było piękne i to był taki fajny, wyraźny znak, nie? Że ta Ewangelia jest głoszona już nie słowem, ale jest głoszona czynem. Więc tak jakby tutaj tak mi przyszło do głowy, nie? Akurat w tym pytaniu, nie? Że okej, Pan Bóg sobie poradzi, ale ja mam zadanie, tak? Żeby do tych niekatolików dotrzeć z Ewangelią w jakikolwiek sposób, nie? Paweł też szukał niesamowitych sposobów na szukanie.
1: A propos Pawła, to jak w tej poprzedniej części mówiłeś o tych osobach, które, jak zapytaliśmy, czy uczciwe życie wystarczy niewierzącemu do zbawienia, no to kiedy mówiłeś o tym prawie naturalnym, rzeczywiście wśród tych osób, które zakładamy, że ktoś może nie słyszeć o Chrystusie, o Ewangelii, no to święty Paweł napisał o ludziach, którzy nie znając prawa z natury czynią to, co prawo nakazuje. No to jest właśnie chyba to. Ale wiesz co, na zakończenie tej kwestii, to chciałbym jednak takie pytanie, które myślę może być frapujące dla wielu słuchaczy naszych, bo jaką nadzieję może dać chrześcijaństwo rodzinie, która zastanawia się nad losem bliskiej osoby, która no nigdy nie wierzyła, albo nigdy nie miała okazji poznać Ewangelii, albo odeszła od Kościoła.
2: Ale w sensie, co sobie myśleć?
1: To trochę, wiesz, jakby na boku tego pytania, bo to może nie jest tak, co z tymi, którzy nie słyszeli Ewangelii, ale tak pomyślałem, że w obecnej chwili, kiedy no modne staje się, prawda, akt apostazji, chociaż tutaj ksiądz Boguś Kowalski, który parokrotnie był w Nocnych Światach, mówił, że ci, którzy go podpisali, to potem po cichutku wracają i proszą o przywrócenie na łono Kościoła po skruszeni. Ale tak myślę sobie o tym, jak ktoś, no w jakiejś rodzinie szeroko pojętej, dajmy na to, jest no niewierzący, albo ma dystans do Kościoła, albo w ogóle mówi, ja nie chcę słuchać żadnej Ewangelii, nie przyjąłem chrztu, to jakieś głupoty. Przecież pojawiały się takie w publicystyce, szczególnie tej po lewej stronie prasy czy mediów, że biały mężczyzna ochrzczony to jest jakaś najgorsza rzecz, jaka może się przydarzyć dla planety, prawda? No, nie, przepraszam, ja trochę się uśmiecham, bo to jest granica absurdu, zostaje przekroczona i to są ludzie, którzy naprawdę piszą to na poważnie albo wypowiadają się, ale no, dajmy na to, że są takie osoby w rodzinie, no to co z chrześcijaństwa można zaczerpnąć, żeby tym osobom pomóc, jakby nie indoktrynując ich w sposób nachalny, żeby im nie ociosać głowy, wiesz, takim toporkiem katolickim.
2: Tak, no na pewno mówienie, ja jestem daleki od tego, żeby po prostu nawracać mieczem, tak, powiedzmy, ogniem i mieczem, bo to jest najgorsza opcja, jaką mogę przyjąć wobec tego, który jest w jakiś sposób uprzedzony do Kościoła. Jeśli ja wyjdę z jakimś po prostu arsenałem różnych teologicznych traktatów, przemyśleń i modlitw, które mógłby robić, to jest koniec. To jest po prostu kaplica i nic z tego zupełnie nie będzie, nie?
1: Natomiast, to jest stracony człowiek.
2: Tak, to po prostu to jeszcze będzie gorzej, tak? Natomiast muszę mu uświadomić w jakiś sposób, ale moim życiem. Akurat myślę, że w tym przypadku, jeśli coś takiego się dzieje, to ja za dużo nie muszę mówić. Ja muszę robić. Jeśli człowiek zobaczy, że ja tak żyję i zapyta mnie, dlaczego ja tak żyję, to ja mu powiem, dlatego, że ja jestem chrześcijaninem. I to by było super, bo myślę, że to też takie kwintesencja też Biblii, tak? Żeby po prostu człowiek, który patrzy na nas z boku, zobaczył, że ja żyję tym, co głoszę, tak? No bo niestety mamy tak, że bardzo dużo chrześcijan, katolików w Polsce żyje sobie czymś innym, a wyznaje coś innego, tak? I to jest bardzo kiepskie, nie? Że nie wiem, ktoś chodzi do kościoła, odmawia różaniec, na adorację nawet chodzi, tak? Ale wszystko to jest takie tylko i wyłącznie powierzchowne, tak? A nie idzie za tym takie prawdziwe życie. Natomiast jak ktoś żyje swoją wiarą i jego to naprawdę cieszy, tak? I rzeczywiście są efekty tej wiary w postaci bardzo dobrych czynów, no to może kogoś przemienić, tak? A z drugiej strony, ja nie wiem, kto kogo może co nawrócić. Ostatnio sobie wspominałem taką historię, bo staram się też, oprócz mojej parafii, w której jestem, też spowiadam jeszcze na rynku w Krakowie kilka razy w miesiącu w kościele świętego Wojciecha. I tam kiedyś miałem taki przypadek, że ktoś przyszedł, nawrócił się, nie przez to, że go ktoś zewangelizował, nie przez to, że jakaś wydarzyła się niesamowita historia w jego życiu. To była dziewczyna, tak? Ona przyszła do spowiedzi dlatego, że stał tak zwany potykacz na rynku, stał potykacz, na którym było napisane spowiedź, jedno słowo, spowiedź, od 20 do 21.30. I to kiedyś pamiętam, że na spotkaniu też z arcybiskupem opowiadałem, że po prostu robimy jakieś akcje, ewangelizujemy na wszędzie, spotykamy się na jakichś arenach i tak dalej, nie? A człowieka zewangelizował potykacz, na którym było jedno słowo, spowiedź. Tyle potrzeba nieraz, nie?
1: Tak, tak, rzeczywiście to jest sytuacja, która wydaje się po prostu no, taka...
2: absurdalna.
1: Gdybyśmy to przeczytali jako, albo zobaczyli w filmie, albo element tego, to ale pojechał, prawda? To trochę przejął twórca, prawda? A tutaj...
2: Tak, tak jakby, jeśli damy, nie wiem, możliwość, nie? Bo nie wiem, może Pan Bóg sobie wymyślił ten potykacz, tak? I natknął księdza i go tam postawił, ten potykacz. I tam to jedno słowo, tak? Spowiedź. I po prostu ta dziewczyna przyszła i nagle się w ogóle jakieś inne perspektywy się jej w głowie pootwierały, tak? No niesamowite to było takie doświadczenie, gdzie ja nie powiedziałem ani słowa, nie? Nikt nie powiedział ani słowa. Po prostu postawił ktoś, ksiądz, rektor, postawił potykacz, na którym napisał spowiedź. I to ją tknęło. Nie? Czasem naprawdę wiele nie potrzeba. Więc albo dobre życie, albo też modlitwa, rzeczenie, jałmużna, post, no to są takie rzeczy, które po prostu my czasem zapominamy o tym, że to w Kościele istnieje, a to naprawdę działa, tak? Jeśli ja po prostu poszczę za kogoś, no ja nie sądzę, żeby Pan Bóg przechodził obok tego obojętnie, tak? Że ja po prostu tak mocno, robię sobie takie mocne wyrzeczenie, żeby ten dany człowiek w jakiejkolwiek materii się nawrócił, tak? Albo wrócił do Kościoła. Oczywiście my byśmy chcieli, żeby to się stało od razu, tak? Dzisiaj już. Natomiast, no, nam potrzeba... Czasem potrzeba człowiekowi czasu. No, najdłuższa spowiedź 50 lat prawie. Ktoś przyszedł kiedyś, nie? I zaczął od tego, że 50 lat nie był. No to mnie zamurowało, tak? To mi się tak,
1: no to wyzwanie, będzie trudno. Wyzwanie, challenge.
2: To będzie challenge rzeczywiście, nie? No bo tak jak ktoś rok, 2 lata, 3, no to się zdarza, nie? A to był challenge taki dla mnie, też duchowy challenge. Natomiast on przyszedł, nie? I jego historia też była taka, że no po prostu gdzieś go Pan Bóg natknął, nie? I ktoś powiedział 50 lat, stracone życie całkiem, nie? Pan po 70 grubo, nie? A Pan Bóg go znalazł, nie?
1: A on Pana Boga.
2: No tak, no więc no to też no, są takie cuda, nie? Dla mnie to był cud, nie? Że po prostu on tyle lat był poza kościołem, sam się eksmitował z tego kościoła i wraca, nie? I zrozumiał, nie? Że to po prostu są stracone lata, nie? No i taki pan 70 parę lat płacze, no bo on wie co, dlaczego, nie? No niesamowite, no to takie mówię, duchowe doświadczenie też dla mnie jako księdza, nie? Więc...
1: To za chwilkę ostatnia przerwa, bo potem już ostatnie minuty i będzie to czas przeznaczony na to pytanie, które mamy w tytule dzisiejszym, czyli dlaczego jedni ludzie cierpią, a inni nie doświadczają żadnych problemów. Ksiądz Kacper Nawrot jest z nami, publicysta, youtuber, alpinista i po piosence spotkamy się na ostatnie minuty. Wracamy za chwilkę.
0: Radio Plus. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Ostatnie minuty Nocnych Świateł tego wieczora w cyklu Pytania o wiarę postawiliśmy w tytule pytanie brzmiące: dlaczego jedni ludzie cierpią, a inni nie doświadczają żadnych problemów? I to pytanie przeznaczyliśmy właśnie na koniec. Ksiądz Kacper Nawrot jest z nami. No i to, jak sądzę, pytanie, które wcale nie będzie proste do znalezienia odpowiedzi na nie.
2: No tak, z tych wszystkich sześciu pytań, myślę, że to pytanie jest takie najtrudniejsze, tak? No bo...
1: No nie ma tutaj możliwości jednoznacznej odpowiedzi. I pytanie, czy... Ja to pytanie, że tak powiem, usłyszałem niejednokrotnie. I to jest expressis verbis, tak jak wypowiadały te osoby, które do mnie kierowały to pytanie, na które, szczerze mówiąc, nie potrafiłem odpowiedzieć, ale zawsze rodziła mi się w głowie myśl, czy ci inni, którzy w ocenie pytających nie doświadczali żadnych problemów, rzeczywiście tych problemów nie mieli. Bo jeżeli ktoś na przykład jest majętny, nie choruje, jakoś ma takie zdrowe życie rodzinne, to pytanie, czy nie ma innych problemów, takich, które nie są widoczne, prawda? Nie przeżywa jakichś cierpień natury, nie wiem, duchowej, psychicznej itp. itd., prawda? Trudno jest oceniać innych ludzi tylko powierzchownie, bo przecież wielu z tych, którzy stają na naszej drodze, ma jakąś przestrzeń, którą udzielają światu zewnętrznemu, natomiast jest więcej rzeczy, których nie widzimy, zdecydowanie więcej niż tych, które widzimy.
2: Tak, ja bym może zaczął w ogóle od tego, że akurat ta data, o której wspomniałeś, 25 wrzesień, jest dla mnie też taką bardzo szczególną datą i akurat to pytanie wybrzmiewa po północy, kiedy zaczyna się ten dzień. 8 lat temu, 25 września o 15:45 zatrzymało się serce mojego taty. Umarł, nie? Miał wypadek i dzisiaj jest ta 8. rocznica już. I wtedy zadawałem sobie to pytanie, no dlaczego, nie? Jeszcze był w sile wieku, jeszcze mógł pracować, jeszcze mógł wiele rzeczy zrobić. I tak naprawdę, nie wiem, akurat tak zastanawiałem się, czy to pytanie będzie na początku, czy na końcu. Jest na końcu akurat w tym dniu. I z odpowiedzią przyszła mi taka starsza pani tam. Bo ja po prostu tam trwała reanimacja w szpitalu mojego taty. Ja siedziałem w kaplicy i się modliłem. I była jakaś starsza pani, ja nie wiem skąd ona była, nie wiem czy ona w ogóle istnieje, może to anioł był, nie mam zielonego pojęcia. I przyszła do mnie i zapytała, czemu ksiądz płacze. No i ja mówię, że no tata jest zajmowany na dole, no co mam robić, nie? A ona mówi, ksiądz płacze? Ja tak patrzę, no płacze, no dlaczego ma nie płakać, nie, jak tata mu umiera. I ona powiedziała, że ksiądz nie powinien płakać. A ja tak, ale dlaczego, nie? No bo ona mówi tak, czy księdza tata zostanie tu na ziemi, czy umrze, on będzie szczęśliwy. Ja sobie myślę, tak, ja nie mogę. Starsza pani z 89 lat wytłumaczyła mi całą eschatologię po prostu w dwóch zdaniach, tak? Że to, że my czegoś nie rozumiemy, to nie znaczy, że Pan Bóg tego w jakiś sposób sobie inaczej nie wymyślił, tak? Że rzeczywiście, no, może to był najszczęśliwszy dzień dla mojego taty, tak? Bo wreszcie spotkał Pana Jezusa, był do tego przygotowany, w niedzielę był w kościele, był do komunii, więc ufał mocno, że jest zbawiony, tak? Natomiast to my tego nie rozumiemy, nie? I to jest pierwsza rzecz, że po prostu na pytanie, dlaczego tak się dzieje, chrześcijaństwo nigdy nie powinno dawać jakiegoś prostej odpowiedzi, bo Bóg, sam Bóg w Ewangelii, w Biblii nie tłumaczy każdego cierpienia.

0: sprawiedliwym, traci majątek, traci dzieci, traci zdrowie, wszystko traci, przychodzą ci przyjaciele i mówią, że no na pewno cierpisz, bo zrobiłeś coś złego, tak?
1: A no właśnie, ile razy słyszę, o no tak, choruje, bo zgrzeszył. To po prostu i to z ust chrześcijan pada.
0: Ja się pod tym nawet podpiszę, uwaga, ale to są bardzo szczególne wypadki jakieś tam, nie? Że ktoś mówi tak, o, Pan Bóg go pokarał, bo...
1: No właśnie, no Pan Bóg go pokarał, o może tak.
0: Tak, to jest takie, nie? Że Pan Bóg go pokarał, bo się rozwalił samochodem, bo jechał pijany. No nie, no Pan Bóg go nie pokarał, że jechał pijany i się rozwalił samochodem, tak? On po prostu był głupi, że wsiadł za tą kierownicę i tak jakby grzech pociąga za sobą jakąś konsekwencję, tak? Ale nie można obarczyć Pana Boga tym, to Pan Bóg go pokarał. Nie, to może być tak, że jak się nie zabił, albo kogoś nie zabił, to Pan Bóg mu dał takie żółte światło, tak? Ty człowieku, słuchaj, jak tak będziesz robił, to się to może fatalnie skończyć dla ciebie, nie? Więc myślę, że Pan Bóg nas, znaczy nie myślę, wiem, przekonany jestem, Pan Bóg nas nie kara w ten sposób za naszą głupotę, to głupota nas sama kara. W sensie takim, że jeśli coś zrobimy głupiego, to jest
1: no to
0: po prostu
1: konsekwencje murowane, tak.
0: Tak, to jest nasza wina, że ja wsiadam właśnie pijany za kierownicę samochodu, rozwalam się o jakiegoś słupa, idę, dostaję mandat, zabierają mi prawo jazdy, to nie Pan mnie pokarał, to głupota mnie pokarała, tak. A konsekwencje może, niekoniecznie, ale może pchną mnie do jakiegoś nawrócenia, tak, że ja zrozumiem, że to po prostu nie miało sensu i teraz muszę zacząć żyć inaczej. Taka przypominajka, że no, nie powinno tak być, nie? Więc...
1: I to nie dlatego, że Bóg tak chciał, jak to czasami na nagrobkach możemy przeczytać, prawda?
0: Tak. O tak, no niestety czasem takie dziwne rzeczy się pojawiają. Więc nie, ani Biblia, ani Kościół nie naucza, że Bóg karze cierpieniem za jakieś tam rzeczy. I to jest drugi tekst, bo to automatycznie tak jakby przechodzi. Jest taka piękna Ewangelia, kiedy Jezus spotyka człowieka niewidomego od urodzenia. I apostołowie, którzy do końca nie wiedzą jeszcze, o co chodzi chyba w Ewangelii, pytają się, kto zgrzeszył. On czy jego rodzice? A Jezus odpowiada, że nikt nie zgrzeszył.
1: Żeby się objawiły dzieła Boże.
0: Tak, nie, czyli to jest po to, żeby się objawiły dzieła Boże, tak? Czyli też, że nie każde cierpienie jest czyjąś winą. No i teraz tak, no, skoro Pan Bóg coś takiego dopuszcza, no to dlaczego to dopuszcza? Dlaczego zostaje, nie wiem, obojętny wobec cierpienia? No, na to nie mamy odpowiedzi, tak? No, Pan Bóg stworzył świat jako dobry, tak? Ale nie wiemy, dlaczego jedno dziecko na przykład się rodzi zdrowe, a drugie się rodzi chore. Że jeden człowiek żyje 80 lat, moja babcia 96 lat przeżyła i nigdy nie była chora. A ktoś ma 30 lat i umiera na raka.
1: A moja świętej pamięci mama, o której wspomniałem, też przeżyła 96 lat, ale ostatnia dekada, no to po prostu łatwiej było wymienić, na co nie choruje, niż długą listę cierpień i chorób, które ją dotknęły. No.
0: Tak. Nie? Więc tak jakby patrząc na to, tak zupełnie z boku, no naprawdę, Kościół nie powinien mówić, czy udawać, bo czasem ktoś próbuje coś tam powiedzieć, tak, że my mamy jakąś odpowiedź na to, tak? Nie, my nie mamy na to żadnej odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje i nie jesteśmy tego niczym w stanie podeprzeć, jeśli chodzi o Biblię, tak? Więc Pan Bóg na pewno stwarza świat jako dobry, natomiast zło i konsekwencje zła, no to jest taka skaza, która się pojawia na świecie razem z szatanem, tak? Więc nie możemy łączyć tak jakby tych dwóch rzeczy. Natomiast to, co Pan Bóg robi, co mi się bardzo podoba, oczywiście nie w każdym przypadku, nie zawsze to tak zadziała, że to jest widoczne, ale Pan Bóg naprawdę z każdego zła jest w stanie coś wyciągnąć dobrego, tak?
1: W sensie, no, Pismo mówi, tam gdzie rozlał się grzech, jeszcze obficie rozlewa się łaska.
0: Tak, że po prostu komuś się dzieje jakaś krzywda i nagle się otwiera, nie wiem, dziesiątki, setki, tysiące ludzi, którzy nagle chcą pomagać, tak? Oni nigdy nie pomagali, tak? A w tej jakiejś konkretnej sytuacji nagle chcą pomagać, nie? I z jednej strony jest jakaś krzywda, tak? Bo nie wiem, się komuś dom spalił, czy wojna trwa, czy cokolwiek innego, tak? A nagle po prostu tysiące ludzi chcą pomagać, nie? Czyli z jednego zła jest jakieś dobro, nie? Też taką rodzinę kiedyś poznałem i opowiadali mi historię, bo tam było dziecko niepełnosprawne, tak? I ludzie od razu powiedzieli, to jest kara. Oni się chcieli rozejść. No bo się nie nadawali do życia już po prostu, nie? I ta dziewczyna zaszła w ciążę, no jak zaszła w ciążę, no to stwierdzi, dobra, no to niech się dziecko urodzi, nie? I dziecko się urodziło chore z zespołem Downa. I się okazało, że to dziecko ich scaliło, tak totalnie po prostu, nie? Że wszyscy myśleli, że

0: wiesz, jak się takie dziecko urodzi, to już koniec, tak? To już na pewno się rozejdą, nie? A tu się okazało, że to dziecko, które ktoś powiedział, ojejku, nie, jakaś kara, czy coś, nie wiadomo dlaczego, nie? To dziecko się okazało takim punktem, który scalił tą rodzinę i do dzisiaj są, nie? Więc, no, nie wiemy, co Pan Bóg, jak to Pan Bóg tam działa. Nie wiemy, jak On to chce tam, jak On to sobie tam łączy. Natomiast wydaje mi się, albo jestem nawet przekonany do tego, że Pan Bóg jest w stanie przemieniać, wyciągać jakieś dobre rzeczy z tego cierpienia, no bo ten sam Pan Bóg też przeszedł przez krzyż, tak? Więc to nie jest takie obojętne, tylko właśnie musimy w takim ujęciu na to popatrzeć, nie? Że bo my widzimy tylko tu i teraz, tak? Właśnie chore dziecko, chorego człowieka, wypadek, katastrofę, wojnę i tak dalej. Natomiast my zapominamy, że Pan Jezus już przeszedł przez to 2000 lat temu, tak? Że On w tym cierpieniu tak jakby w nas chce być. I jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomniała, jest taki fajny list Jana Pawła II, Serviti Doloris. To jest do chorych, w ogóle o cierpieniu, o może tak w szerszym ujęciu. W latach 80. go bodaj papież pisał. I tam jest takie fajne zdanie, takie stwierdzenie, że Chrystus nie odpowiada na ludzkie tak jakby pytania o cierpienie jakimś abstrakcyjnym wykładem, tylko mówi, pójdź za mną. I to jest tak, papież, tam ten list jest oczywiście długi, ale to jedno zdanie, to jest taki klucz po prostu, który otwiera to wszystko, nie? Że Chrystus nie przychodzi po to, żeby wytłumaczyć wszystko, całe cierpienie, tak? Tylko jak widzi człowieka cierpiącego, mówi, pójdź za mną, tak? Czyli nie zawsze dostaniemy wyjaśnienie tego naszego cierpienia, nie zawsze odkryjemy, co przez to cierpienie się ma wydarzyć, tak? Ale Chrystus nam chce pokazać, że On nas chce poprowadzić do miłości, do drugiego człowieka, czy właśnie do życia, tak? Takiego życia w pełni, nie? No więc to jest dobre, to mówię, to ten list też warto czytać, nie? Zobaczyć też, jaki papież, który już jest wtedy cierpiącym człowiekiem, tak? Już po zamachu, co potrafi, jak on to czuje, nie? Bo to też jest, też myślę, jest piękny tekst.
1: Kasper, jeszcze dwie kwestie na koniec, bo już co prawda pierwsza wybiła, ale mam tutaj dwa pytania, które no, chociażby tak w zwarty sposób warte są komentarza. Łukasz napisał, zetknąłem się niedawno z terminem teologii nieinterwencyjnej za sprawą książki Boskie DNA autorstwa diakona Marcina Gajdy. Według tego podejścia Bóg nie interweniuje w prawa przyrody ani ich nie zawiesza, ale działa w świecie wyłącznie poprzez ludzi. Modlitwa więc nie powinna polegać na tym, żeby modlić się o jakiś cud, na przykład uzdrowienia kogoś, ale na tym, aby zmienić samego mnie, modlącego się, abym uobecniał Boga w świecie poprzez zjednoczenie z Nim w miłości. Jako argument podawany w książce jest fakt, że nie obserwujemy mniejszej śmiertelności na raka wśród osób wierzących i modlących się za siebie. Co sądzisz o takim podejściu? Czy to się nie kłóci z Ewangelią i opisanymi tam cudami i jaki sens ma wtedy modlitwa za innych, modlitwa wstawiennicza? No bardzo ciekawe pytanie.
0: Tak, szczerze powiedziawszy, chyba nie widziałem tej książki, nie czytałem tej książki. Natomiast w sensie sama istota tej modlitwy wstawienniczej, no myślę, że no trzeba się modlić, tak? No, ludzie przychodzili do Pana Jezusa i też prosili o cuda, tak? Niektórym się nie udało, a niektórym się udało, tak? Więc na pewno nie można tutaj zaprzeczyć, ale modlitwa też, to tam co jest zauważone w tej książce, której właśnie nie widziałem, to jest to, że to też ma mnie przemienić, tak? No bo jeśli jakiś cud się nie dokonuje, no to pytanie dlaczego, nie? I ja mogę sobie po prostu się denerwować na Pana Boga, że On tego cudu nie robi, ale nie rozumiem, dlaczego Pan Bóg go nie chce w tym momencie go zrobić, nie? Że po prostu Pan Bóg ma jakiś plan, tak? Którego ja dzisiaj jeszcze nie odkryłem. Więc zamiast się denerwować, zamiast się niecierpliwić tam na tą daną sytuację, no to właśnie lepiej by było prosić o taką przemianę też mojego serca, nie? Taka króciutka modlitwa ojca do Lindo, tak? Jezu, Ty się tym zajmij. To jest to, nie? Że po prostu ja nie wiem, co się dzieje, nie? Ja nie wiem, jaka będzie konsekwencja tam danej rzeczy, ale jak mam to przekonanie ojca do Lindo i tą króciutką modlitwę, to najkrótsza i najbardziej treściwa modlitwa świata chyba dzisiaj, Jezu, ty się tym zajmij, tak? Tobie daję, rób z tym, co chcesz.
1: Albo Jezu, ufam tobie, świętej Faustyny.
0: Albo święta Faustyna, Jezu, ufam tobie. Także po prostu ja to zostawiam. Tylko pytanie, czy to ja rzeczywiście potrafię to zostawić, tak?
1: A, no właśnie, to jest wyzwanie.
0: Bo ja mogę chodzić, wyzwanie. Nie mogę 8 lat przeżywać śmierć mojego taty i w sumie nic z tego nie mieć, tak? A mogę sobie pomyśleć, że może Pan Bóg miał plan, może go rzeczywiście zabrał go w najlepszym momencie dla niego, bo mógł go zabrać nie, tydzień później, jak już nie byłby po spowiedzi, nie? Albo coś. No nie wiem, nie? Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Bo to jest trudne, nie? To ja muszę do tego dojrzeć, że to był, czy to co się dzieje, to jest właściwe w tym danym momencie, że Pan Bóg nawet z najgorszych rzeczy jest w stanie wyciągnąć jakieś dobro, nie? Więc ja bym to chyba w tym duchu przeczytał, że to chodziło, ale tak mówię, no nie widziałem książki, nie widziałem tego, co tam jest napisane, więc ciężko mi powiedzieć.
1: No i ostatnia kwestia, która tutaj przyszła trochę inną drogą. Dostałem ją SMS-em od wiernej świetliczki, która pisze tak. W przyszłym roku mój wnuczek ma przystąpić do pierwszej komunii świętej w bractwie Piusa X. Mam brać udział w tej uroczystości i czy mogę przystąpić do komunii jako katoliczka? Chodzi mi o komunię podczas ich mszy świętej w rycie trydenckim. Czy to nie będzie grzechem? To tak a propos tutaj tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku, prawda? Kiedy mówiliśmy o ekskomunice. No i bractwo Piusa X nam się pojawiło w tej rozmowie.
0: Tak, no to oczywiście odpowiedź jest z jednej strony bardzo prosta, a z drugiej strony bardzo skomplikowana. No bo tak, oni, księża tamtejsi, chociaż mają te kary kościelne, sprawują Eucharystię ważnie, ale niegodnie, tak? Gdzie się przystępuje do takiej Eucharystii w kościele tam, no to muszę mieć taką świadomość, nie, że jestem na ważnej uroczystości, jaką jest pierwsza komunia święta, ale muszę wiedzieć, że ta wspólnota ma problem, nie? Jest w karach kościelnych, ale teraz pytanie tak, czy nie iść na taką uroczystość jest dobrą rzeczą? No bo mówię, no to jest schizma, tak? No schizma aż tak nas nie dzieli jak herezja. Bo czym innym są heretycy dzisiaj? Nie używa się już tego pojęcia, bo tak brzydko brzmi, tak? Ale jak ktoś jest w herezji, no to znaczy, że całkowicie pobłądził. Po prostu już wiara tam jest w ogóle wywrócona do góry nogami. A czym innym jest schizma, gdzie ktoś nie jest posłuszny papieżowi, tak? Że to też boli bardzo Kościół, nie? Jak wspólnotę. Natomiast no, schizmą jest Kościół prawosławny też, tak? No, dzisiaj nikt aż tak bardzo nie patrzy na to, że to jest tak strasznie złe. No bo te dwa kościoły, jak dwa skrzydła właśnie funkcjonują tutaj,
1: no tak,
0: nie?
1: No jeszcze protestanci. No.
0: Tak, ale protestanci...
1: Schizma wschodnia, schizma zachodnia.
0: Tak, tylko że protestanci, no wiem, że to brzydko brzmi, ale no oni już zatracili tam część, bo po prostu pokasowali coś tej naszej wiary, tak?
1: Tak, no sakramentów nie
0: tak,
1: ma wielu. No.
0: Tak, no i to jest, jeśli byśmy popatrzyli do słownika, no to jest herezja, tak? Chociaż mówię, no brzmi to brzydko, no bo to przez lata, przez wieki się tak to pojęcie źle utarło. Natomiast z takiego technicznego punktu widzenia lefebryści to schizma, protestanci to herezja, tak? I jeśli będzie jakieś wymyślona jakaś msza, jakieś dziwne rzeczy się będą działy, no to tam się nie przystępuje do Komunii Świętej, nie? Zwłaszcza u protestantów, tam co czczą, nie wiem, jeszcze jakąś
1: matkę
0: kozłowską,
1: tak,
0: że coś tam mają, no to wszystko jest nieważne, tak, bo to po prostu nie ma nic wspólnego z Kościołem katolickim. Natomiast to jest wyłom w Kościele katolickim, więc tak, dla dobra dziecka, które przystępuje do Komunii Świętej, ja bym na taką mszę poszedł, tak. Ale z taką świadomością cały czas z tyłu głowy, że to nie jest to, co powinno być, nie, bo Kościół wyszedł naprzeciw, wychodzi cały czas, nie, że okej, ktoś należy do wspólnoty lefebrystów, ale Kościół cały czas daje, jako katolicki, daje możliwości, tak, u nas w Krakowie, czy gdziekolwiek, że są te msze sprawowane z całą jednością po prostu, z papieżem, tak. Ja też osobiście też tak celebruję, że mam zgodę biskupa i mogę odprawiać, tak, i wcale nie jestem lefebrystą.
1: No właśnie, ja to nie jest tak, że msza trydencka zniknęła z kościoła tylko dlatego, że ją lefebryści wyprowadzili na swój teren, prawda?
0: Nie, to właśnie
1: no
0: to
1: nie,
0: chodzi
1: no właśnie
0: o to,
1: że... Ale wiesz co, tutaj jest jeszcze jedna kwestia, bo naprawdę myślę, że dla wielu katolików może być dylematem, no dobrze, ale czy ja idąc na taką mszę, nie pokazuje, że to akceptuje i niejako sankcjonuje, co ta osoba, która będzie tam świętować, czyli tą pierwszą komunię, no w jakiś sposób zobaczy, no tak, przyszła babcia, przyszedł dziadek, przyszła cała rodzina, no więc wszyscy postawili na tym pieczątkę.
0: Tak, tylko to cały czas, bo to jest takie, powiem, bardzo takie śliskie, nie? Bo zostało wydane wszystkie noty tam zaraz po 1 lipca i jedna rzecz w tych notach jest taka, że ktoś zaciąga nawet ekskomunikę, jak się do tego przyznaje, tak? Tylko to jest tak, że człowiek, który tam jest i po prostu murem stoi za tymi święceniami biskupów i tak dalej i za lefebrystami, no to tak, nie? Natomiast człowiek, który przyjdzie raz na mszę, bo jest wielka uroczystość, jaką jest komunia święta, a dziecko też za to nie odpowiada, nie?
1: Że to no akurat tak, jest no jego, tak. Dziecko, jego wina. Dziecko akurat nie, no.
0: Więc ja bym tutaj patrzył na tak troszkę szerzej, że to nie tylko prawnie, że to jest msza przez schizmatyków odprawiana, tylko że no, jak nie przyjdę, to może zrobię większą krzywdę taką duchową temu dziecku, nie? Że po prostu na babci nie było, nie? Czy tam kogoś z rodziny.
1: Kasper, serdeczne dzięki, no też dziękuję ci za cierpliwość, bo trochę przeciągnęliśmy po pierwszej, no więc biję się w piersi, ale te dwie kwestie tutaj wydały mi się na tyle istotne, żeby je poruszyć, bo być może wielu osobom, nie tylko tym, które to pytania postawiły, przysłały, ale także tym, które nas słuchają od tak po prostu, mogłoby być odpowiedzi na te pytania bardzo, bardzo istotne, no bo też kwestie, które w nich były zawarte, były no bardzo ważną, ciekawą materią. Dziękuję ci serdecznie. Dzisiaj w Nocnych Światłach wróciliśmy po długiej przerwie do cyklu Pytania o wiarę. W tytule postawiliśmy pytanie, dlaczego jedni ludzie cierpią, a inni nie doświadczają żadnych problemów, ale jak zwykle nie tylko o tym rozmawialiśmy, co było słychać i widać i czuć przez minione 2 godziny. Mówię widać, bo na Facebooku również te pytania się pojawiały. Facebook zamykamy, profil Radia Plus i forum wymiany myśli dla świetlików do poniedziałku, do 23 będzie nieczynne. A ksiądz Kasper Nawrot, który dzisiaj debiutował w cyklu Pytania o wiarę, był Państwa i moim gościem, naszym ekspertem tego wieczora, duszpasterz archidiecezji krakowskiej, autor licznych książek, publicysta, youtuber i alpinista, co ciekawe. Kasper, wielkie, serdeczne Bóg zapłać, bardzo ci dziękuję. No i jak zawsze proszę o błogosławieństwo dla słuchaczy. I dla nas też przyda się, prawda?
0: Tak, więc ja też bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie i za to, że udało nam się dobrze spędzić. Mam nadzieję, że te 2 godziny były dobre i że się problemy, przynajmniej niektóre, rozwiązały dziś niektórym. Więc ufam mocno, że to Pan Bóg coś jeszcze z tego zrobi dobrego.
1: Także
0: udzielę Wam teraz wszystkim błogosławieństwa. Pan z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Amen. Błogosławmy Panu.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Niech będą dzięki.
1: Wielkie, serdeczne Bóg zapłać raz jeszcze. Ksiądz Kasper Nawrot. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas, za wszystkie myśli, komentarze, refleksje, pytania, które się pojawiły różnymi drogami, czy to przez internet, czy SMS-ami. Jeżeli nie wszystko poruszyliśmy, to przepraszam, biję się w piersi. Zapraszam do Nocnych Światów od poniedziałku do czwartku na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju przez radio. Można nas słuchać na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Na weekend życzę wszystkim dobrego i pięknego czasu. To już jesienny weekend będzie, pierwszy, ale dużo słońca, bez względu na wszystko. A w poniedziałek słyszymy się ponownie od 23. Tym razem w cyklu Echa Historii rozmawiać będziemy o tym, jak Polacy ratowali Żydów. Gościem poniedziałkowego programu będzie dr Barbara Stanisławczyk, pisarka, reportażystka, publicystka, wykładowczyni na wyższych uczelniach i autorka książki zatytułowanej Poza strachem. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej